zbudził mnie pierwszy wiosenny deszcz. Nikt nie ostrzegał, że to może być przełomowe.

zakurzony, pajęczyni, zapomniany, ale żywy, zagubiony w życiu sen, wykopany, albo gdzieś.

A, przepraszam bardzo, już jesteśmy na antenie. Dobrze, 24 dzień czerwca. Michał Kowalonek, mój ulubiony artysta na literę M, jak to sobie wielokrotnie już z dzióbków spijaliśmy. I grupa Snowman, to oni otworzyli dzisiejsze spotkanie 24 dnia czerwca o godzinie 6:30. No już mamy godzinę 6:34.

0: A czy my także znajdziemy jakiś sposób na to, żeby odwrócić rzeczywistości temperatury? My o tym być może dowiemy się z serwisu informacyjnego. Dzień dobry, Michalino.
1: Dzień dobry, Edgarze.
0: No to dobra, to w takim razie. Ja miałem rację z tą pogodą, która będzie w weekend?
1: Tak.
0: Miałaś powiedzieć coś innego, miałaś powiedzieć. Nie, myliłaś się.

0: Program jest realizowany od 2023 roku i mogą z niego skorzystać pracownicy oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także osoby z niepełnosprawnościami. Rusza budowa ogrodu miododajnego dla pszczół na Cytadeli, który powstanie na terenie niewykorzystanego amfiteatru. Wykonawca rozpoczął już ogradzanie terenu na północno-wschodniej części parku, który przez najbliższy czas będzie niedostępny dla spacerowiczów. Modernizacja obejmuje wykonanie licznych nasadzeń na tarasach roślinnych, dwie ścieżki piesze, a także kaskadę wodną. Uzupełnieniem inwestycji będzie mała architektura w postaci tablic edukacyjnych, ławek i koszy na śmieci.
1: O sporcie na 98,6.
0: Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zadecydował, że mecz o Superpuchar Polski pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze zostanie rozegrany w Poznaniu. PZPN chciał, aby mecz odbył się we Wrocławiu, jednak byłoby to złamanie tradycji, w której to były mistrz Polski jest organizatorem turnieju. Pierwotna decyzja spotkała się z bojkotem ze strony zarówno poznańskiego i zabrzańskiego klubu. Zarząd PZPN-u musiał zmienić decyzję pod naciskiem strajkujących, pod groźbą organizowania meczu przy pustych trybunach. Ostatecznie mecz odbędzie się przy ulicy Bułgarskiej 16 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
3: Kolejosz, czyli już za 3 tygodnie z okładem wracamy.

Dzień przytulania. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Jan Danuta Janina. To czekaj, to pierwsze, co powiedziałem, i drugie to są święta nietypowe. Tymczasem Januta, Jan Danuta i Janina. Januta w ogóle, to by było piękne imię, to by była niezła kombinacja. No, Jan i Danuta, a także Janina mają imieniny. Tak samo jak i Jan Chrzciciel. Chciałbym kiedyś poznać jakiegoś Jana Chrzciciela Kowalskiego. Póki co to miałem tylko Jana Chryzostoma, Kamila Chryzostoma Paczka. Już nie pamiętam, jak Kamil się przedstawił. Czy Jan Chryzostom Paczek? Chyba w ten sposób. Minęła godzina 7, słuchacie audycji porannej Radia Afera. My do godziny 10 dzisiaj, jak zawsze, będziemy razem z moimi, będziemy starali się przeżyć ten niezwykle gorący dzień, ale jak wiecie, najgorętszy poranek jest na 9, 8 i 6. Czy ty też tak masz, że nie lubisz takiego upału? Możemy zapytać razem z Arslem.

mieszkańcy i jeżeli wiedzą, to dlaczego nie robią, a jak nie wiedzą, to dlaczego się nie dowiedzą. O tym przeczytacie w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. No i to chyba by było na tyle. Tak sobie spoglądam. Lewo, prawo, prawo, lewo, 9 po 7. Troszeczkę przesadziłem. I my zerkamy do naszego końca.

6 1 8 7 5 0 2 13 pod tym numerem bramki SMS. Pod tym numerem telefonu już chciałem o konkursie zacząć gadać. Ja też wam powiem. 6 1 8 7 5 0 2 13 to nasz numer telefonu, pod którym czekamy na wasze informacje na temat chociażby utrudnień na poznańskich ulicach, a coś mi się wydaje, że może być ich całkiem sporo, bo wiadomo, że wtedy, kiedy jest... Nie, no w sumie nie pada, ale jest gorąco. No to ludzie też...

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Michalina Pylowska, zapraszam. Szykuje nam się kolejny upalny dzień, bo choć obecnie temperatury wskazują 14 kresek, to temperatura maksymalna wyniesie 30 stopni Celsjusza. Ponadto będzie to dzień bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Pamiętajcie więc o dobrym nawodnieniu. Dzisiaj w komunikacji miejskiej bez zmian, jednak przypominamy o zapoznaniu się z letnim rozkładem jazdy, który zacznie obowiązywać od nadchodzącej soboty. Większość poznańskich ulic jest mocno zakorkowana, jednak największego natężenia ruchu możecie się spodziewać na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego z Aleją Wielkopolską, ale też na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nowowiejskiego. Tradycyjnie dłużej postoicie na rondzie Lataje i rondzie Kaponiera. Drogi A2 oraz S11 są przejezdne, jednak pamiętajcie o remoncie węzła Krzesiny. A jeżeli wy macie jakieś informacje z dróg i nie tylko, dzwońcie pod 61 875 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Polskiego i późniejszą Rzeczypospolitą, a różnymi tworami niemieckimi, które miały miejsce na zachód od tejże granicy, to jest jedna z najbardziej stałych granic w historii Europy. Bo tam się nic nie działo tak naprawdę przez setki lat, aż do czasów zaborów, no ale później przyszły Prusy i się pozmieniało, a później przyszło wiadomo co w XX wieku, a co niektórzy politycy dalej myślą, że są jakimiś drzymałami. 972 to bitwa pod Cedynią, tak jak już zdążyłem wam powiedzieć. Z kolei w roku 1812 no rozpoczęła się wielka wyprawa wojsk Napoleona w stronę Moskwy. Wyprawa, wojna francusko-rosyjska, wyprawa na Moskwę, ale sam Napoleon nazywał to tak zwaną drugą wojną polską i swoją drogą mniej więcej jakoś koło 24 czerwca właśnie Sejm Księstwa Warszawskiego, w sumie to nie pamiętam dokładnie jak nazywał się ten dokument, ale restytuował Królestwo Polskie. Więc możemy powiedzieć, że w 1812-13 przez chwilę mieliśmy Królestwo Polskie, tylko jakby wszyscy historycy i tak dalej o tym zapominają. I teraz równie ważna data, bo co tam Cedynia? Co tam wyprawa na Moskwę, która wiadomo jak się skończyła? Bo

0: kończony wynikiem 1-0. Dawid Muñoz strzela gola w 76 minucie. Ciekawostka, że ma już 2 gole na tym mundialu, jest prawym obrońcą. Co ciekawe, Kolumbia strzeliła 4 gole w tym meczu, ale wszystkie 3 zostały anulowane. 2 z powodu spalonego, 1 z powodu faulu, więc ta przewaga była aż nadto widoczna. Drużyna DR Kongo tak naprawdę nie miała wielu okazji, a grała dosyć wysoko, dosyć otwarcie, więc Kolumbii było tylko prościej.
1: Niektórzy twierdzą, że to jest doktor Kongo.
0: Tak, doktor Kongo.
1: Muszę teraz sprzedać mój bardzo suchy żart, który sobie pozwoliłem, kiedy Demokratyczna Republika Konga grała z Portugalią, że tak naprawdę to doktor Kongo gra z Galią Portu. Ale przepraszam, napijcie się wody teraz po tym, co powiedziałem. No i zerkamy już teraz do tego, co przed nami.
0: Dokładnie. Przed nami rozpoczynamy 3. kolejkę. Będą 3 pary spotkań z uwagi na skandal z 82 roku, kiedy to w Gijón RFN umówił się z Austriakami, żeby zagrali na...
1: Oj, nikt nikogo za rękę nie złapał.
0: No tak, oczywiście.
1: Nikt, a fryzjer jeszcze wtedy pracował we Wronkach.
0: Dokładnie. Aczkolwiek po starej niemieckiej znajomości zagrali tam tak, żeby nikomu nie stała się krzywda, bo drugi mecz tej 3. kolejki w tej samej grupie wtedy został rozstrzygnięty dzień wcześniej. No i od tamtego czasu, od w zasadzie następnego mundialu w Meksyku w 86, a ostatnią kolejkę zawsze rozgrywa się w tej samej grupie o tej samej godzinie. Więc 21. to Bośnia i Hercegowina kontra Katar oraz Szwajcaria kontra Kanada. Tutaj mamy ciekawą sytuację. Kanada, Szwajcaria po 4 punkty, Bośnia i Katar po 1 punkcie, więc walka będzie zacięta. O północy Maroko, Haiti oraz Szkocja, Brazylia. Brazylia ma wreszcie coś do udowodnienia, ponieważ ta Szkocja wcale nie musi być taka łatwa do pokonania. Zobaczymy, jak Vinicius Junior i spółka sobie poradzą. No i o godzinie 3 w nocy albo rano, zależy kto kiedy wstaje, Czechy, Meksyk oraz Republika Południowej Afryki, Korea Południowa.
1: Czekaj, bo ja tak sobie myślę, Czesi to muszą wygrać z tym Meksykiem, żeby awansować chyba, nie?
0: Tak, Czesi muszą wygrać z Meksykiem, żeby awansować. Teoretycznie rzecz niemożliwa z uwagi na ich prezencję, ale Meksyk ma już zapewniony awans, więc może wyjść rezerwowym składem i może jakkolwiek trochę przybliżyć naszych sąsiadów od Krecika do wyjścia.
1: Ale jednak Meksykanie grają u siebie.
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj nie można ich deprecjonować, absolutnie.
1: Czy meksykańska publiczność wybaczyłaby takie odpuszczenie? To nie wiem. I co jest najlepsze, że rozpoczynamy ostatnią kolejkę i dopiero po tej ostatniej kolejce tak naprawdę będziemy mieli taką liczbę drużyn jak podczas ostatniego mundialu.
0: Tak, dokładnie. To będzie wyglądało
1: bardzo
0: ciekawie.
1: A nas dalej nie ma.
0: Tak, nas nadal nie ma, ale jak tak patrzę nawet na te wszystkie teoretycznie na papierze słabsze drużyny, jak Republika Zielonego Przylądka, jak chociażby wiele innych drużyn.
1: Szwecja.
0: To mam wrażenie, że my byśmy nie mieli czego szukać. Nie wiem, czy kogoś poza Tunezją bylibyśmy w stanie pokonać.
1: Oj tam, tak gadasz.
0: Nie. Złą energię od samego rana wprowadzam.
1: No właśnie, tak mi tutaj się nie podoba, panie Szymonie. Proszę mi się poprawić. Proszę pamiętać, Polska nie leży na mapie, Polska stoi dumnie wyprostowana. Szymon Kamuda był naszym dzisiejszym specjalistą mundialowym. Dziękujemy pięknie.
0: Bardzo dziękuję, miłego dnia wszystkim życzę.
1: My tymczasem już żegnamy się z tym niezwykle energetycznym pokładem.

wszystkim o swej pasji. Teraz w tym żałosnym filmie gram kosmitę. To, że czasem pokryją mu, zjadam plastik. Nie wystrzeli mnie od razu na orbitę. Bardzo chciałbym porozmawiać tak jak dawniej o inteligentnych

0: Pani Michalino, a pani to kiedy ma imieniny?
1: 30 września.
0: 30 września, czyli jeszcze dużo czasu. I czy w takim razie będziesz obchodzić imieniny miasta?
1: No pewnie, że będę.
0: No pewnie, że będę. A jak będziesz?
1: Będę ciepło myśleć o mieście Poznań.
0: Ciepło to jest nad wozem.
1: To też.
0: Asfalt się topi. 3 minuty pozostają do godziny 8. Czas na cieplutki.

0: że do 11 lipca trwa internetowa rekrutacja na licencjackie studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej. Być może to odpowiedni moment na składanie opłaty rekrutacyjnej i wprowadzenia ocen ze świadectwa dojrzałości do systemu. Już dzisiaj odbywają się egzaminy wstępne dla studentów architektury, którzy poznają wyniki pierwszej tury rekrutacji już 1 lipca. Pozostali na wyniki będą musieli poczekać do 13 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: I przyszła sama ona, oto kura, która obwieszcza światu, że wybiła godzina 8. No to

Mam ostatnio taką nową grę, w którą sobie gram sam ze sobą i zerkam na Facebooku, jest taka opcja z urodzinami związana, nie? Realizatorzy się ze mnie śmieją i już zaczynam się bać, o jakich grach oni myśleli, ale głodnemu chleb na myśli i kosmate myśli po głowie chodzą. Tymczasem ja mam coś takiego, że wchodzę na Face'a, tam jest zakładka urodziny i sprawdzam, komu wczoraj nie złożyłem życzeń. No i składam tak dzień później i żeby od razu złożyć tym, którzy mają tego dnia urodziny, to nie, oczywiście, bo za dużo czasu, to i następnego dnia i tak to już się pomalutku kręci ten nasz statek. Dlaczego statek? Zaraz się przekonacie. 175 dzień roku, 24 dzień czerwca. Danuta, Emilia, Jan, Janina, Jan Chrzciciel, Janisław, Longin, Longina, Romuald, Romualda, Symplicy, Teodulf i Wilhelm. Swoją drogą Teodulf to jest taki, jak widzę, słyszę Teodulf, to już tak myślę o takim wikingu, ale takim z Hamburga. Wigilia świętego Jana, święto katolickie obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca, czyli katolicy szukali kwiatu paproci teraz, a poganie robili to w nocy z 21 na 22 czerwca, albowiem wtedy odbywała się tradycyjna noc kupały. Chyba coś mi w gardle stanęło, coś mi się wydaje, że może to być wynik tego, że dzisiaj mamy dzień przytulania i ja muszę chyba przytulić jakieś tabletki. Międzynarodowy Dzień Kobiety w Dyplomacji także znajdziemy w kalendarzu. No i jeżeli chodzi o żenujące powiedzenia prowadzącego, to proszę bardzo. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. To jest pierwsze. Spokojnie, są lepsze kolejne. Do świętego Jana o deszcz prosić trzeba, później baba...

Pary męskie, pary żeńskie, pary mieszane, turniej oldboyów, do którego być może mógłbym się zapisać, a wszystko to podczas Mistrzostw Polski Zawodów Medycznych w siatkówce.

0: Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
3: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: zawodów medycznych w siatkówce startują już w najbliższy piątek, czyli 26 czerwca. Do niedzieli potrwają. To wszystko będzie się działo na poznańskich, chciałem powiedzieć, kortach. No nie, no, miejscach do siatkówki plażowej. Kryje Lejson, znowu się zakręciłem. Na osiedlu Piastowskim przy ulicy Wioślarskiej, a my mamy gościnę, która nieco więcej na ten temat będzie w stanie nam powiedzieć. Julia Mieczykowska jest naszą dzisiejszą telefoniczną gościnią. Halo, halo, Julio.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć i czołem. Jak idą przygotowania do wielkich zmagań medyków w siatkówce w Poznaniu?
1: Bardzo sprawnie. Już jesteśmy, można powiedzieć, na końcówce, aczkolwiek no, jeszcze troszeczkę rzeczy mamy do przygotowania dla naszych uczestników.
0: Tak zastanawiam się, bo kiedy usłyszałem po raz pierwszy o właśnie tych zawodach, to nie będę ukrywał, zrobiłem trochę wielkie oczy, po czym przypomniało mi się, że samemu zdarzało mi się może nie na mistrzostwach medyków bywać, ale także innych profesji. A skąd w waszych głowach narodził się pomysł na to, żeby w taki sposób właśnie integrować środowisko medyczne?
1: Myślę, że pomysł narodził się z pasji.
0: Do siatkówki czy do medycyny?
1: Gdzieś pomiędzy, do obu rzeczy. Ponieważ pracujemy razem jako fizjoterapeuci i trenerzy w Przystań Med i też no, się w trójkę interesujemy tą siatkówką plażową. Mi zaczęła ona towarzyszyć trochę później, ale z dużym zaangażowaniem, a naszemu organizatorowi głównemu, Mateuszowi Dymeckiemu, to od najmłodszych lat ta siatkówka towarzyszyła. Też mamy bardzo dużo wspólnych znajomych, jeśli chodzi o siatkówkę i taką integrację, środowisko tutaj w Poznaniu. Więc myślę, że te wszystkie rzeczy były połączone gdzieś, gdzie tworzył się ten pomysł.
0: Czyli mówiąc krótko, tak jak to w siatkówce, mierzycie wysoko, bo i wysoko trzeba skoczyć, żeby dobrze ściąć tę piłę i zdobyć punkty, później seta, później wygrać mecz. Mówimy o zawodach medycznych, fizjoterapeuci, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, farmaceuci, ale tak z ciekawości, która grupa dominuje? Jest taka jedna, która wysuwa się naprzód, jeżeli chodzi o uczestników?
1: Tak, myślę, że najwięcej zgłosiło się u nas fizjoterapeutów i lekarzy stomatologii.
0: O proszę, ciekawe, można by było zrobić ciekawe badania na ten temat. Dlaczego to właśnie stomatolodzy
1: tak, grają w siatkówkę? Nie odpowiem na to pytanie, ale tak wyglądają nasze liczby w tym roku.
0: Mam pewną teorię, nawet się nią podzielę, bo jednak w siatkówce rzadziej można wybić ząb niż na przykład w piłce nożnej, koszykówce czy hokeju, bo jest mniej kontaktowa. To wszystko będzie się działo w najbliższy weekend. Turniej rozgrywany będzie w trzech, a w sumie tak naprawdę czterech kategoriach, bo pary męskie, żeńskie, mieszane i turniej oldboyów. I teraz co trzeba zrobić, żeby móc zagrać? Czy jeszcze istnieje możliwość zgłoszenia się do udziału w mistrzostwach?
1: Już oficjalnie zamknęliśmy zapisy, ale wiem, że się zdarzało podczas poprzednich lat, że jeszcze na miksty się ktoś decydował, bo pary się mieszały na miejscu, więc myślę, że się można odzywać, jeśli ktoś jest chętny i to może dobrze świadczy, coś doplanować.
0: To dobrze świadczy o integracji w takim razie podczas samego wydarzenia, skoro miksty się również pojawiały dopiero już w trakcie. I ile osób mniej więcej bierze udział i skąd są zawodnicy? Czy dominuje Poznań? No, raczej dominuje. Ale czy rzeczywiście to są Mistrzostwa Polski i przyjeżdżają także medycy z innych zakątków naszej pięknej ojczyzny?
1: Tak, zdecydowanie. Aktualnie mamy 40 par, więc 80 osób bierze udział. Troszeczkę tam mniej może wyjść, bo niektóre osoby będą startowały w więcej niż jednej kategorii.
0: To są stachanowcy, to są ci, którzy muszą więcej, wyżej.
1: Tak, myślę, że największa ilość kategorii, w jakiej można wziąć udział, to osoby 45+, właśnie, bo jak dadzą radę mężczyźni wziąć w mastersach męskim i miksach, to można zagrać aż w trzech kategoriach.
0: O Jezu, no właśnie, a ten turniej oldboyów to od jakiego? 45+?
1: Tak.
0: Okej, dobra, to jeszcze się nie łapię na oldboyów. Zresztą i tak nie jestem medykiem. Dobrze.
1: I odpowiadając też na twoje pytanie, to tak, docierają do nas pary też z dalszych zakątków Polski, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: I teraz, skoro ci, którzy występują, to już wiemy, że około 80 zawodników, że co niektórzy to w niedzielę będą mieli już język wywieszony do kolan i na pewno fizjoterapeuci wtedy się przydadzą do pomocy dla stawów, ale jak to wygląda pod względem kibiców? Czy na przykład ja jako osoba, która byłaby zainteresowana, żeby zobaczyć, jak mój lekarz stomatolog ścina piłkę, to czy będę mógł się wybrać i zobaczyć zmagania duetów?
1: Jasne, nie mamy płatnego wstępu. Zapraszamy wszystkich, jeśli chodzi o kibicowanie. Ma być piękna pogoda. Jakby Mistrzostwa Polski też organizujemy na pięknym poznańskim obiekcie Piech i Podróże, gdzie jest beach bar, strefa relaksu, można usiąść na leżaczku, cieszyć się ładną pogodą, zjeść loda i kibicować medykom w zmaganiach.
0: Zastanawiam się, czy istnieją jakieś przyśpiewki, żeby dopingować medyków, siatkarzy. Nic mi nie przychodzi do głowy, chyba że wy macie już jakieś takie, że siedzieliście i układaliście coś, takie teksty.
1: Myślę, że to jest pole do wykorzystania jeszcze. Mogłabym się nad tym zastanowić.
0: No i to sądzę, że także o to zapytamy. Ja już co prawda hasło, pytanie konkursowe mam, ale sądzę, że jeszcze do tego tematu gdzieś tam wrócimy. Dobrze, przypomnijmy, gdzie, od której, w które dni wszystko będzie się działo.
1: Od piątku do niedzieli, w piątek zaczynamy o 16, w sobotę o 8, w niedzielę dziesiątej. Cały harmonogram jest dostępny na naszym Instagramie beachvolleymed. Tam będziemy wstawiać posty i szczegóły, a całość będzie się odbywała na obiekcie Piach i Podróże przy ratajskim obiekcie POSIR.
0: I oczywiście was zapraszamy i oby fizjoterapeuci mieli pełne ręce roboty tylko podczas zawodów, kiedy będą na boisku, a nie po zawodach, kiedy trzeba będzie gdzieś tam pomagać w kwestii kontuzji, które miejmy nadzieję będzie ich odpukać jak najmniej. Dziękujemy pięknie i zapraszamy na Mistrzostwa Polski Medyków w siatkówce plażowej. Julia Mieczykowska była naszą dzisiejszą gościnią. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy również.

Później człowiek się orientuje, że czajcie, że zakluczyć to nie jest polskie słowo, że to tylko w Poznaniu się mówi, to jest w ogóle przedziwne. Ale wracając do koszulki na ramkach, to specjalna koszulka z Mistrzostw Polski Zawodów Medycznych w siatkówce plażowej, o której to imprezie rozmawialiśmy przed chwileczką z Julią Mieczykowską, jedną z organizatorek. Koszulki specjalne z logo Radia Afera, rozmiar M i L, ale sądzę, że to jest w ogóle bardzo uniwersalne i że nawet ja bym się zmieścił w M-kę. 7148 Afera, wasze imię i nazwisko, a do tego kogo i za co byście w tej koszulce przytulili z okazji dzisiejszego dnia przytulania. Koszt wiadomości to zaledwie złotówka.

0: dzieje się w Poznaniu dzieje. Jak to będzie z serwisem informacyjnym? Bo coś mi się wydaje, że gorące tematy.
1: Tak, bardzo po poznańsku.
0: Czyli za darmo.
1: Prawie.
0: A to nie po poznańsku, bo każdy poznaniak powie, że darmo to uczciwa cena. Każda wyższa to już taka warszawska. 3 minuty do godziny 9:00, czas na idealnie skonstruowany serwis.

może jest zadam inaczej. Młode pokolenie, jakiego poznań by potrzebował, albo jak to tutaj koresponduje ze sobą, o tym za momencik porozmawiamy z naszym gościem, który na pewno zdradzi nieco więcej, nie tylko na temat samego wydarzenia, ale na temat tego, jak to z tymi młodymi w Poznaniu jest. Zanim to nastąpi jednak, to ja przypomnę, że mamy 24 dzień czerwca, środę. Jan, Danuta i Janina mają dzisiaj imieniny, a także dziadek Michalina ma także imieniny.

0: podzielicie się jakimiś pomysłami, być może też poznacie kogoś, bo też taka jest misja naszego stowarzyszenia, żeby po prostu integrować środowiska, żeby tworzyć przestrzeń do dialogu. No i zobaczymy, może coś wypracujemy fajnego.
1: Dobra, to w takim razie pogoda dzisiaj idealna do spacerów, około 17 już powinna być, bo około 14 to raczej bym nie powiedział, ale 17 to już raczej tak, tym bardziej, że blisko Warty. No ale zacznijmy może od tego, co nie przed nami, ale co za nami, bo za nami inaugurujące spotkanie stowarzyszenia w Bazarze Poznańskim. No i właśnie wtedy była rozmowa na ten temat, co może być kołem zamachowym dla miasta. I pytanie, czy ci młodzi ludzie w Poznaniu mogą być kołem zamachowym, czy raczej są kołem zamachowym dla lotniska Ławica albo dla dworca kolejowego, bo wyjeżdżają?
0: No jak coś, to będziemy kiwać. Ja też zresztą nie wiem. Cały czas to jest takie moje osobiste zmaganie również, bo chociażby jeżdżę na różne prace jako producent filmowy i twórca filmowy też po całej Polsce, Europie i świecie, ale chcemy, żeby ten Poznań jak najlepiej działał. No i oczywiście się zainaugurowaliśmy działanie stowarzyszenia właśnie w takim pierwszym być może nawet startupie poznańskim, czyli Bazarze Poznańskim, gdzie ta praca organiczna poznańska miała swój wydźwięk wtedy. Teraz, te ponad 150 lat później, no, szukamy nowych form, jak tutaj ubrać coś i spowodować to, żeby to miasto nie żyło tylko z roku na rok, ale też właśnie miała taką dalszą wizję i też definiowało siebie, bo to jest coś takiego, co cały czas jest procesem, cały czas to robimy. Mieliśmy to Euro 2012, które być może było takim jakimś kołem zamachowym, no bo wtedy czuliśmy, że o, coś tutaj się dzieje, ta kaponiera na pewno będzie zremontowana na czas. Teraz nie mamy takiej perspektywy. Ja nie wiem, co się wydarzy za rok, dwa, pięć w naszym Poznaniu, a być może warto by było to określić. No i młodzież musi być tym kołem zamachowym, musi być tą podstawą, no bo sorry, ale te generacje, które teraz są odpowiedzialne za nasze miasto, za dekadę, dwie, tą odpowiedzialność nam przekażą. My musimy być na to gotowi. Musimy też mieć pomysł na samych siebie.
1: Okej, bo tylko masz absolutną rację, nie? Że zawsze, chociażby sztafeta pokoleń to wymusza. Tylko a, młodych jest coraz mniej, a druga kwestia, że no właśnie, czy młodzi są zaangażowani w ogóle w debatowanie na temat spraw publicznych? Wiem, że to jest pytanie, które od 30 lat pada i wszyscy odpowiadają w zależności od tego, jakiej opcji politycznej się trzymają, ale no, patrząc na twoich równolatków, bo wydaje się, że jesteście bardzo rozpolitykowani w porównaniu do poprzednich pokoleń, a z drugiej strony mówi się, że jesteście bardzo zwróceni na własną osobę. No to jak to jest tak naprawdę?
0: Mhm. No ja może dodam jeszcze, że nie należę do żadnej partii politycznej, także też nie jestem w tym całym układzie, albo jakkolwiek to się by nie określało. Natomiast interesuje mnie to, co jest wokół, bo wiem, że to ma na mnie wpływ. I może tutaj jest właśnie ten element takiej samolubności, no bo po prostu chciałbym mieć wpływ na to, co się ze mną i z moją rodziną i z moim otoczeniem wydarzy za jakiś czas. I być może jest też trochę tak, że nas próbują nie angażować, albo też po prostu jesteśmy cały czas bombardowani tymi wszystkimi politycznymi informacjami i to wszystko jest takie zbyt duże. Nie jesteśmy w stanie w ogóle wymierzyć, jak my pasujemy w tą całą układankę.
1: A dobra, bo tutaj uderzamy w wysokie tony związane z polityką i tak dalej. Ja może bez sensu użyłem tego słowa, a schodząc właśnie niżej. I czy Poznań jest miastem dla młodych ludzi? Dzisiaj, bo wiesz co, ja tak sobie zerknąłem, bo było coś takiego jak Poznań Młodych, to było na temat polityki Poznania dla młodych w latach 2019-2025 i to powstało właśnie 7 lat temu. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, ja się zastanawiam, czy po prostu wszystko zrealizowano, czy stwierdzono, a już... Dobra, inne rzeczy, tematy są ważniejsze. Ale teraz nie chodzi tylko o politykę magistratu, tylko faktycznie, czy Poznań jest to miasto, o którym można powiedzieć, że stawia na młodzież?
0: Nie wiem tego. No, mamy jakieś akceleratory, coś się dzieje, ale też dzieje się bardziej właśnie w tym obszarze NGO albo też organizacji pozarządowych, bo mamy Startup Community Poznań, które jest fenomenalną przestrzenią do rozmowy właśnie o tego typu sytuacjach. mamy wspólnoty, mamy różne działania właśnie, które są oddolne i myślę, że one bardziej odpowiadają faktycznie na te potrzeby. No a tutaj teraz być może stworzymy taką dyskusję też o tym, jak systemowo bardziej to wspierać. No bo myślę, że przede wszystkim też chodzi o tworzenie warunków do tego, żebyśmy sami mogli się organizować. Mm. No bo to też nie jest tak, żeby teraz państwo wszystko robiło za nas. Nie, ale my chcemy mieć przestrzeń i możliwość, żeby jak już coś wypracujemy, to też z tym państwem porozmawiać i coś zaproponować.
1: Ten Hyde Park
0: tak.
1: Jest próbą właśnie rozpoczęcia takiej przestrzeni. Zresztą zaraz do programu sobie przejdziemy, ale właśnie pewnej bazy?
0: Mamy też taką przestrzeń na stronie internetowej i szukamy właśnie, ja jestem odpowiedzialny za tą cyfryzację, no to być może to jest jakieś rozwiązanie, że na stronie internetowej można zgłaszać te pomysły i już one gdzieś są. Mm. Czyli już nie kumulujemy się sami z nimi, no ale potem właśnie jakaś taka praca głębsza, programowa, no bo też chcemy być profesjonalni, chcemy przygotować taki program, który będzie opierał się o jakieś liczby, o też konsultacje szersze. No i zobaczymy jak dalej.
1: Spotkanie dzisiaj o godzinie 17:00 i park w Starym Korycie Warty, symbolicznym zresztą miejscu dla Poznania. I tak sobie zerkam na program i jedno co mnie zastanawia, bo miejsce jest takie właśnie, gdzie jak mówiliśmy, bardzo dużo osób będzie spacerować w lewo, w prawo. Istnieje duże ryzyko, albo istnieje duża szansa, w zależności jak na to spojrzymy, że nie tylko młodzi tam przyjdą i nie tylko ci, którzy faktycznie o młodych chcą rozmawiać. Nie macie czegoś takiego, przepraszam, ale nawiążę, żeby przypadkiem nikt z przysłowiowym tortem gdzieś tam się nie pojawił? Chodzi mi tylko o szermierkę słowną, teraz broń Boże, o jakieś ataki.
0: No, wyroby cukiernicze mogą być również fajne. Nie, chodzi o to, że też przez to, że jesteśmy otwarci, że jesteśmy właśnie w terenie, no to jesteśmy gotowi na to, żeby się spotkać z każdym. I o to chodzi, żeby tworzyć tą przestrzeń do dialogu. Na pewno będą też członkowie naszego stowarzyszenia, którzy są dużo starsi. Mhm. I mam nadzieję, że to chociażby tutaj też powstanie jakaś przestrzeń do dialogu. Bo też to międzypokoleniowe takie, gdzie my się w ogóle spotykamy obecnie międzypokoleniowo. Ja nie jestem w stanie wymienić. Może jest kilka takich miejsc. Bittersweet też mocno teraz jako festiwal tam promuje, że weź babcię na potańcówkę. No to są takie rzeczy, ale być może właśnie powstanie jakaś taka przestrzeń do dialogu głębsza i być może też ta kontrowersja, która przy okazji się powstanie, doprowadzi do czegoś lepszego.
1: Zaczynamy wszystko o godzinie 17:00. Otwarcie drzwi takie symboliczne i inne networking, rozpoczęcia i właśnie panel ekspercki, który może do tego przejdźmy teraz, bo rozumiem, że pierwsze pół godziny to takie na zbicie piątki i pogadanie między sobą.
0: Właśnie nie. Plan jest taki, że chcemy oddać jak najprędzej ten mikrofon wszystkim uczestnikom, bo my nie wiemy, to oni wiedzą, co ich dotyczy, także oczywiście przedstawimy pokrótce ideę stowarzyszenia, ale potem chcemy od razu oddać mikrofon jak najdłużej mieć te wypowiedzi młodych. Oczywiście w blokach tematycznych, żebyśmy gdzieś tam byli zorganizowani, no ale niech się potem dzieje, co się dzieje. Także ja nie mam żadnego scenariusza takiego szczególnego wypisanego. Myślę, że się sami zorganizujemy, jesteśmy kulturalni, jesteśmy w stanie porozmawiać merytorycznie o tych wszystkich tematach. Nie zakrzyczymy się, tylko sobie przybijemy pionę i być może też właśnie wyjdziemy z jakimiś pomysłami, z którymi potem trafimy znacznie dalej.
1: Speed dating o godzinie 19:00, jak już zrobi się chłodniej, a wy jeszcze podkręcacie, żeby było chyba goręcej.
0: Są kontenery, jest starówka obok. Myślę, że być może jakieś przyjaźnie się tutaj zatoczą. Ja też zapraszałem z różnych kręgów i z całkiem prawej, i z całkiem lewej. Być może to są pierwsze okazje, żeby ktoś z takich różnych środowisk mógł się poznać, a może to są fajni ludzie, może chcemy pójść na kawę, piwo, może to będzie gorący wieczór.
1: Co się stanie z tymi pomysłami, które zostaną wyartykułowane podczas spotkania po 17:00?
0: Zbierzemy je wszystkie na stronie internetowej, no i...
1: Wszystkie?
0: Postaramy się, postaramy się, no i potem będziemy zapraszać na dalsze spotkania. Wiadomo, że teraz dopiero się rozkręcamy jako stowarzyszenie, właśnie chcemy tworzyć te przestrzenie do dialogu, będziemy zapraszać też na kolejnych spotkaniach w wielu tematach, chociażby teraz kolejny będzie najprawdopodobniej o Golęcinie, o SARP-ie, ze współorganizacją SARP-u właśnie tej przestrzeni Bogdanki i tamtych tematów, ale tych spotkań będzie więcej, no i próbujemy je ułożyć w całość jakąś taką programową, którą będziemy właśnie konsultować i żeby mieć program, przygotować się na to, co będzie za 10-15 lat, żeby mieć jakąś wizję. Musimy mieć wizję, musimy wiedzieć, w którą stronę chcemy iść. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: To ja na koniec muszę zadać to pytanie. Jaką ty masz wizję Poznania?
0: Aha, no to jest dobre pytanie. Ja chciałbym, żeby móc komfortowo z moimi dziećmi żyć, ale też, żebym mógł ambitnie się rozwijać tutaj, żebym też, i to czuję w sumie, taką lokalną siłę tego, że mogę coś tutaj zdziałać. Żeby to było miejsce, które w tej pracy u podstaw i takiej pracy organicznej mogło się kwitnąć, rozwijać, być miejscem ambitnych ludzi.
1: No to w takim razie tego życzymy zarówno naszemu dzisiejszemu gościowi Adamowi Nurkowi, który jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Poznań Jutra. Dzięki wielkie, Adam.
0: Dzięki wielkie.
1: Jak i poznaniakom i Poznaniowi tego życzymy, co przed chwilą Adam powiedział. Hajdy Park dla młodych. Jakiego Poznania potrzebuje młode pokolenie? To już dziś o godzinie 17 w amfiteatrze w parku Stare Koryto Warty na Chwaliszewie, czyli, no tak jak Adam powiedział, gdzieś tam koło kontenerów, koło Warty, traficie.

Uwaga, mały kącik kulturalny. Pamiętacie The Room? Najlepszy, najgorszy film na świecie. Doczekał się remake'u, wyobraźcie sobie. The Room Returns.

0: Warunki tutaj były bardziej wymagające niż we Francavilla, gdzie zmierzyliśmy się miesiąc temu. Grałem dzisiaj bardzo dobrze, byłem mocno skoncentrowany i zdołałem wygrać.
1: Mówił po zwycięstwie Gustavo Heider. Znacznie bardziej widowiskowy okazał się finał Debla, gdzie mogliśmy oglądać aż trzech Polaków. Ostatecznie po wyrównanym meczu po zwycięstwo sięgnęli Szymon Walków i Hiszpan Sergio Martos Gornes. Pokonali oni 6-3, 7-5 polską parę w składzie Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski. Szymon Walków tym samym zdobył swój trzeci tytuł deblowy w Poznaniu. Z kortu przenosimy się na ulicę. Biegacze upamiętnili bohaterów sprzed 70 lat. Niemal 1500 osób wzięło udział w niedzielnym biegu poznańskiego czerwca. Trasa, której linia startu i mety znajduje się przy bramie zakładów Cegielskiego, prowadziła przez miejsca związane z wydarzeniami z 1956 roku. Dystans 5 km najszybciej pokonali Cezary Suchora i Dominika Karasiak. W biegu na 10 km triumfowali Łukasz Banaszak i Justyna Kuras. Im, a także pozostałym uczestnikom, medale za ukończenie biegu tradycyjnie już wręczyli kombatanci poznańskiego czerwca. Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo stało się faktem. Armia Poznań pokonała Dukes z Ząbki 49-20 w sobotnim spotkaniu 13. kolejki Polskiej Futbol Ligi. Kluczowym momentem meczu okazała się końcówka drugiej i początek trzeciej kwarty. Futboliści ze stolicy Wielkopolski zdobyli wówczas 21 punktów z rzędu od stanu 14-13, wychodząc na prowadzenie 35-13. Tym samym zwyciężyli po raz drugi w tym sezonie, a po raz pierwszy poza Golęcinem. Bilans dwóch zwycięstw i pięciu porażek daje Armii 10. miejsce w tabeli Polskiej Futbol Ligi. Identycznym rezultatem, ale z lepszym bilansem małych punktów legitymuje się 9. Kraków Kings. Z tą ekipą poznaniacy zmierzą się w meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Ten mecz w sobotę o 15 na stadionie Przywarmińskiej. Warto walczyć do końca. Dowodem na to jest postawa żużlowców Hunters PSŻ tu Poznań. Skorpiony pokonały Stal Rzeszów 46-44 w czwartkowym wyjazdowym spotkaniu 9. kolejki Metalka z 2. Ekstraligi Żużlowej. Zwycięstwo udało się wyszarpać dzięki skutecznemu atakowi Ryana Douglasa na ostatniej prostej ostatniego wyścigu. Parku maszyn Australijczyk padł w objęcia kolegów.
2: Ogromne emocje dopiero powoli chyba zaczynają schodzić. No tak naprawdę dziękuję chłopakom za walkę. No każdy punkt zdobyty w tym meczu był dla nas bardzo ważny. Oczywiście tutaj ostatnia akcja Ryana, to coś wspaniałego, ale też punkty młodzieży, którzy godnie zastąpili Kacpra. Chylę czoła przed chłopakami. Bardzo im dziękuję za ten dzisiejszy mecz.
1: Mówił menadżer Skorpionów Jacek Kannenberg. Warto podkreślić, że PSŻ zwyciężył mimo nieobecności Kacpra Pludry. Kontuzjowanego kolegę w pełni zastąpili Antoni Mencel i Kamil Witkowski. Obaj zaliczyli po 2 dodatkowe biegi, zdobywając z rezerwy w sumie 7 punktów i 2 bonusy. I choć rola juniorów się zwiększyła, to drugi z nich twierdzi, że był to kolejny zwykły dzień w pracy.
3: Wszystko to samo, chłodna głowa, na spokojnie wszystko. Każdy zawodnik pewnie tak ma, że czuje się jakby jechał na juniorce. W ogóle nie starałem się o tym myśleć, że mam 5 biegów, no bo to w przyszłości to każdego czeka.
1: Oprócz zwycięstwa, PSŻ zdobył też punkt bonusowy za lepszy bilans w 2 meczu. Wobec porażki Orła Łódź umocnił się więc na pozycji wicelidera 2. Ekstraligi. To właśnie zespół z miasta Włókniarzy będzie najbliższym rywalem Skorpionów. Ten mecz na wyjeździe 5 lipca. A skoro już o planach mowa, to poznaliśmy terminarz piłkarski BetClick pierwszej ligi na sezon 2026-2027. Reprezentująca nasze miasto w tej klasie rozgrywkowej Warta Poznań wróci do grania po zaledwie 2 miesiącach przerwy. Zieloni rzutem na taśmę zdołali powrócić do zaplecza ekstraklasy po jednym sezonie spędzonym w 2. lidze. Ze względu na czas potrzebny na dostosowanie stadionu do rozgrywek pierwszoligowych, podopieczni Macieja Tokarczyka rozpoczną sezon od aż 4 wyjazdowych spotkań. Zagrają kolejno w Bytomiu, Gdańsku, Niecieczy i Opolu. Pierwszy mecz z Polonią Bytom zaplanowany jest na ostatni weekend lipca. Dopiero w 5. kolejce Warta Poznań podejmie u siebie Chrobrego Głogów. Mecze pierwszej ligi odbywać się będą w piątki, soboty, niedzielę i poniedziałki. Przerwa świąteczno-noworoczna między rundami potrwa od 3. tygodnia grudnia aż do stycznia. Finałowa kolejka odbędzie się w ostatni weekend maja, natomiast baraże o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zaplanowano na początek czerwca. Gwiazdy lekkoatletyki zawitają do Poznania. W najbliższą niedzielę na Golęcinie odbędzie się memoriał Czesława Cybulskiego. Zawodnicy i zawodniczki będą rywalizować zarówno w kategoriach profesjonalnych, jak i amatorskich. Swoją obecność na zawodach potwierdzili m.in. medalista Mistrzostw Świata skoczek o tyczce Piotr Lisek, czy mistrzowie olimpijscy w rzucie młotem Anita Wodarczyk i Wojciech Nowicki. Początek meetingu o 14.50. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
7: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
6: Tak.
7: A jaka Pana interesuje formuła?
6: Zapowiedzi i relacje.
7: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
6: Halo, słucham.
7: Z wizją

0: a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

się to wszystko ładnie prezentowało. Remont miał kosztować 1,8 miliona dolarów. No i okazało się jednak, że w Waszyngtonie nie liczą się z pieniędzmi, ponieważ po wszystkim okazało się, że przed wszystkim, że należy uporać się z powracającymi problemami z glonami, które barwiły wodę na zieloną. No i nie przyniosło to efektu. Woda, którą wlano do odnowionego stawu, zabarwiła się na zieloną. No i stwierdzono, że okej, to teraz będziemy mieli takie nowe technologie. Wlewano do wody, do stawu wodę utlenioną, czyli do wody wlewano wodę, tylko utlenioną. No i okazało się, że z nasadzawki miała odpaść część niebieskiego materiału i teraz to wygląda, delikatnie mówiąc, słabo. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X departament posunął się do porównania rzekomego zwycięstwa administracji nad glonami do rzekomego zwycięstwa nad Iranem, się okazuje. Woda w sadzawce refleksyjnej jest krystalicznie czysta. Nasz zespół z National Park Service odkurza także martwe glony zalegające na dnie niektórych części zbiornika. Podobnie jak zniszczona irańska marynarka wojenna spoczywa na dnie Zatoki Perskiej. Oni naprawdę to napisali, Departament Spraw Wewnętrznych. No cóż, drodzy słuchacze, możemy się śmiać, ale to jest najlepsza sadzawka. Nikt nigdy nie miał takiej sadzawki. Ta sadzawka przejdzie do historii Stanów Zjednoczonych.

Deutschland, Deutschland über allen, jak to śpiewa Till Lindemann z grupy Rammstein, a my zagraliśmy ten utwór z okazji urodzin gitarzysty, pana Richarda Kruspe. Z kolei, jeżeli

0: Nie będzie lania wody, ale też będzie pewnie trochę o nawadnianiu w serwisie informacyjnym.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Fiaskiem zakończyły się ubiegłotygodniowe konsultacje w sprawie pasażu Opińskiego. Mieszkańcy Piątkowa po raz kolejny zaprotestowali przeciwko wyburzeniu obiektu, składając petycję w tej sprawie, którą podpisało prawie 7 tysięcy osób. Jak podkreśla Rady Osiedla Piątkowo, Piotr Derbis, obiekt nie powinien być rozebrany.
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pasaż pozostał. Po prostu pozostał, żeby tam zrobić parking, żeby to jakoś zrewitalizować. Tutaj jest paradoks, bo ładnych te 20 lat temu mieszkańcy protestowali przeciwko temu centrum. Ale centrum się sprawdziło. Jest potrzebne, tak jak mówią mieszkańcy. Po co to zmienić?
1: Pasaż jest już w trakcie wyburzania. Sklep Kaufland ma funkcjonować dla klientów do końca 2026 roku, a ostateczną rozbiórkę głównej hali zaplanowano na 2027 rok. W planie miejscowym nowej inwestycji uwzględniono m.in. tereny zielone, tereny mieszkaniowe, a także budynki handlu wielkopowierzchniowego. Dzisiaj do godziny 13 SOR w Szpitalu Miejskim imienia Strusia będzie zamknięty. Oznacza to, że przyjmowane będą tylko osoby przywiezione przez karetki. Pacjenci, którzy zgłoszą się na SOR samodzielny, będą mogli skorzystać z konsultacji dopiero po godzinie 13. Zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest spowodowane pracami energetycznymi.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Czerwiec jest miesiącem świadomości lipidemy. Jest to przewlekła choroba podskórnej tkanki tłuszczowej, występująca niemal wyłącznie u kobiet, która cechuje się bolesnym rozrostem podskórnej tkanki tłuszczowej. Często jest mylona z innymi schorzeniami.
4: Ważne jest też zróżnicowanie lipidemy z innymi chorobami, do których jest ona podobna, czyli obrzęku limfatycznego albo otyłości, ponieważ każda z tych chorób wymaga zupełnie innego leczenia. A jeśli chodzi o specjalistów, którzy się tym zajmują, to najczęściej są to flebolodzy.
1: Mówiła przedstawicielka Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, magister Anglis Aleksandra Sarwa, która opowiada też o jej objawach.
4: Pacjentkom towarzyszy również dyskomfort, uczucie ciężkości, ból, nadwrażliwość na dotyk, tkliwość. Często też występują tendencje do powstawania siniaków, a także oporność tej chorobowo zmienionej tkanki na różne metody odchudzania.
1: Bardzo ważne jest zrozumienie mechanizmów choroby, co może przerwać błędne koło walki z własnym ciałem i realnie poprawić życie, jakość życia pacjentek dotkniętych lipidemą.
3: Zanim ruszysz, sprawdź, co na drogach.
1: Dzisiaj w wielu rejonach Poznania będą przeprowadzane prace związane z utrzymaniem nawierzchni. W planie są naprawy cząstkowe m.in. na ulicach Czereśniowej, Złotowskiej, Bankowicza. Ponadto na wielu jeżyckich jezdniach będzie działała skrapiarka, czyli urządzenie, które pozwala na szybkie i trwałe wypełnienie dziur oraz wyrównanie drogi. Przypominamy, że przy pracującej maszynie należy zachować ostrożność i ograniczyć prędkość do 30 km na godzinę. I to już wszystko w ostatnim serwisie informacyjnym tego aferanka. Na popołudniowe wydanie zapraszam już od 15.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Cześć i czołem, nie jestem wesoły Romek. Aferanek się kończy, kura przychodzi, wybiła 10.

Dziękujemy wam pięknie. Michalina Pellowska, odpowiedzialna za serwis informacyjny. Pomagał jej także Kasper Wrzesiński, który co prawda go nie usłyszeliście, ale tam on bardzo się przyczynił do powstawania tychże tekstów. Z kolei za serwisy informacyjne odpowiedzialny Patryk Wojciak. Dobrze powiedziałem. I Patrycja Adaszak. Dobrze powiedziałem. Przyszedł także Tymek Powęzowski, który jest takim stałym elementem poranka. On po prostu po drugiej stronie szyby stoi i pomaga mi przeżyć do godziny 10. Bardzo dziękuję tobie, Tymku. Bez ciebie nie wiem, co bym zrobił. Może bym... A, już nie będę mówił. Ja mam na imię Edgar, bardzo dziękuję. Zapraszam na jutrzejszy poranek także. Będę miał przyjemność od godziny 6.30 być razem z wami. Tymczasem teraz my już kończymy poranek na 98.6 i zaglądamy po ostatni

0: No i też tutaj po prostu opowiemy o tym, co działo się dokładnie na Placu Wolności i jak publika też zareagowała.
1: To mnie najbardziej ciekawi.
0: Także nie przedłużamy dłużej, zaraz wracamy do was z pierwszym tematem, czyli operą La Mort de la Mer.

0: teatralna i filmowa, która jest jedną z najbardziej zasłużonych aktualnie aktorek u nas w Polsce, no i jedną z najbardziej też po prostu zdolnych. Też nie bez powodu została ona zaproszona właśnie do realizacji tego projektu La Mort de la Mer, który współtworzyła razem z Coco Rossi.
1: Dla osób, które nie wiedzą, kim jest Coco Rossi, to rodzinny duet artystyczny, który od dwóch dekad tworzą siostry Bianca i Sierra Casadi, które konsekwentnie rozwijają własny język artystyczny, łączą muzykę z praktykami teatralnymi opartymi na ruchu i pracy z postacią. No i to jest kluczowe dla zrozumienia tego, czym jest ten spektakl, bo to jest i opera, i teatr wizualny w jednym. Tak to rozumiałem, ale jednak ty byłaś. Czy potwierdzasz, że tak było?
0: Potwierdzam. To było, to była opera, to był performance. Mhm. Te wszystkie wartości audiowizualne też były bardzo istotne. Także rzeczywiście było to łączenie wielu form. I myślę, że tutaj też dobrym komentarzem będzie właśnie fragment rozmowy z Justyny Wasilewskiej, z naszą właśnie redakcyjną koleżanką Magdą Chomczyk, ponieważ Justyna Wasilewska została zapytana o to, w jaki sposób wyglądał proces nad tworzeniem tej opery. No i wymienia tutaj nam formy, jakich Bianca Casadi, czyli główna reżyserka tego spektaklu, używa.
2: Ten świat i ta metoda, którą Bianca ma, jej poszukiwania na polu teatralno-performerskim są bardzo konkretne, jakby biorą się z tej przestrzeni, trochę teatru, formy, trochę pantomimy, trochę buto, takiego mocnego zanurzenia się w ciało i właśnie tej zabawy takiej z formalnością głosu.
0: I te formy, o których Justyna Wasilewska wspomniała przed chwilą, rzeczywiście się odzwierciedlały. I tutaj zapisałam sobie w notatkach takie zdanie, że dużo aktorów, znaczy dużo, piątka aktorów, z tego co pamiętam, po tej scenie, którą w ogóle możemy oglądać z 360 stopni.
1: Super, uwielbiam to.
0: Ponieważ oczywiście była taka standardowa widownia, na której można było siedzieć i oglądać jakby cały czas z jednej perspektywy to, co się dzieje, ale scena była przedzielona taką ogromną, przezroczystą kotarą. Czyli wszystko była przedzielona, dlatego jedna strona była dostępna dla tej widowni, która siedziała, a druga strona, również widownia mogła ją zobaczyć, ale bardziej zamgloną, bo ta kotara to był taki jakiegoś rodzaju bardzo cienki, nie wiem, jakaś taka materiał, brakuje mi słowa.
1: Ale tak czy inaczej, można powiedzieć, że w tym samym czasie oni byli od was oddzieleni, ale byli połączeni z widownią.
0: Tak, tak, dokładnie, bo można było wszystko zobaczyć i kto chciał, mógł też się przejść za tą kotarą. Tam była wydzielona taka mała dróżka, po której można było się poruszać. No i za kotarą też po prostu miejsce mieli muzycy, ale też, co istotne, bo chciałam powrócić do tych form. Te formy, o których wspomniała Justyna Wasilewska, one się odzwierciedlały w każdym aktorze i każdej aktorce, którzy brali udział w właśnie La Mort de la Mer. Był tam tancerz buto japoński, była włoska aktorka, która bardzo dużo pantomimicznie grała, ale też teatrem ruchu. Była Justyna Wasilewska, która no wiadomo, bardziej tak klasycznie aktorsko grała, ale też cieleśnie. To było bardzo, bardzo ciekawe. Także rzeczywiście to, o czym wspomniała Justyna Wasilewska, odzwierciedlało się w każdym aktorze, który miał miejsce na tej scenie.
1: Ja jeszcze mam wiele pytań do ciebie, ale o dalszej części opery La Mort de la Mer porozmawiamy za chwilę, a teraz pora na nowość w aferze. Od Kowboja usłyszymy teraz super momenty. Słuchamy.

0: I wydaje mi się, że ja tak rozumiem ten tytuł, że to La Mort de la Mer, ta śmierć morza, która w ogóle jeszcze symbolicznie miała miejsce na koniec, o czym zaraz opowiem, właśnie odzwierciedlała się w tym spektaklu jako interpretacja naszego życia po tym, co może się stać po tej katastrofie. Tam było bardzo dużo takich na przykład pracy z jakimiś resztkami, typu na przykład był taki moment, kiedy trójka aktorów pokazywała nam różne fragmenty lalek, które pozostały. Dosłownie naprawdę jakbyśmy mieli do czynienia ze światem po jakiejś ogromnej eksplozji, z którego zostały tylko resztki. I teraz ci aktorzy na scenie i aktorki, oni składali dla nas na nowo trochę ten świat, w którym oni, ten świat przedstawiony, w którym oni musieli funkcjonować i znaleźć właśnie tą nową formę i językową, i cielesną. I ja bym tak w ten sposób rozumiała tę śmierć morza.
1: To jest niesamowite. Powiedziałaś, że symboliczna śmierć morza wydarza się na sam koniec. Czy możesz, powiem, żeby nie zaspoilerować, ale w tym samym czasie, czy jakkolwiek byś coś chciała powiedzieć na ten temat?
0: Tak, chciałabym tutaj powiedzieć też o tej symbolicznej śmierci morza, ale też o ulubionym moim aktorze z wczoraj, czyli aktorze Buto, japoński aktor Ichihara Akihito, i on właśnie cały czas jakby odzwierciedlał te elementy. Buto to jest taki teatr bardzo fizyczny, i też japoński, tradycyjny. I on jest też często, te spektakle Buto trwają kilkanaście godzin i ci aktorzy są doprowadzeni do po prostu totalnego jakiegoś maksimum wyczerpania. To się wczoraj nie działo, bo...
1: Niestety,
0: bo La Mort de la Mer trwało ponad 2 godziny mniej więcej. Ale właśnie Ichira Akihito na końcu był sam tym morzem i tą symboliczną śmiercią morza. No i bardzo dużo w tym spektaklu było użytych takich efektów związanych z mgłą. No i ta mgła w pewnym momencie zrobiła się na tyle gęsta, że zaczęła robić fale na scenie. I on w tych falach się zatapiał. I on tym falom się oddawał. I dla mnie to była właśnie symboliczna śmierć tego morza.
1: Widzę to.
0: To było przepiękne. To jest jedno z tych takich doświadczeń teatralnych, które rzeczywiście zostanie chyba ze mną do końca życia.
1: No to jest coś pięknego. Ja bym chciała zostać przy obsadzie aktorskiej, ponieważ już, jak już wspomnieliśmy, jak już wybrzmiała we poprzednim wejściu, Justyna Wasilewska, którą mogłaś zobaczyć. Udało mi się przeczytać w tekście researchu do dzisiejszej audycji, że jednak sama współpraca z Coco Rossi była dla niej bardzo ważna, ponieważ powiedziała, że to było spełnienie jednej z największych artystycznych marzeń, a inspirują ją od lat i już kilkanaście lat temu zobaczyła ich na żywo. Więc dla mnie to jest też ciekawa sytuacja, w której widzisz swojego, powiedzmy, idola, a potem po kilku latach masz możliwość pracowania z nimi. To jest niesamowite. Ale wracając, jak ty odebrałaś jej robotę?
0: Jej robota była świetna i bez zarzutu. Ja pierwszy raz widziałam Justynę Wasilewską na żywo i rzeczywiście teraz rozumiem, o co jest tyle szumu. O co jest tyle szumu i czemu było i jest o niej tak głośno. Ona grała jedną z dwóch głównych symbolicznych postaci. Drugą rolę symboliczną zagrała tutaj włoska aktorka, czyli Viola Marietti. I one podzieliły się na ciemną i na jasną stronę księżyca. Justyna Wasilewska była tą ciemną stroną księżyca. I w ogóle cały La Mort de la Mer zaczyna się właśnie i od tutaj tej włoskiej aktorki, i właśnie od Wasilewskiej, kiedy to ta włoska performerka... Tam w ogóle też jest bardzo dużo niuansów, bo to La Mort de la Mer było bardzo złożone, ale tutaj też jest element budowy szkatułkowej tej sceny, ponieważ włoska performerka miała swoją miniscenę na samej scenie.
1: Okay.
0: I ona cały czas prawie tam była na tej miniscenie i to był taki pokój właśnie pełen jakichś pozostałości po przedmiotach, które my znaliśmy z kiedyś. A za kotarą po drugiej stronie, czyli po tej ciemnej stronie księżyca, była Justyna Wasilewska na takim małym podejście i z takim typowym radiowym mikrofonem z lat 50. I cała opera zaczyna się od tego, że Justyna Wasilewska w bardzo niewyraźny sposób mówi trochę taki swój radiowy monolog i próbuje właśnie znaleźć tę nową formę językową. I ona, wiadomo, że robi to po polsku, ale to było trudne do zrozumienia, ponieważ trochę tak jakby ona zupełnie, jakby ta postać zupełnie zapomniała, jak mówi się poprawnie, i na nowo po prostu próbowała stworzyć jakieś, nie wiem, dźwięki, dźwięki, jakieś fluktuacje językowe, totalnie inne akcentowanie. I to było, no wiadomo, trudne do ogrania, ale Wasilewska sobie z tym poradziła bez zarzutu.
1: Więc dochodzi takie też ciekawe wykorzystanie technologii na różne sposoby. Mam tutaj i mikrofony, mam tutaj robienie dymu i tego typu rzeczy, więc jest to, może też to pewnego rodzaju zachęta do obejrzenia tego doświadczenia.
0: Tak, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć okazję, podróżując na przykład po Europie, żeby zobaczyć duet Coco Rosie, czy z Justyną Wasilewską, czy z inną aktorką, bo one po prostu, Coco Rosie wchodzą w różne kolaboracje też z innymi aktorami i aktorkami. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć operę La Mort de la Mer, to my serdecznie zapraszamy.
1: Na koniec zapytałbym tylko, jaki czujesz, że nastój był przez całość tego doświadczenia? Bo dla mnie to się wydaje lekko takie może mroczne, może ponure, tak, i smutne.
0: Tak, ale było bardzo dużo elementów komediowych też.
1: O, tego się nie spodziewałem.
0: Ja też się tego nie spodziewałam i w momencie, kiedy one się działy, te jakieś scenki, czy na przykład jakieś takie przedrzeźnianie, właśnie Viola Marietti, czyli ta jasna strona księżyca, bardzo często przedrzeźniała na przykład Justynę Wasilewską, mm-hmm, ciemną stronę księżyca. To było po prostu zabawne. Dlatego nastroje były mocno ironiczno-apokaliptyczne, tak okay, bym powiedziała. I myślę, że tym tak, możemy zakończyć idealnie temat La Mort de la Mer. Oczywiście jeszcze mamy dla was dzisiaj dwie relacje, czyli wystawa Przestrzenie spektaklu oraz performance The Air Between Us.

0: fizyki, ale przez to te rysunki są strasznie interesujące. Naprawdę, można się po prostu w nie wpatrywać przez długi czas i wyobrażać sobie, w jaki sposób mogłoby to funkcjonować. I tak teraz pomyślałam sobie, a propos właśnie tych futurystycznych, fantastycznych rzeczy, pomyślałam sobie, że Bohdan Cieślak, gdyby mógł, mógłby właśnie projektować scenografię do spektakli, które działyby się na przykład w Dune.
1: Tak, niech ktoś mu o tym powie. Myślę, że spróbujmy go spotkać i mu o tym powiedzmy. Ja bym podsumował całą wystawę jednym hasłem, czyli potencjał. Idąc w różne strony tego znaczenia, zapisałem też jeden cytat, który kiedyś powiedział na temat swojej twórczości. Tworząc scenografię, zawsze najpierw musiałem porozmawiać sam ze sobą. To z tych spotkań sam ze sobą, a potem także z reżyserami rodziły się najpierw rysunki, następnie spektakle. Tak. Więc to jest punkt wejścia tak naprawdę, coś co możesz rozwinąć w dalszy sposób i ten potencjał wybrzmiewa właśnie poprzez format szkiców dostępnych na wystawie.
0: Tak, i to jest też, chciałam nawiązać też do refleksji, to co teraz powiedziałeś, ten cytat, do refleksji, którą miałam w przypadku La Mort de la Mer, że spektakle, opery, performance i wszystkie te takie formy quasi-teatralne, one są przykładem takiej po prostu idealnej współpracy, synergii w zespole. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Że ten pomysł i ta idea rodzi się właśnie dopiero wtedy. Wszystko mamy, możemy mieć rozpisane, możemy mieć ustawiony harmonogram prób, wszystko może być dopięte, ale to, co potem my widzimy na scenie, co jest finalnym, powiedzmy, produktem, rodzi się w momencie spotkania tych artystów i artystek. I to jest piękny, na pewno kreatywny, wymagający proces. I my w ramach Malta Festiwal możemy oglądać owoce takich
1: procesów. I do wiele przykładów, i idąc w różne w ogóle formy efektów końcowych.
0: Tak, dokładnie, bo Malta Festiwal, zresztą tak jak dzisiaj nasze studio maltańskie, prezentuje najróżniejsze rzeczy. Mieliśmy po prostu jakąś operę, operę, która jest też performansem jednocześnie. Dzisiaj na przykład też, albo dobra, nie będę mówić o tym, co dzisiaj,
1: nie
0: co na końcu,
1: jeszcze,
0: na razie
1: nie.
0: Mamy różne performansy, które są też plenerowe, mamy wystawy, mamy też różne warsztaty, no jest tego mnóstwo.
1: I to, co i za każdym razem jak prowadzimy, zawsze to wymieszamy w taki sposób, że każdy może być zdziwiony czymś. To jest moja, z jego na sercu na bank tak jest.
0: Tak, dokładnie, każdy może być zdziwiony, ale też zachęcony, żeby wyjść z domu i zobaczyć, co dzieje się w naszej tkance naszego miasta, którą zainfekowała Malta na ten, ale w pozytywnym sensie, tak. Zainfekowała Malta na ten właśnie dziejący się teraz tydzień. My wracamy do was za chwilkę z...
1: Z performancem plenerowym The Air Between Us.

0: Duch ją uwzględnia, czyniąc z niej punkt wyjścia do budowania relacji, napięcia i dynamiki scenicznej.
1: Tak, to jest dokładnie to, co teraz przeczytałeś, to jest dokładnie spełnienie tego, co wczoraj widzieliśmy na Placu Wolności. I też tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o Chloe Loftus, która jest choreografką i też występuje w tym performance, która jest absolutnie przesłodka. I po skończonym, bo wczoraj był premierowy set i dzisiaj jeszcze raz możecie zobaczyć, powtórzę, o godzinie 17:00, The Air Between Us. I ona po skończonym performance po prostu ze łzami w oczach powiedziała, jak dla niej ważne jest to, co oni przed chwilą zrobili i że jak bardzo wdzięczna ona jest w ogóle za zaproszenie, że mogła to nam pokazać. A pokazała to naprawdę tylu osobom. Nie wiem, czy zauważyliście, drodzy słuchacze i słuchaczki, ale Plac Wolności został naruszony przez Malta Festival, ponieważ schody zostały postawione, wysokie schody, które są no po prostu okraszone dywanem i tam można siadać i właśnie oglądać na przykład te plenerowe rzeczy, które dzieją się na Placu Wolności. I całe te schody były pełne. Naprawdę, było kilkaset osób było na tym Placu Wolności wczoraj. Ludzie stali wokół właśnie Chloe i jej partnera scenicznego, wokół tej całej konstrukcji. Naprawdę bardzo dawno nie widziałam tyle osób na Placu Wolności, pomijając jakieś tam, powiedzmy, protesty polityczne czy społeczne, ale w przypadku właśnie jakichś takich artystycznych wydarzeń to bardzo dawno nie widziałam tyle osób w jednym miejscu, w sensie na Placu Wolności. Nie?
0: Chciałem to potwierdzić, bo mam teorię, że pomimo, że i rok temu i teraz byliśmy na wydarzeniach właśnie na Placu Wolności, na żadnym nie było nigdy aż takiego tłumu, a to opisujesz, że brzmi jak naprawdę pełna widownia.
1: Była pełna widownia. Jutro również wleci nasza rolka na social media, która między innymi promuje nasze studio maltańskie i tam właśnie w tle będzie można zobaczyć ten tłum osób. Też ważna rzecz, o której zapomnieliśmy wspomnieć, to to, że a propos wystawy, o której mówiliśmy wcześniej, przestrzenie spektaklu, dzisiaj po studiu maltańskim, po godzinie 11:00 na nasz kanał YouTube wleci oprowadzanie, które wczoraj miało miejsce w ramach naszej transmisji na żywo. Bogdan Cieślak oprowadził nas i opowiedział o niektórych obrazach, które mają, które znajdują się na tej wystawie. Także jeżeli was to zachęciło, to możecie również ją zobaczyć w sposób, pomimo, że to radio, możecie również to zobaczyć u nas na kanale. Oprowadzali Kamil Strużyński oraz Weronika Mrowińska, no i oczywiście opowiadał Bogdan Cieślak. Także serdecznie was zapraszamy. My już kończymy relację z dzisiejszego dnia. I zaraz przechodzimy do
0: rozkładu jazdy na dziś i tego, co polecamy do zobaczenia przez od godziny 11:00 najlepiej do wieczora, do nocy.

Nie patrz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii.

0: tylko w Radiu Afera.
1: Emergency Loop. Emergency Loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

także możecie ze sobą kogoś wziąć. I żeby wygrać taką wejściówkę, to wysyłacie SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko, a następnie odpowiedź na pytanie konkursowe, oczywiście razem z uzasadnieniem. A pytanie dzisiaj dla was to jest, dlaczego to akurat wy powinniście wygrać wejściówkę na ten konkurs i kogo ze sobą weźmiecie. Na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 16, do końca audycji. A

0: A, no i paszport.
1: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

Uniwersytetu Ekonomicznego opowiedzą nam co nieco o aktualnych tematach na arenie geopolitycznej i nie tylko. A w drugiej godzinie o 17:10 studia, badania naukowe, a może kurs językowy w Niemczech. O tych właśnie możliwościach wyjazdów do Niemiec

0: Promocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.
4: Studencki patrol.

0: żeby nie doszło do kolizji samolotu z takim, powiedzmy, stadem gawronów czy innych ptaków, no to sokolnik musi tam codziennie być. Jego podopieczny, latając dookoła, patroluje ten teren i płoszy w ten sposób inne ptaki. Także chciałam zacząć od tego, że to sokolnictwo właśnie jest dosyć blisko nas, wbrew pozorom. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pytanie, czym sokolnictwo jest, to również jest bardzo fascynujące zagadnienie, ponieważ sokolnictwo to jest taka wielowiekowa tradycja, towarzyszy nam już od około 6 tysięcy lat. Także rzeczywiście człowiek od zarania dziejów oswaja ptaki. A w jakim celu? No, cel początkowo był bardzo prosty. W momencie, kiedy my jako ludzie prowadziliśmy raczej taki koczowniczy tryb życia, jeszcze nie do końca znaliśmy zagadnienie gospodarki, nie hodowaliśmy zwierząt, więc żeby pozyskać jedzenie, musieliśmy po prostu polować. No to ludzie w tamtym okresie właśnie sobie uświadomili, że ptaki drapieżnie świetnie sobie radzą z polowaniem i pomyśleli, że może warto by takiego ptaka sobie oswoić i nauczyć go polować poniekąd dla nas. No więc sokolnictwo zrodziło się z czystej potrzeby zdobywania pokarmu. No ale oczywiście, kiedy świat zaczął się zmieniać, kiedy już właśnie została wprowadzona na świecie hodowla zwierząt, no to sokolnictwo nie było niezbędne. A kiedy coś się staje niezbędne, to przeradza się w, powiedzmy, w taki sport, sztukę dla wybranych i rzeczywiście tak było w czasach z kolei średniowiecza. Właśnie sokolnictwo to była tradycja uprawiana jedynie przez najmożniejszych, czyli szlachtę, królów i też coś, o czym mało kto wie, a Polska była jednym z takich krajów, gdzie no, to sokolnictwo było na najwyższym poziomie w Europie. Posiadaliśmy wielkie, sławne dwory sokolnicze, także też warto z tym sokolnictwem utożsamiać się w ten sposób, że my jako Polacy naprawdę mamy bogate tą historię.
1: Czyli w Polsce ta tradycja, tak jak tutaj padło, jest no rzeczywiście godna pozazdroszczenia. Dobrze to słyszeć. W takim razie chciałam zapytać, jak długo działa sekcja sokolnicza przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i co właśnie sprawiło, że postanowiliście ją założyć?
0: No, jeśli chodzi o sekcję sokolniczą, oczywiście nie mamy tak długiej tradycji. Nasza sekcja została założona w 2021 roku, czyli obecnie mamy 5 lat. I zrodziła się w taki sposób, że ja jako uczennica Technikum Leśnego w Tucholi dołączyłam w tamtej szkole do takiego przyszkolnego koła właśnie sokolniczego, gdzie były ptaki drapieżne, którymi uczniowie mogli się zajmować. Tak naprawdę zaczynałam od rehabilitowanego myszołowa. No ale tam właśnie ta pasja do ptaków, do opieki nad nimi została we mnie zasiana. No i kiedy poszłam na studia właśnie tutaj do Poznania na Wydział Leśny, to już tak po kilku miesiącach zaczęłam czuć, że kurczę, no czegoś mi brakuje. Już sobie nie wyobrażałam życia bez tych ptaków, a jak wiadomo, nie było tutaj warunków, żeby te ptaki trzymać, więc skontaktowałam się z władzami uczelni z takim pytaniem, czy może byłaby szansa właśnie stworzyć takie koło, które zrzeszałoby sokolników, czy mogłyby powstać na terenie uczelni woliery i rzeczywiście to się udało. Wspólnie z grupką takich moich przyjaciół tą sekcję stworzyliśmy, kupiliśmy nasze pierwsze ptaki, no i zaczęliśmy działać, bo warto to podkreślić, że sekcja, mimo że jest uczelniana i nasze woliery są jakby uczelni na terenie Ogrodu Dendrologicznego UP, to ptaki są prywatne studentów, także uczelnia jedynie nam udostępnia przestrzeń.
1: Świetnie, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu tutaj otwarty jak najbardziej na pasję studentów. A jakie gatunki ptaków drapieżnych są hodowane przez was, wykorzystywane w sokolnictwie?
0: No akurat jeśli chodzi w tym momencie o nas, to tak się złożyło, że w większości mamy sowy. Jeżeli tutaj by mnie słuchał w tym momencie jakiś sokolnik, to mógłby się trochę zdenerwować, bo sów do sokolnictwa generalnie nie zaliczamy. Natomiast przez to, że przez pewien moment był taki okres, kiedy nasze woliery stały puste i faktycznie nie było chętnych, żeby skorzystać z tych wolier, no to pozwoliłam na to, żeby powiedzmy studenci umieścili tam swoje sowy, więc w tym momencie mamy kilka gatunków sów, takich jak szlarogłówka, płomykówka, puchacz. Natomiast z gatunków typowo sokolniczych jest również jastrząb nasz polski. Dodatkowo w planie są również sokoły. Oprócz tego dwa myszołowce towarzyskie. Także no, troszeczkę tych gatunków rzeczywiście w tym momencie u nas jest.
1: Czyli zacna gromada. Jak wygląda taka codzienna opieka nad ptakami? Wydaje mi się, że to jest dosyć duży duży obowiązek. Jak to wygląda na co dzień?
0: Dokładnie. To jest ogromny obowiązek i wymaga też bardzo dużej wiedzy, także rzeczywiście trzeba się długo przygotowywać. Ja się przygotowywałam do tego 4 lata właśnie jako uczennica technikum, a i tak miałam wrażenie, że nie jestem gotowa, więc z pewnością wymaga to bardzo, bardzo dużo czasu. W ciągu dnia, no to takie minimum naprawdę to są 2 godziny, żeby poświęcić temu ptakowi, no bo oczywiście nasze ptaki nie tylko siedzą w swoich specjalnych wolierach, ale również my codziennie je wypuszczamy zupełnie luzem na tak zwane wolne pęta, czyli no musimy do takiego ptaka przyjechać, sprawdzić, czy wszystko z nim ok, czy ma dobrą kondycję, jeżeli jest wszystko ok, zabieramy go w teren, co w przypadku Poznania też jest utrudnieniem, no bo tak jak inni mogą, powiedzmy sobie, tego ptaka wypuścić gdzieś tam zaraz obok domu, to my jeszcze musimy pojechać za Poznań i w odpowiednim miejscu, właśnie najlepiej, gdzie jest duża przestrzeń, nie ma za dużo ludzi, no to tego ptaka wypuszczamy, więc to kolejny czas schodzi. Po tym treningu też trzeba jeszcze go dokarmić, sprawdzić, czy wszystko jest ok, pospędzać trochę z nim czasu, bo warto podkreślić, że ptaki mocno się przywiązują do konkretnej osoby. Ptaki drapieżne przez to, że w naturze ich życie jest pełne niebezpieczeństw, one bardzo potrzebują rutyny, dlatego mocno przyzwyczajają się do jednej osoby, nie lubią za częstych zmian, więc trzeba faktycznie mocno tego ptaka do siebie przyzwyczaić, natomiast jest taka zasada, że w momencie, kiedy my przestaniemy mu tyle czasu poświęcać, to on z kolei zdziczeje. I no, to wymaga przez to naprawdę ogromnych nakładów. Im więcej czasu spędzamy z tymi ptakami, tym lepiej, więc gdybym tylko mogła, to bym spędzała dosłownie 24 godziny.
1: Czyli jest to taka relacja na dłużej, która rzeczywiście dużo czasu wymaga, ale myślę, że warto, no bo właśnie można was spotkać na różnych wydarzeniach i zobaczyć na żywo, jak te efekty waszej pracy, jak one wyglądają. Właśnie co do tych wydarzeń, to w jakich wydarzeniach bierzecie udział i co, że tak powiem, u was na stoisku, które, jak mniemam, no jest takie dosyć szerokie, no bo można właśnie ptaki również spotkać. Co można u was zrobić, czego się dowiedzieć?
0: Tak, dużą właśnie częścią naszej działalności jako sekcji jest ta działalność edukacyjna, więc bardzo często jesteśmy zapraszani czy do szkół, do przedszkoli, na wszelkiego rodzaju festyny, pikniki. Więc bierzemy w tego typu wydarzeniach bardzo często udział. Ostatnio na przykład braliśmy udział w Dniu Leśnika w Puszczy Zielonce. Oczywiście staramy się tak dawkować te wydarzenia, żeby naszych ptaków troszeczkę nie zamęczyć, że tak powiem. I też co wydarzenie bierzemy jakiegoś innego ptaka, dbamy o to, żeby on mógł odpocząć. Natomiast na takich naszych stoiskach to, co najważniejsze i myślę, to, co przyciąga ludzi, no to właśnie jest możliwość spotkania z naszymi ptakami. Najczęściej trzymamy je po prostu na ręce i one są taką, powiedzmy, ala smyczą, czyli pętami przypięte do ręki, żeby gdzieś tam się nie spłoszyły. Można często podejść, pogłaskać, w zależności oczywiście od ptaka, jego danego humoru. Czasami też organizujemy właśnie takie pokazy lotów, czyli nasz ptak lata wśród tłumu ludzi z ręki na drzewo, czy jakieś tam kółka robi w powietrzu, to też zależy od gatunku, ale takie eventy również organizujemy. No a jeśli chodzi o stoisko, to posiadamy właśnie szeroką gamę różnych materiałów edukacyjnych, które sami tworzymy, jakieś tablice edukacyjne odnośnie ptaków drapieżnych, książki, nasze autorskie pióra ptasie prawdziwe, czy takie modele malowane ptaków, im pokazujące, jak ten ptak wygląda, powiedzmy, w rzeczywistości, więc bardzo dużo mamy tego typu materiałów, również sprzęt sokolniczy. I naszym celem na takich stoiskach jest przede wszystkim to, żeby zarażać pasją do ptaków drapieżnych, żeby pokazywać, że to są naprawdę cudowne, wartościowe zwierzęta i liczymy, że właśnie poprzez taką edukację rozbudzimy pasję innych i też zmotywujemy do tego, żeby je chronić.
1: To na pewno. A właśnie, jeżeli ktoś poczuje już taki zew sokolnictwa, to czy są jakieś cechy, które taka osoba powinna posiadać i jak do was dołączyć do sekcji?
0: Na pewno, jeśli chodzi o cechy, wytrwałość i bardzo, bardzo dużo cierpliwości. Ja przez tą moją, powiedzmy, karierę w cudzysłowie 10-letnią sokolniczą naprawdę wiele osób uczyłam sokolnictwa, wiele osób gdzieś tam się przewinęło, chcąc poznać poznać, czym jest sokolnictwo i naprawdę na palcach jednej ręki ja nawet nie mogę policzyć osoby, które rzeczywiście w to sokolnictwo weszły, bo sporo osób gdzieś tam widzi sokolnika i myśli sobie, wow, ale to super, ale super ptak i też patrząc, że ludziom się to podoba, to ma taką zajawkę, no ale niestety jest to zajęcie, które wymaga poświęcenia, więc na pewno trzeba być wytrwałym. Jak już się takiego ptaka kupi, tym bardziej trzeba wziąć za niego odpowiedzialność. Dodatkowo cierpliwość, dlatego że ptaki bywają bardzo różne i naprawdę zdarzają się osobniki takie bardzo płochliwe, które potrzebują tygodni, żeby je oswajać z najmniejszymi rzeczami. Na przykład miałam kiedyś ptaka, który był młody i dosłownie on bał się wszystkiego. Nawet jak gdzieś tam szeleścił jakiś liść, to on od razu próbował uciekać, panikował. I wtedy nawet do tych liści, do tych rowerów, samochodów, psów trzeba tego ptaka stopniowo przyzwyczajać. Więc to jest taka najważniejsza cecha. Dodatkowo to, co większość sokolników podkreśla, sokolnictwo to jest styl życia. I naprawdę no, trzeba mieć... te ptaki to muszą być priorytet w życiu danej osoby. Nie ukrywam, bardzo ciężko wtedy znaleźć czas na cokolwiek innego, na rodzinę i tak dalej, więc często sokolnicy są po prostu singlami. Ale no, jeżeli chcemy to robić dobrze, to trzeba się temu poświęcić, więc ktoś musi być zdecydowany. Ja tak czasami się śmieję, że trzeba mieć taką obsesję na punkcie tych ptaków. Ja mam tą obsesję, no i tylko dlatego właśnie pomimo przeciwności tutaj w Poznaniu ją realizuję.
1: Cieszę się, że taki prawdziwy, realny obraz tego sokolnictwa tutaj poznaliśmy, bo rzeczywiście no, nie będzie to pasja dla każdego. Cierpliwość, wytrwałość to są cechy, które taki sokolnik musi mieć. Także jeżeli słuchają nas jakieś osoby, którym wydała się ta pasja ciekawa, to pamiętajcie o tym, że musicie się cechować właśnie tymi cechami. A gdzie można znaleźć więcej informacji o was?
0: Jeśli chodzi o więcej informacji, najlepiej szukać nas na Facebooku pod hasłem Sekcja Sokolnicza Koła Leśników UPP. I tam można na Messengerze do nas napisać też to, o co zapytałaś, a nie odpowiedziałam, czyli jak można do nas dołączyć. Nasza sekcja, mimo że działa na Wydziale Leśnym i jest częścią większego koła naukowego leśników, przyjmuje również osoby zupełnie niezwiązane z uczelnią. Na specjalny wniosek może tak naprawdę do nas dołączyć każda pełnoletnia osoba, więc jeżeli was zainteresowałam, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tych ptakach, albo po prostu przyjść do nas, zobaczyć, jak wygląda trening i ta codzienność z naszymi ptakami, no to zachęcam do tego, żeby do nas napisać i myślę, że nie będzie problemu, żeby się spotkać.
1: Świetnie, w takim razie odsyłamy na Facebooka sekcji sokolniczej Koła Naukowego Leśników UPP w Poznaniu. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Była ze mną dzisiaj Alicja Biłoszewska, opiekunka i założycielka tejże sekcji.
0: Dziękuję bardzo.

0: Kołaczyk
1: i Tomasz Jadczyszyn. Ten weekend, a więc między 15 a 20, a 17 maja, odbył się szczyt w Pekinie.
2: Tak, przybyli tam wszyscy najważniejsi dygnitarze ze Stanów Zjednoczonych, między innymi to właśnie prezydent Trump, był też Elon Musk, prezes Nvidia Huang oraz do tej pory zakazany w Chinach Marco Rubio pod zmienionym imieniem i nazwiskiem.
1: Tak, sam Marco Rubio, a raczej Lubio, gdyż w taki sposób teraz zapisywane jest jego nazwisko, w 2020 roku dostał jakby bana na wjazd do Chin. Wynikało to z tego, że popierał on protesty w Hongkongu, które miały na celu jakby większą autonomię tego okręgu. No i miał zakazany wjazd i nie korzystał z tego wjazdu przez ostatnie 6 lat, ale sytuacja się zmieniła.
2: Tak, Chińczycy potrzebowali, znaczy Trump najprawdopodobniej wymusił, żeby minister spraw zagranicznych, czyli to jest właśnie Rubio, przybył też na to spotkanie. A Chińczycy, nie chcąc też jakby łamać swoich wcześniej ustalonych praw, zauważyli, że media inaczej trochę zapisują nazwisko Rubio, to jest z daszkiem, a nie z tam jakimś kropką nad literką U, więc stwierdzili, że to jest inna osoba, więc może przybyć do Chin, nie łamiąc żadnych praw.
1: No tak, bo jakby to wyglądało, jakby Chińczycy przyznali się do błędu, że o, jednak ta osoba nam odpowiada, więc zrobili to rok wcześniej, przed tym spotkaniem, nikt tego nie zauważył, także sprawa przeszła po cichu, jednak zachodnie media oczywiście dostrzegły ten smaczek i mogły go dodać do takiej listy zakulisowych rzeczy, które się wydarzyły, ale to nie była jedyna rzecz związana z Markiem Rubio, która się wydarzyła podczas tego spotkania. Co się wydarzyło w samym samolocie, bo to też jest dosyć ciekawe.
0: No tutaj dość zabawną sytuacją było to, że Marco Rubio założył dres, który miał taki sam dres założony Maduro podczas sławetnej akcji, podczas sławetnego porwania, co było dość takim ciekawym wydarzeniem i po tym udostępnił to zdjęcie w internecie i poszło w świat. Nie wiadomo, czy to coś sugerowało może Chinom, co się będzie działo, ale na pewno było to dość interesujące wydarzenie.
1: Tak, był to taki pstryczek w stronę Chin, które obecnie mają dosyć duży problem co do dostępności ropy naftowej.
2: Tak, no pokazał też właśnie swoje osiągnięcia Rubio tutaj, zakładając taki niesławny drip pana tutaj Maduro, i to pokazali, że co mogą zrobić właśnie z innymi sojusznikami Chin i z wrogami USA.
1: Tak, a co w takim razie stało się z samym prezesem Nvidia? Jak wyglądała ta sprawa, gdyż New York Times przed całym wyjazdem donosił, że tutaj wyjeżdża taka znamienita grupa różnych dygnitarzy, osób związanych z biznesem, a nie było tak naprawdę czołowej postaci, która, co ciekawe, jest pochodzenia tajwańskiego. Co się jednak stało, że mogliśmy zobaczyć go w Pekinie?
2: No tak, to jest bardzo ciekawe. Właśnie Huang jest Tajwańczykiem i zarządza największą firmą prawdopodobnie na świecie, najbardziej wartościową, jeśli chodzi o akcje, z tego co wiem. I to jest zaskakujące posunięcie, że Tajwańczyk właśnie wyrusza na wyprawę do Chin i sobie robi zdjęcia tam z sierpem i młotem, ale to nie jest tak zaskakujące, jakby się to wydawało. Chiny potrzebują półprzewodników Huanga, a Huang potrzebuje chińskich milionów dolarów.
1: No i oczywiście też surowców ziem rzadkich, które są też wykorzystywane teraz.
2: To jak najbardziej.
1: Tak, a wróćmy teraz do samego spotkania. Wiemy, czy coś zostało tak naprawdę osiągnięte podczas tych dwudniowych rozmów świata biznesu i polityki?
0: No właśnie, wiemy, że w zasadzie nic nie zostało osiągnięte. Jest to trochę komiczna sytuacja, bo no, miały to być huczne rozmowy, gdzie miały się odbyć liczne deklaracje, a tutaj niestety konkretów jest bardzo niewiele. Głównie słyszeliśmy liczne deklaracje ze strony Donalda Trumpa o tym, co może uda się osiągnąć. Jednak strona chińska oficjalnie niczego nie potwierdzała. Także samych konkretów jest naprawdę niewiele.
1: Sam Trump przyznał, że wpłyną miliardy do rolnictwa amerykańskiego, co miało wynikać ze sprzedaży soi, a także było też, ale oczywiście wszystko było w formie takiej słownej, nie mieliśmy żadnych deklaracji ze strony Chin. Zostało ustalone, że zostaną sprzedawane, Chińczykom będą sprzedawane samoloty Boeinga, gdyż prezeska owej firmy też była w Chinach. I docelowo miało być to 750 samolotów maksymalnie. Jednak czy to są tak naprawdę znaczące rzeczy, które mogłyby się osiągnąć podczas tego spotkania? Bo tak naprawdę to było trochę, mam wrażenie, poklepywanie się po plecach, całe to wydarzenie w Pekinie i ta huczna zabawa.
2: No tak, to bardziej taka zagrywka polityczna, bo właśnie główną częścią wyborców Trumpa to są właśnie rolnicy i ostatnio dużo cierpieli właśnie przez te cła i to jest taka obietnica powrotu tych miliardów dolarów, ale czy to się wydarzy? Bo Chiny już jakby zreorganizowały swoje działania, biorą właśnie z Ameryki Południowej mięso głównie i soję, więc no to się zobaczy, ale zrobili jakieś limity, żeby też tak bardzo nie ucierpieli ci rolnicy.
1: Tak, bo samo przejście jakby chińskiego importu surowców z zagranicy wynikało z tego, że rok wcześniej Stany Zjednoczone dały Chińczykom cła w wysokości nawet 145%, więc Chińczycy musieli w jakiś sposób odpowiedzieć na tą wojnę handlową, którą jeszcze do niedawna USA prowadziło z Chińczykami. No, obecnie te cła są zamrożone i nic się z nimi nie dzieje, jednak cały import już zmienił swoją destynację i właśnie głównie to Chińczycy ściągają te surowce z Ameryki Południowej i zablokowały również dostęp do surowców ziem rzadkich Amerykanom, którzy potrzebują ich do produkcji F-35 czy też innych nowoczesnych technologii.
2: No i ogólnie sztucznej inteligencji, ogólnie serwerowni, wszystkiego tego typu nowych technologii. To właśnie główną tutaj przyczyną konfliktu to jest ta gra technologiczna. Tu się wszystko wszystko się dotyczy samochodów elektrycznych, sztucznej inteligencji i te półprzewodniki tutaj grają kluczową rolę i to miało właśnie być tutaj ustalone, jakieś porozumienia w tym sensie, a dużo praktycznie nic nie zrobiono w tym kierunku, tylko mówiono o rolnikach, co nie jest taką ważną rzeczą.
0: No i właśnie to rolnictwo i te półprzewodniki trochę docierają do tego tematu wyborów, które już wkrótce się odbędą. Aktualnie no, strona właśnie rządowa nie ma zbyt wiele konkretów, które może zaoferować wyborcom, jakichś haseł, jakichś sukcesów, żeby właśnie przekonać tą dużą część społeczeństwa, którą są rolnicy. No ale też ten sam cały biznes związany z tą elektroniką, związany z półprzewodnikami, czyli do tego, do czego są potrzebne metale ziem rzadkich, również jest no, sektorem strategicznym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, no, który może przysporzyć, może dać jakieś właśnie hasło wyborcze, może pomóc zwyciężyć republikanom najbliższe wybory.
1: Tak, no i to jest właśnie to, do czego może to sprowadzać się, jednak obecnie w tej chwili musimy kończyć. Także podsumowując, dużo się z tego spotkania nie dowiedzieliśmy. W przyszłym tygodniu spróbujemy również poruszyć sprawę Tajwanu i Iranu i w jaki sposób te rozmowy wpływały na owy sektor. I także wgłębimy się jeszcze w to spotkanie, które mieliśmy w Pekinie. No to do zobaczenia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
4: Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
6: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
5: Tak.
6: A jaka pana interesuje formuła?
5: Zapowiedzi i relacje?
6: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
5: Halo, słucham.
6: Z wizją czy bez?
5: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
7: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
8: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.

0: Lato nadchodzi, także jeżeli jesteście takimi klimatami zainteresowani, to zapraszamy już za niecałe 10 minut, a o godzinie 17.30 nadjedzie do nas pogotowie językowe profesor Halin Zgółkowej. Za realizację studenckiego patrolu w pierwszej godzinie odpowiadał Maurycy Mytych, w drugiej godzinie będzie z nami Olga Grumowicz, a przed mikrofonem Marta Broda. Zostańcie z nami.
1: Prostota to zadziwiająca nadludzka muzyka.

0: Ale ważne jest to, że właśnie aplikanci, czyli osoby, które aplikują, są wpisani do, na polskie uczelni, też do końca studiów, czyli do końca tego kursu, to jest bardzo ważne. I poza tym nie ma innych dużych takich limitów. Ważne jest jeszcze to, że można się aplikować po pierwszym roku studiów, czyli wszyscy, którzy teraz kończą pierwszy rok studiów, mogą już się aplikować i niestety dopiero jeśli mają przynajmniej w tym momencie aplikowania poziom B1, czyli taki poziom średni, ale B1, B2, C1 to wszystko jest możliwe.
1: Świetnie, czyli jest to taka dobra okazja, żeby w stosunkowo krótkim tym letnim czasie 4 tygodni ten język doszlifować. Jak wygląda taki dzień na takim kursie? Jak wygląda ta nauka?
0: To bardzo zależy od kursu, bo są różne kursy. Są kursy ogólnego języka, są kursy fachowe. Na przykład jeśli ktoś już bardzo dobrze zna niemiecki, to można się ubiegać też o miejsce na przykład na takim kursie języka medycznego, prawnego. No, są różne takie kursy. Też są kursy z kultury języka niemieckiego, z kultury niemieckiej, ale też z języka fachowego, na przykład akademickiego. Więc to bardzo zależy od tego konkretnego typu, ale przynajmniej mają być 5 godzin dziennie zajęcia językowe i potem jeszcze różne takie wyjazdy, są warsztaty, to bardzo zależy od uczelni, bo są kursy na przykład w Berlinie, w Lipsku, w Bielefeldzie, Heidelbergu. To zależy od tego, co po prostu organizuje ta konkretna uczelnia.
1: Rozumiem, czyli jest też ten aspekt praktyczny, to myślę dla wielu osób będzie kluczowe. Dobrze, to były właśnie kursy letnie, ale macie Państwo jeszcze w ofercie inne wyjazdy, inne stypendia, między innymi na studia. Jak wygląda ta oferta pod względem studiów w Niemczech?
0: Tak, jest też inny program na stypendia na studia typu master dla kandydatów ze wszystkich kierunków, tak to oficjalnie się nazywa, no to po prostu oznacza, że można studiować na studiach magisterskich w Niemczech. To mogą być jakby pierwsze studia magisterskie, czyli studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, to nie jest ważne. Można aplikować wtedy, gdy ktoś już jest w ostatnim roku swoich studiów, albo też potem, czyli już, jeśli studia są już zakończone. I wtedy można się aplikować, żeby mieć dofinansowanie na całe studia magisterskie w Niemczech. To, co jest bardzo ważne, te studia nie muszą być w języku niemieckim, czyli też studia w języku angielskim się liczą.
1: O, rozumiem. To jest, myślę, bardzo kluczowa to będzie informacja na pewno. A jak wygląda proces aplikacyjny na takie studia? Jak, że tak powiem, jak ciężko jest się dostać?
0: To bardzo zależy od każdego roku. Niestety nie możemy to zawsze powiedzieć, bo są to pieniądze publiczne i to zawsze zależy od sytuacji finansowej w kraju i jak to właśnie wygląda w tym konkretnym roku. Ale tak ogólnie można tak powiedzieć, że już teraz, to znaczy, jeśli ktoś chciałby studiować w Niemczech od następnego roku, to już teraz można się aplikować, można aplikować na właśnie te stypendia. Wtedy jest proces rekrutacyjny, tam należy dostarczyć różnego typu dokumenty, oczywiście CV i tak dalej. I można aplikować równocześnie, jeśli się nie mylę, do 5 różnych programów. Jeśli ta osoba wtedy powiedzmy przeżyje pierwszą rundę, to wtedy będą rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie, bo tam mamy właśnie przedstawicielstwo. I potem chyba w następnym roku, no powiedzmy mniej więcej w kwietniu, dam znać. A potem te studia zaczynają się potem w kolejnym roku akademickim i to znaczy, że oczywiście jeszcze należy się aplikować na te studia, ale właśnie z tego powodu jest 5 różnych wyborów, żeby można by było też po tym otrzymaniu stypendia mieć miejsce na tych uczelniach.
1: Rozumiem, czyli to jest proces, który rzeczywiście chwilkę zajmuje, kilka miesięcy, dlatego szczególnie warto się tym zainteresować już, jeżeli słucha nas ktoś potencjalnie zainteresowany właśnie takimi wyjazdami do Niemiec. Widziałam, że macie też Państwo możliwości prowadzenia badań naukowych i doktoratu w Niemczech. Czy coś o tym mógłby Pan powiedzieć?
0: Tak, jest jeszcze więcej programów. Te programy, które teraz przedstawiłem, to są programy przeznaczone przede wszystkim dla studentów na studiach licencjackich i magisterskich, ale też mamy różnego rodzaju programy dla osoby, które są teraz na doktoracie, które też przeprowadzą badania, które pracują w nauce i można też tam dostać dofinansowanie właśnie na różnego rodzaju pobyty badawcze, w tym przypadku też na krótsze, czyli tam te wyjazdy nie są na całe 2 lata, na rok i tak dalej. No, można też na krótsze takie, powiedzmy na miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i tak dalej. I też tam można dostać dofinansowanie. To trochę zależy też w tym przypadku od różnych faktorów, czyli tam należy to jeszcze dokładnie sprawdzić, jaki to jest przedmiot, powiedzmy, jaka to jest uczelnia i tak dalej. Ale wszystkie informacje można znaleźć na daad.pl. Też, jak już powiedziałam, mamy przedstawicielstwo w Warszawie, które chętno pomaga we wszelkich sprawach.
1: Świetnie, czyli państwo tutaj służycie pomocą w tym procesie rekrutacyjnym. A jakie korzyści z udziału w tych programach międzynarodowych płyną szczególnie? Może skupmy się na tych właśnie dla studentów. Co uczestnicy tak najbardziej z tego wynoszą?
0: To każdy ma na to swoje powiedzmy, własne opinie, ale ja oczywiście jako osoba, która pracuje też w nauce i też w dydaktyce języka niemieckiego, ja oczywiście myślę, że zawsze jest sens w tym, żeby się uczyć nowego języka, mieć nowych doświadczeń, ich dużo i też ma po prostu spotkać się z ludźmi, bo jedna rzecz jest to, żeby się uczyć coś w jednym kraju, a zobaczyć, jak to działa w innym kraju, to jest coś zupełnie innego. I poza tym oczywiście no, jest to też czymś bardzo dobrym wspierać naukę w różnych dziedzinach, nie tylko w jednym kraju. Na przykład jeśli jest jedna osoba, która się tym zajmuje, powiedzmy w Polsce, a równocześnie w Niemczech, a też we Francji, to po prostu dla wszystkich jest lepiej, idzie lepiej, jeśli możemy to jakby połączyć i też zbudować dużo nowych kontaktów.
1: Tak, czyli ta międzynarodowa sieć kontaktów zdecydowanie będzie tutaj dużym plusem. Świetnie, no czyli ta oferta niemieckiej centrali wymiany akademickiej jest naprawdę szeroka. My już zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Tak jak pan Marcel powiedział, odsyłamy wszystkich zainteresowanych na stronę daad.pl, gdzie znajdziecie szczegóły wszystkich programów, tych szkół letnich, studiów i badań naukowych w Niemczech, wszystkie harmonogramy, wszystkie szczegóły procesu aplikacji. No i tak, w takim razie bardzo dziękuję panu za rozmowę.
0: Bardzo było mi miło, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Moim gościem był Marcel Knorn, przedstawiciel niemieckiej wymiany akademickiej.

0: To jest przyrząd do pomiaru, to środowisk inżynieryjnych. Przyrząd do pomiaru i odmierzania kąta prostego. Ale zza winkla, to jest zza rogu, znaczy tak jak tu wyszedł zza winkla, zza rogu, zza zakrętu, i albo to jest, znaczy tyle, że pojawienie się tak nagle, niespodziewanie. W Wielkopolsce, to tak jako ciekawostkę, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest taki zespół muzyczny specjalizujący się w popularyzacji muzyki i gwary wielkopolskiej. To jest zespół, to jest kapela z Zawinkla, która powstała w 1980 roku w Nowym Tomyślu. A stąd tę kapelę, dlatego że tam mój kolega grał już nieżyjący, on zakładał tę kapelę. I to jest kapela rzeczywiście, której piosenki są przesiąknięte niemalże gwarą, czy wielkopolską, czy poznańską. Na przykład taki tekst, pamiętam, znasz kierunek, ciąg do Wrunek, czy dalej Bana do Poznania, taki tytuł piosenki. Więc to bardzo się chwali, że jest ktoś taki, czy taki zespół, który kultywuje tradycje właśnie wielkopolskie. I ten zza winkla, no to jest właśnie nazwa zespołu muzycznego.
1: Mi się właśnie tak to skojarzyło, że mam wrażenie, że gdzieś w filmach, czy nawet w jakichś takich, nie wiem, polskich paradokumentach, czy inne takie po prostu rzeczy, co tam gdzieś w telewizji lecą, że właśnie jest często taki motyw, że się podgląda zza winkla, że właśnie na przykład jest jakaś tajemnica i akurat ktoś, kto nie powinien tego wiedzieć.
0: Nie, to jest zza winkla, to jest tak nagle, zza rogu. Okay. Zza rogu.
1: No raczej tutaj niepoprawnie to jest.
0: Bo winkel to jest właśnie taki kąt prosty.
1: Czyli na przykład jak jest, nie wiem, ściana tutaj i tutaj, to jak ktoś podgląda właśnie z tego miejsca.
0: No to można też podglądać zza winkla, tak. Zerkał.
2: Pani profesor, czy gdy przedstawiamy czyjąś funkcję, to musimy użyć przecinka? Na przykład włoski dziennikarz Gianluca Di Marzo. Czy po słowach włoski dziennikarz postawimy przecinek?
0: Nie. A po co mamy od razu do włoskiego dziennikarza sięgać? Sięgniemy do polskiego, którego bardzo lubię, mianowicie Piotr Kraśko. Więc polski dziennikarz Piotr Kraśko. Tu nie będziemy stawiać przecinka, dlatego że ten polski dziennikarz to jest przydawka określająca osobę. Że jest polski dziennikarz Piotr Kraśko. Ale przecinek postawimy wtedy, kiedy powiemy tak, gdyby Piotr Kraśko, polski dziennikarz, poszedł na spotkanie, czy tam powiedział coś, no to wtedy będzie przecinek. To znaczy, gdyby tak, Piotr Kraśko, przecinek, polski dziennikarz, wtedy jest to poprawne. Natomiast dziennikarz polski Piotr Kraśko, nie stawiamy przecinka.
2: Czyli nie jest to jako wtrącenie, tylko po prostu, no bo czasem tak się zdarza, tak mi się wydaje, że możemy odebrać, że przedstawiamy polski dziennikarz i robimy wtrącenie.
0: Nie, to imię, nie, nazwisko, polski dziennikarz to jest określenie, który to dziennikarz. Polski dziennikarz Piotr Kraśko, bo może być polski dziennikarz, kto tam Jan Mazur, czy nie, jak Mazur ma na imię.
2: Nie znam.
0: Nie oglądacie programu. Czy polska dziennikarka Monika Olejnik. No to wtedy mamy, no weźmy też kobietę. To wtedy nie stawiamy przecinka, natomiast jeżeli powiemy Monika Olejnik, polska dziennikarka, udzieliła wywiadu i tak dalej.
2: A po prostu dziennikarka Monika Olejnik, tak samo też, bez przecinka.
0: Która?
2: Jak powiemy, nie polska dziennikarka, tylko po prostu dziennikarka Monika Olejnik, to też bez przecinka.
0: Tak, to wtedy przecinek. Dziennikarka Monika Olejnik, wtedy bez przecinka.
2: Okej, tak samo.
0: Ale wtedy, kiedy powiemy Monika Olejnik, dziennikarka, to wtedy przecinek przed dziennikarką.
3: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgółkowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
4: Autopromocja.
5: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
4: Autopromocja. Reklama.
7: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

Zbliża się Poznański Dzień Doktoranta, wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Poznańskie Porozumienie Doktorantów we współpracy z poznańskimi szkołami doktorskimi, instytutami naukowymi oraz miastem Poznań.

do godziny 17.57. Jeszcze chwilka, ale mamy takie upalne lato, upalne dni się szykują. Ten najbliższy weekend ma być naprawdę bardzo upalny, dlatego pamiętajcie o nawodnieniu przede wszystkim.

0: Aleksander Szwarc, zapraszam. Ewakuowano szpital imienia Franciszka Raszej w Poznaniu. Powodem było zgłoszenie o możliwym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szpitala. Na miejsce wysłano 5 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano około 300 osób. Jak podaje Głos Wielkopolski, wiadomości trafiły również do innych poznańskich szpitali. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Z ostatniej chwili.
0: Na terenie kampusu Morasko w budynku Instytutu Geologii doszło do wybuchu kwasu solnego. Na miejscu udało się 8 zastępów straży pożarnej i grupa chemiczna. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia na razie nie są znane.
1: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Sprawa poznańskiej areny idzie do przodu. W ramach przetargu poznańskich inwestycji miejskich płynęły 2 oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to kosztorys, który będzie podstawą do wystąpienia o dofinansowanie inwestycji i do przeprowadzenia przetargu na projekt i realizację. Obecnie trwa analiza przesłanych ofert, a minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ma nadzieję, że wszystko ruszy do przodu.
2: Mam taką nadzieję, że w końcu zostanie bardzo dobrze przygotowany wniosek, projekt w taki sposób, aby arena, która jest symbolem przecież sportów drużynowych w Polsce, także przecież w Wielkopolsce i Poznaniu, żeby rzeczywiście już nie mówić, tylko zacząć to realizować.
0: Przebudowana arena ma według założeń mieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. 4 lipca obchodzimy 250-lecie przyjęcia Deklaracji Niepodległości przez Kongres USA. Z tej okazji dzień wcześniej w Poznaniu odbędzie się festiwal Ameryka 250. Wśród obsady festiwalu znalazł się zespół rockowy American Authors, piosenkarka country Cascade Pop czy polsko-amerykańska wokalistka Sarah James.
3: Dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce 250. rocznica powstania naszego kraju nie jest tylko abstrakcyjną datą, a czymś bardzo osobistym. Służą oni daleko od domu i, bądźmy szczerzy, daleko od prawdziwego barbecue w ogrodzie. Pomyśleliśmy więc, że jeśli nie możemy sprowadzić ich do domu na Dzień Niepodległości, to przyniesiemy ten dzień do nich.
0: Mówił dowódca stałego garnizonu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce, pułkownik Jeremy McHugh. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
4: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.

0: rozmawialiśmy już kilkukrotnie oczywiście na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, choćby w zeszłym tygodniu u nas w studiu trwała debata na temat tego, czy ten europejski futbol staje się coraz mocniej takim amerykańskim sokerem i czy następuje właśnie amerykanizacja piłki nożnej. Z kolei dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak ten futbol zmieniał się na przestrzeni tych ostatnich dekad. Myślę, że zahaczymy o lata i 80, i o 90, i już również o 21 wiek. Ten, kto słuchał naszej audycji, kiedy Filip był gościem i rozprawialiśmy na temat Diego Simone, ten wie, kiedy Filip zacząłeś interesować się mocniej futbolem, ale przypomnij naszym drogim słuchaczom jeszcze na wstępie, zanim przejdziemy do naszego gościa, który mundial twój pierwszy, taki świadomy?
1: Pierwszy świadomy mundial to 2014 rok, chociaż cały czas mam w głowie wspomnienie z 2010 roku i że gdzieś w telewizorze w tle leciał finał w RPA, ale to jest takie mgliste wspomnienie i nie wiedziałem wtedy nawet w zasadzie, jak wyglądają zasady piłki nożnej, a chociaż to wspomnienie u mnie zostało, cały czas jednak gra mi w głowie ta brazylijska Maracana, ten brazylijskie rytmy, no bo to jest pierwszy mój świadomy mundial i wokół niego też budowałem jakoś swoje pierwsze doświadczenie z piłką nożną.
0: No właśnie, właśnie, ten mundial zawsze pierwszy jest takim często benchmarkiem i takim mundialem, który później wyznacza to, jak pojmujesz nie tylko Mistrzostwa Świata, ale często nawet cały futbol.
1: No, a Piotrku, twój pierwszy mundial?
0: 2006 i mundial w Niemczech, chociaż tam oczywiście nie śledziłem jeszcze tak wszystkich dogłębnie meczów A do Z, ale pamiętam, bo nabyłem wówczas, właściwie babcia kupiła mi skarb kibica, również z Brawo Sportu, wtedy bardzo, bardzo taki kompleksowy ten dodatek od Brawo Sportu, w też w świetnej formie kieszonkowej, bo dzisiaj te skarby kibica są dość duże wszystkie, a on taki idealny w formacie zeszytowym do wzięcia wszędzie ze sobą, więc dużo wspomnień z tamtego mundialu. Oprócz meczów Polaków na pewno też wtedy już płakałem nad odpadnięciem z Argentyny po meczu z Niemcami. Zresztą arbiter tamtego spotkania był Słoweńcem, więc wówczas Argentyńczycy przeżywali być może to samo, co my teraz. Tak mi się wydaje, że Damir Skomino był właśnie słoweńskim arbitrem. Później jeszcze mecze półfinałowe, to już bardzo mocno pamiętane, czy też triumf Włochów i ten finał też już dobrze, tak świadomie pamiętam. Natomiast my dzisiaj w studiu będziemy mieli gościa, który pamięta mundial 1982.
1: Nie musieliśmy użyć do tego celu maszyny do podróży w czasie.
0: Ani sztucznej inteligencji. Ani to będzie inteligencji. Jak najprawdziwsza inteligencja u nas w studiu, więc trochę o kilka tych mundiali nas jednak wyprzedza. Radek Nawrot będzie naszym dzisiejszym gościem. Po tym naszym przykrótkawym, a właściwie przydługawym wstępie możemy już powiedzieć, że już za kilka chwil u nas w studiu Radosław Nawrot, z którym powspominamy sobie, jak wyglądały te mundiale kiedyś, jak wygląda teraz, no i też jak może wyglądać w przyszłości, a dodajmy, że takim punktem wyjściowym do naszej rozmowy będzie pewien tweet Radka sprzed kilku dni, kiedy napisał, że ogląda mundiale właśnie od 82, a ten zachwyca go najbardziej i zastanowimy się, dlaczego. No i być może troszkę się też, nie mówię, że pokłócimy, ale pospieramy. Czy na pewno ten mundial jest najbardziej fenomenalny? Jak ty masz, Filip, z tym mundialem?
1: No, u mnie jest tak dosyć ambiwalentnie. Z jednej strony widzę plusy, z drugiej strony widzę te minusy, ale jak już wspomniałem, piszę w tym czasie pracę licencjacką, dlatego to jest jakieś takie towarzyszące medium, które całkiem umila mi czas właśnie w tym intensywnym czasie.
0: No tak. Więc ja z kolei mam także, że rzeczywiście coś pomiędzy ambiwalentnym, a pomiędzy jednak już zbyt dużym mundialem pod każdym względem, troszkę bym tak to określił, a z kolei już za kilka minut z Radkiem, no będziemy mogli porozmawiać i porównać to do dużo większego grona mundiali z przeszłości. A więc zostańcie z nami, o tym dzisiaj Gramy na Aferę.

0: Oglądaliśmy mundial na jeszcze nie płaskim, ale trochę szerokim telewizorze, ale kolorowym. No i kolejne mecze i piąta rano do spanka, do domu.
1: No właśnie, mundial. Ten twój pierwszy, który pamiętasz, to jest 1982 rok.
0: Tak, tak, tak. Pamiętam go dosyć dobrze, co jest istotną cezurą, ponieważ na przykład Igrzyska Olimpijskie w Moskwie rok 1980 też kojarzę, ale tylko przebłyski. Tak. Niektóre rzeczy. A mundial Espania 82 pamiętam od A do Z, a jest to dla mnie tym bardziej przyjemne, że wtedy Polska zajęła trzecie miejsce. Jest to nasz ostatni tak udany występ, w związku z czym ja jako wtedy dzieciak byłem wychowany w przeświadczeniu, że Polska jest po prostu znakomita.
1: Nie będziemy tutaj wychodzić od takiego ogólnego pytania, jak zmienił się mundial na przestrzeni lat, bo to mogłoby być nasze jedyne pytanie, które byśmy ci tutaj dzisiaj zadali. Ale mundial 82 rok, Hiszpania, od tego czasu no ta piłka nożna zmieniła się pod, nie mówię, że każdym względem, ale na pewno przeszła wiele, wiele istotnych zmian pod część, począwszy od spraw marketingowych, samych zasadach piłki nożnej oczywiście. Też zmieniał się format tych Mistrzostw Świata i teraz też mamy nowy format Mistrzostw Świata. Dużo mówiło się przed tym turniejem o tym, że te 48 drużyn to za dużo, ale wydaje mi się, że z tego, jak śledzę te twoje wpisy na serwisach społecznościowych, to jednak chyba udany eksperyment.
0: Powiem tak, w 1982 roku mieliśmy nader taką podobną sytuację, bo wtedy Mistrzostwa Świata zostały rozbudowane do 24 zespołów, czyli połowa tego, co teraz. Wcześniej było to 16. Jeżeli słuchacze pamiętają te mundiale z udziałem wielkiej drużyny Kazimierza Górskiego czy Jacka Gmocha w latach 70., to było 16 drużyn. Cztery grupy po cztery, dwie wychodziły, tyle w temacie.
1: Czyli dla wielu osób z naszego pokolenia klasyczny format Mistrzostw Europy.
0: Klasyczny format dzisiejszych Mistrzostw Europy, tak. A Mistrzostwa Europy startowały kiedyś od czterech drużyn, tak nawiasem. No i kiedy rozbudowano do 24 w 82 roku, podniósł się lament. Co to w ogóle ma być? To jest bez sensu, nie ma żadnej selekcji. Dokładnie te same argumenty. Jakieś egzotyczne zespoły, które nic nie potrafią. Dla mnie ta egzotyka, która się wtedy dzięki temu powiększonemu formatowi pojawiła na mundialu, to było coś wspaniałego. To spowodowało, że przyciągnęło mnie to do piłki, że ja przy tej piłce zostałem. Już nawet nie chodziło tylko o Polaków, ale o fenomenalne postawy, nie wiem, Kamerunu, Algierii, Hondurasu, przy którym płakałem, bo on w zasadzie w ostatnich sekundach stracił awans. Jako dziecko naprawdę płakałem, łzy mi leciały. To było coś pięknego, bardzo dobrze to wspominam. Kto dzisiaj powie, że Algieria nie zasługuje na udział w Mistrzostwach Świata, prawda? Albo że, nie wiem, że Maroko, bez sensu, że tu jest. No, a były takie głosy wcześniej i oczywiście jest gdzieś kres rozbudowy tego mundialu. Ja byłem przerażony tymi 48 drużynami, ale nie faktem, że będzie tam Curaçao, Republika Zielonego Przylądka czy ktoś w tym stylu, ale że tych meczów będzie za dużo, że tego nie ogarniemy po prostu umysłowo, tak? A też pamiętajcie, że w 82 roku, kiedy mundial powiększano po raz pierwszy, wszyscy mieli z tyłu głowy wyczyny tych egzotycznych drużyn sprzed lat, kiedy Haiti z Polską 0-7 przegrało, a Zaire to w ogóle przegrał, czy dzisiejsza Demokratyczna Republika Konga przegrała 0-9 z Jugosławią. I stąd te pytania, po co? Natomiast dzisiaj w zasadzie takiej sytuacji prawie nie ma, bo nie licząc 1-7 Curaçao z Niemcami, czy ciężarów, jakie Uzbekistan miał z Portugalią, wściekło mi Cristiano Ronaldo, to ci maluczcy dają radę. To nie jest tak, że oni odstają,
1: a wręcz sprawiają niespodzianki.
0: Albo nawet wręcz sprawiają niespodzianki. W związku z czym to też nie jest tak, że my możemy z takim poczuciem wyższości spojrzeć na te wszystkie zespoły i powiedzieć, ich tu nie powinno być. One przeszły drogę eliminacji. Wiele z nich zresztą byłoby przy formacie 32 zespołowym również na tym mundialu. I oprócz tego, że dają radę, że są, że niektóre grają całkiem fajną piłkę. Ja na przykład bardzo boleję nad tym, że wczoraj odpadła Panama. bez strzelenia gola, dwa wyniki 0-1, ale nie dlatego, że jakoś tam kocham Panamę, chociaż bardzo lubię ten kraj, bardzo dobrze się tam czułem, ale że ona odpadła i nikt jej nie widział w świetle dnia, bo mecze miała w nocy. W zasadzie ktoś, kto nie ogląda mundialu w nocy, mówi, jaka Panama? Była tam jakaś Panama? Ano była. I już odpadła.
2: No właśnie, ja mam wrażenie, a mój odbiór Mistrzostw Świata obecnych jest dość ambiwalentny. Mam wrażenie, że zwiększa się ilość drużyn nijakich. I nie mówię tutaj o drużynach słabych na przykład, które dostają te przysłowiowe 1-7 czy 9-0. I nie mówię też o drużynach dobrych, dla których włącza się konkretny mecz. Mam na myśli tutaj Belgów, Turków, czy po prostu cały przekrój drużyn, które są po prostu nijakie. Niektóre z nich są typowane przed jako czarne konie, a nie pokazują nic ponad, ani nic poniżej. Po prostu na tych mistrzostwach są i bytują. I tutaj ciężko się czegoś zahaczyć, bo kiedyś tych drużyn pewnie było mniej przez sam format.
0: Nie do końca. Właśnie też się nad tym zastanawiałem, jak to jest. Czy format 48 zespołowy sprawia, że jest więcej przeciętniaków i takiej szarej strefy w tym mundialu? Wydaje mi się, że chyba nie, bo jak przyglądam się tym mundialom poprzednim, nawet tym 16-zespołowym, to też odnajduję taką szarą strefę przeciętniaków. Nie wiem, 74 rok, drużyna Górskiego, fenomen, tak? Świetna Holandia z jej futbolem totalnym, znakomici Niemcy. To są drużyny, które odgrały wtedy istotną rolę. Ale mieliśmy całą gwardię jakichś Urugwajów. Przepraszam, że mówię tak lekceważąco, ale nie bez powodu, ponieważ na tamtych mistrzostwach właśnie Urugwaj, Argentyna, Szwecja, tam było mnóstwo też, może nie mnóstwo, ale było co najmniej kilka zespołów naprawdę nijakich. I one po prostu tam się znalazły, mimo tego, że wygrali. To każdy, o każdym mundialu możemy tak powiedzieć. Po prostu ktoś przychodzi eliminację, ale coś się dzieje, nie wiem, kontuzje, złe przygotowania, zły trener, złe decyzje, albo w ogóle zły flow mundial nie wychodzi. Więc to nie jest wina samych Mistrzostw Świata, że tak się dzieje. Po prostu na każdym turnieju jest ktoś, kto bardzo nas zawodzi. Zwłaszcza z grona tak zwanych faworytów czy potencjalnych faworytów. Belgowie są dobrym przykładem, ale Belgowie zawiedli już w Katarze, a mundial był mniejszy.
1: Widziałem taką rolkę, gdzie gość mówi o tym, żeby teraz obserwować Belgię, jest to na zapętleniu od mniej więcej 2000, tak. Nie wiem, 14 roku, chociaż w 14 chyba jeszcze na mundialu
0: byli, natomiast w 18 zrobili ten półfinał, czyli coś, co uznajemy za taki sukces, wejście do czwórki, medal powiedzmy. I tyle. Jak na to pokolenie belgijskie, to jest trochę mało, ponieważ oni nie osiągnęli dużo więcej niż to pokolenie Jana Kulemansa i Vandenberga z lat 80.
1: No właśnie, były lata 80. Po tym mundialu w Hiszpanii, choćby mundial w Meksyku.
0: Też nocny.
1: Też nocny, do którego Meksyku teraz ten mundial zresztą wrócił. Przejdźmy już później do lat 90. i tam te Mistrzostwa Świata, o których już wspominałeś, a więc w Stanach Zjednoczonych, które miały być rewolucją, które miały zaprowadzić soccer na wreszcie też salony w Stanach Zjednoczonych. Z tym eksperymentem różnie akurat wtedy wyszło, bo rzeczywiście, żeby ta piłka nożna i Major League Soccer już później wykiełkowały i żeby rzeczywiście amerykańska piłka nożna też zyskała na znaczeniu, musiało jeszcze upłynąć dużo lat, ale tamte mistrzostwa też pod wieloma względami były może nawet rewolucyjne. Wiemy o tym, że kiedy wielki sport przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, no to łączy się z tym też wielka cała otoczka. Jak ty, gdybyś mógł porównać te mistrzostwa, które się dzieją teraz w Stanach Zjednoczonych między innymi, bo nie zapominamy też o Kanadzie i o Meksyku, ale też te poprzednie właśnie na amerykańskiej ziemi. Jak ty byś je porównał, te dwa turnieje?
0: Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, że pewne pomysły, które dzisiaj są krytykowane na mundialu, pojawiły się już wtedy. Na przykład przerwa na picie. Tak, przerwa na picie, czyli tak naprawdę przerwa na reklamy, którą Infantino wprowadził na tym mundialu i która powoduje bardzo duże protesty, bo zwróćcie uwagę, że na stadionach wręcz wyją kibice, kiedy jest ta przerwa.
1: I nawet piłkarze się niekoniecznie dobrze na jej temat wypowiadają.
0: O to chodzi. Wczoraj mieliśmy 4 mecze, w których trzech scenariusz został odwrócony albo mocno zmieniony przez przerwę na picie. I ten pomysł pojawił się w 1994 roku, tylko wtedy został źle przyjęty. Ja się nad tym ostatnio zastanawiałem, bo w 1994 roku, jeżeli jakiś pomysł był źle przyjęty, to go nie wprowadzano. Dzisiaj ten cały wielki biznes wokół piłki ma to gdzieś. Czy to jest dobrze przyjęte, czy źle. Po prostu ma być. I takim trochę taranem wprowadza się te rozmaite rozwiązania. Wtedy to nie wyszło. Wtedy w 1994 roku mówiło się, że pomysł przyznania organizacji Mistrzostw Świata Stanom Zjednoczonym jest po prostu chory, bo piłka nożna tam nie jest i nie będzie popularna. Tymczasem, jak pamiętacie, Mundial 94 pobił rekordy frekwencji, co odczytywaliśmy wówczas w ten sposób, że w Stanach Zjednoczonych po prostu ludzie reagują w ten sposób, że jeżeli dzieje się coś ważnego, to nie idą. I te stadiony były absolutnie wypełnione, zresztą teraz też są przy tych cenach. To jest też fenomen amerykański.
2: Ja zauważyłem, że pojawia się trochę dysproporcja między tym, co FIFA deklaruje, a jaka jest rzeczywista ilość na trybunach, no bo też podobno operatorzy kamer dostali takie przykazanie, żeby pokazywać te najbardziej zajęte miejsca
0: trybun. A i tak widać gołe place czasami.
2: A i tak widać
0: gołe place. Ale mamy kołowrotki. I one pokazują wysoką frekwencję. Co prawda ciągle tam list otwiera z tego, co pamiętam, Azteka w Ciudad Mexico, ale jednak no nie powiemy, że ten mundial jest pozbawiony widowni, tak jak niektórzy to wróżyli. Wtedy w tym 1994 roku podobnie było.
1: Siłą rzeczy tych kibiców na tych amerykańskich stadionach będzie dużo, bo te stadiony są po prostu też wielkie.
0: Są wielkie i niesamowite. Trzeba powiedzieć,
1: chyba
0: że...
1: samych nie ma poniżej 60-tysięcznika.
0: Tak. Robią wrażenie. W ogóle ta konstrukcja, się przyglądałem temu stadionowi w Filadelfii, w ogóle w złą godzinę powiedziałem, że bardzo mi się ten stadion podoba, bo to był mecz Francja-Irak i później mieliśmy tą przerwę dwugodzinną na, z powodu uderzenia piorunów, bo w Stanach ten przepis nakazuje mecz wstrzymać na co najmniej pół godziny, ostatecznie były to 2 godziny, czyli coś, co nigdy w historii nie miało mecz się zaczął od nowa. W 1994 roku jeszcze tych przepisów takich nie było surowych i te mecze nie były wstrzymywane, ale tam były pewne nowatorskie rozwiązania, na przykład był mecz całkowicie, stadion całkowicie zadaszony. Czyli praktycznie graliśmy w hali, pamiętam. To był mecz Stany Zjednoczone-Szwajcaria w Detroit. Ależ to była wtedy sensacja, jak to jest w ogóle możliwe, jak ci oni będą oddychać i tak dalej. Dzisiaj to już taka sensacja nie jest. Co do Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście mówiło się, że teraz to Amerykanie w zasadzie będą już najlepsi także w tym sporcie, bo nie w każdym są najlepsi. To nie takie proste, ale jednak widać wyraźnie różnicę między pozycją, jaką zajmowała reprezentacja USA przed tym Mundialem 94, a po nim. Ona jest taką średnio liczącą się reprezentacją, całkiem mocno na tym mundialu przecież spisuje się znakomicie. A wcześniej, po pierwsze, w ogóle nie grała na mundialach, a gdy zagrała na Italia 90, to Czechosłowacja rozbiła ją 5-1.
2: No właśnie, jak już wspomnieliśmy o tych stadionach i o tym całym dużym przedsięwzięciu i szerokości tego przedsięwzięcia, no to mundiale równają się też z rozbudową infrastruktury, na przykład turystycznej, albo infrastruktury do przemieszczania się. Ja na przykład byłem dzisiaj na spacerze, bardzo doceniłem to, że mogę dojść z miejsca na miejsce o własnych nogach, a teraz na mundialu kibice nie mogą nawet podejść pod stadion, muszą wziąć busa i właśnie busem pojechać. Mimo że teoretycznie pieszo im pokazuje 10 minut, no to jest to po autostradzie, gdzie nie wejdą tam pieszo. To jest jeden z minusów, który ja zauważam. Czy ty mimo tych plusów widzisz ich więcej niż tych minusów?
0: Słuchajcie, jesteśmy w Poznaniu. Ja tylko przypomnę, że kiedy budowano stadion przy Bułgarskiej na Marcelinie w 80 roku, on był budowany w latach 70, to mówiło się, że to jest poza miastem. że to jest gdzieś na peryferiach. Tak dzisiaj nikt tak nie powie. Owszem, to nie jest ścisłe centrum miasta, tak jak kiedyś był stadion Wartyszyca w samym centrum miasta. Jednakowoż da się piechotą, przecież jak była feta, to szliśmy piechotą w stronę targów i jest to relatywnie blisko, ale faktycznie dzisiaj te duże stadiony na świecie buduje się już naprawdę poza miastem. Trochę jak lotniska, czyli gdzieś tam na obrzeżach miast i to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, bo przecież nowy stadion Monterey też jest poza miastem w zasadzie w Zapopan i inne obiekty są zbudowane właśnie gdzieś tam w bardzo dużym oddaleniu, często też w takich miejscach, które budzą protesty. Akurat Monterey jest mi bliskie, bo tam jest protest ekologów związany z tą otuliną miasta Monterey, gdzie ten stadion zbudowano i tak dalej, więc rzeczywiście to jest trochę daleko. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jechałem na stadion Ajaxu, ja mówię, kurczę, gdzie on jest w ogóle, to gdzie już dawno jest za Amsterdamem, prawda? I tak dalej, więc coś w tym jest. Mniej nam wolno na pewno w tej chwili i kibicom uczestniczącym w Mistrzostwach Świata niż to było wtedy. Są większe restrykcje, no ale też świat się zmienił. W latach 90. nie wiedzieliśmy, że można wysadzić wieżę WTC albo że w ogóle można próbować zabić ludzi na 1000 sposobów w tego typu miejscach. Teraz to wiemy, że to jest możliwe. Trzeba uważać na takie rzeczy. Jakoś tam to rozumiem. Nie chciałem też polemizować z tymi piorunami w żaden sposób, no bo jednak kilka osób zginęło w Stanach Zjednoczonych od uderzeń piorunów w czasie takich imprez, więc naprawdę trudno tutaj polemizować z takim przepisem, chociaż gdzieś mi tam zaświtało, że może należałoby wymagać zadaszonych stadionów, ale to już jakby zostawmy, bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Jakby też nie zauważyłem, żeby ktoś tutaj protestował. No czekaliśmy te 2 godziny, w środku nocy, kurczę, na mecz Francji z Irakiem, żaden wielki hit i to nie było łatwe, ale tak jest. Powiem tak, miłość do piłki nożnej mundiali w tym roku jest wystawiona na bardzo dużą próbę.
1: Mnie osobiście najbardziej denerwuje fakt, że te godziny nie są usystematyzowane, że czasem mecz się rozpoczyna o 21, czasem o 20, czasem o 22, że czasem jest ten pierwszy mecz o tej 18. Mhm. No i
0: różnica czasu, prawda?
1: I różnica czasu też, wiadomo, wynika to też z faktu, że
0: między Los Angeles a Bostonem jest już bardzo duża różnica. Zresztą zwróćcie uwagę, że ten terminarz został tak właśnie ułożony, żeby mimo tej różnicy czasu
1: Gianni Infantino zdążył być na każdym meczu.
0: To jest raz. I to jest kolejna historia, bo się no
1: i
0: naprawdę
1: twoje ekologiczne serce tutaj też się
0: ja
1: mocno
0: jestem
1: cierpi.
0: Zdumiony. On ma swojego Gulfstreama, taki prywatny samolot, który Qatar Airways obsługuje i lata po prostu. Nie? Jakieś niebywałe to jest. Nie? No dobra, ale już też zostawmy. Ale chodzi o to, że ten terminarz jest tak ułożony, że mimo tych godzin przesunięcia czasowego, zwróćcie uwagę, że największe hity są jednak w granicach 18, 19, 21. A te teoretycznie słabsze mecze są w nocy. Czyli tak to jest poustawiane, czyli trzeba było też tak ustawić zespoły, żeby grały.
1: No i też te silne europejskie reprezentacje głównie też grałem mimo wszystko w tych godzinach.
0: No więc właśnie, czyli jednak ciągle pod Europę, prawda? Jeżeli mamy mecz o 19 powiedzmy w Stanach Zjednoczonych czy w Meksyku, no to on się tam musi rozpocząć w południe, albo, prawda?
1: Jeżeli piłkarze też nie jest najlepszą sytuacją,
0: no
1: bo piłkarze raczej o 13 nie lubią grać.
0: Przy tych temperaturach. Ja już przypomnę, że Mundial 94 w Stanach Zjednoczonych był rekordowy pod względem ciepła i tam zostały pobite wszelkie rekordy i też podnosiło się larum, że dlaczego piłkarze grają 12-13 o takich porach, no dlatego, żeby Europa mogła to w miarę obejrzeć. No a teraz temperatury, jakie miały miejsce wtedy, czyli 35 stopni już nie robią wrażenia, bo idziemy wyżej, więc to się też zmieniło pod tym względem. Rzeczywiście zmieniło się bardzo, bardzo dużo i to jest ciekawa sprawa, że Mundial, historia piłkarskich mistrzostw świata jest też odbiciem historii świata jako takiego. Tego, co się zmienia w świecie, jak ludzie się zmieniają, jakie niebezpieczeństwa się pojawiają, jak zmienia się klimat nie Mundialu, ale klimat dosłownie na świecie i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie jak zmienia się nasze podejście do Mundialu. Ja dzisiaj czytam bardzo wiele wpisów ludzi, którzy mówią, ja tego nie oglądam, mam to gdzieś i tak dalej. Ja to rozumiem, bo ludzie pracują, mają pracę, nie są w stanie tego obejrzeć, ale to jest co innego powiedzieć, nie mogę tego oglądać, a chciałbym, a co innego powiedzieć, nie oglądam, bo mnie to nie interesuje. Jak można być kibicem piłki nożnej i się tym nie interesować? Przecież to jest absurd. To jest najlepsze i najważniejsze, co piłka nożna dała, to przebija Ligę Mistrzów. I ja sobie w dawnych czasach nie wyobrażam przynajmniej próby obejrzenia Mundialu nawet w trudnych porach.
1: A A jeśli już mówimy o właśnie tegorocznej edycji Mundialu, o tych mistrzostwach świata, która z tych historii, powiedzmy, które dotychczas się wydarzyły, tak najbardziej utkwiła ci w pamięci? Bo ten Mundial, choćby przez fakt występów tych mniejszych reprezentacji, no jest taki trochę scenariuszogenny, powiedzmy, że
0: historia
1: jest
0: na historii.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, to prawda. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. To nie jest tak, że to jest mundial sensacji, kopciuszków, etc. Moim zdaniem to jest po prostu jeden wielki supermarket. To jest galeria handlowa
1: w takim amerykańskim stylu.
0: Tak, mamy tu wszystko, bo są popisy największych piłkarzy świata, którzy ścigają się o koronę króla strzelców. Ja sobie mówiąc, w latach 80-tych, 90-tych nie sądzę, żeby się ktoś ścigał o koronę króla strzelców. Ona była wypadkową tego, co działo się na murawie. Czyli Lineker myślał o tym, że będzie królem strzelców, czy Rosji? Po prostu tak wyszło. A teraz, wiecie, Ronaldo, Messi, Ronaldo, to jest cholernie ważne. Ale ci wielcy są ich gole. Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappé, popisy tych największych reprezentacji. No, koneser futbolu nie może powiedzieć, że tego nie ma, jeżeli interesuje go tylko warstwa sportowa, tak? Czyli wirtuazeria, lewa, prawa, obrona, taktyka, strategia, to wszystko jest. Ale jednocześnie jest też półka z produktami, prawda, mącznymi, gdzie znajdują się te mniejsze zespoły, które piszą też swoją historię i tam też można coś dla siebie wybrać. Więc ten mundial jest dla każdego i jest niesamowicie różnorodny i to jest świetne. Ja kilka tych historii, ja należę do tych osób, które bardzo lubią tą fazę grupową, o której inni mówią, że tam słaba, tam coś tam. Dla mnie najciekawsza, bo wtedy są wszyscy, po pierwsze. Po drugie, wydarzają się rzeczy wykraczające daleko poza sport. Później zostanie już czysty sport. Czyli to, czy Ronaldo, czy Messi jest lepszy od Messiego, czy na odwrót. No nie obraźcie się, dla mnie to jest trochę nudne. I okej, ja szanuję, że ktoś będzie się tym pasjonował, ja już mniej. Ja wolę obejrzeć Republikę Zielonego Przylądka, lubię się poemocjonować Curaçao, lubię też tak zwanych wtórnych debiutantów. To są dla mnie niezwykłe historie, czyli Haiti i Demokratyczna Republika Konga, bo oni grali w 1974 roku, wspomnieliśmy o tym, doznali tych potężnych klęsk, ale to były zespoły wtedy wyprodukowane i wysłane przez jednych z najkrwawszych dyktatorów, jacy istnieli w dziejach świata, czyli Mobutu Sese Seko w ówczesnym Zairze i Duvaliera w Haiti. Naprawdę, jeżeli my mamy skojarzenia ze słowem dyktator, ze Stalinem, Hitlerem, ci kolesie byli naprawdę na tym samym poziomie, a nie wiem, czy pod wieloma względami ich nie przebijali. Dość powiedzieć, że strzelec pierwszego gola dla Haiti w 1974 roku, czyli Sanon, został zakatowany przez ówczesną policję polityczną Haiti, czyli Tonton Macoute, osławiona policja polityczna, stosująca oprócz terroru i tortur także wudu. I czary.
2: Ja piszę akurat pracę licencjacką na temat sportwashingu, dlatego no, te tematy wykorzystania piłki nożnej w polityce, na potrzeby polityki są mi bliskie.
0: No mundiale będą ci idealnie pasowały.
2: Dokładnie.
0: I to nie
2: tak.
0: Tylko 74, wiele mundiali.
2: No 2022, 2018, no nie spodziewałem się nawet...
0: Od 34 roku i faszystowskiego mundialu
2: tak,
0: we Włoszech.
2: Bo nie spodziewałem się, że nawet 2010 czy 2014 również miały te elementy sportwashingowe.
0: Tak.
2: Brazylia chociażby z favelami. RPA chciało odciąć się od polityki apartheidu, no można tutaj mówić dużo. Wróciłbym do tego, co powiedziałeś na temat supermarketu i wybrania sobie konkretnych drużyn, bo tym właśnie zawsze była dla mnie faza grupowa, czyli wybraniem sobie drużyny, którą będę śledził później, jakoś trzymanie się z nią też w tej fazie grupowej. Ciekawostką jest Jordania, jeżeli nie oglądaliście, to możecie ten ostatni mecz obejrzeć. Jordańczycy wychodzą z takiego założenia, że dają z siebie tyle, ile mają paliwa, zazwyczaj kończy im się w okolicy 60 minuty, ale do tego czasu dają z siebie po prostu wszystko.
0: Nawet w szatni zostawili dobre wrażenie.
2: Sprzątają po sobie pewnie.
0: Tak, nie wiem, czy wszyscy słyszeli, że Jordańczycy nie tylko po sobie posprzątali w szatni, bo Japończycy też to robią, ale poza tym, że posprzątali, bo Jordania już odpadła z mundialu, już nie jest w stanie awansować, zostawili list z podziękowaniami dla organizatorów za gościnę na ich debiucie mundialowym i miejscowe arabskie arabskie łakocie, jakieś baklawy z prośbą, żeby się poczęstować.
1: No można by powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie te azjatyckie drużyny prezentują się całkiem nieźle. Poza tym Uzbekistanem, który...
0: On miał dobry mecz z Kolumbią, naprawdę tak, dobry, tak, tylko tak. Po prostu brakuje tam mu tej jakości.
1: Tam nie ma ich historii teraz niestety, bo tam mogły być wyniki tak naprawdę. To nie była taka też na nich taka grupa nie do wyjścia.
0: Tylko wiecie, oni wymyślili coś takiego w Uzbekistanie, że chcą mieć sławnego trenera, wzięli Fabio Cannavaro, który tam specjalnie, szczerze powiedziawszy...
1: Który ma słynne nazwisko.
0: Nie, tylko nazwisko. Mieli wcześniej świetnych trenerów, takich jak Sreczko Katanec, czy ten Kapadze, który dał awans. I Katanec sam zrezygnował, Kapadze chyba został zwolniony, już teraz nie pamiętam, ale nie oni prowadzą ten zespół. Jestem
1: słyszałem, że on w ogóle dostał opcję bycia asystentem Cannavaro.
0: No właśnie, gdyby oni prowadzili Uzbekistan, moim zdaniem to też byłby... No
1: znamy takie historie, kiedy...
0: Kopciuszek w karecie, tak.
1: Znamy historię, kiedy selekcjoner jest później zastępowany mimo awansu i to nie
0: to
1: zawsze.
0: Nie są dobre pomysły.
1: To nie są dobre pomysły. Jeśli chodzi jeszcze o ten mundial, mówiliśmy o zmianach, które troszkę nas irytują, które były już wprowadzane też w innych mundialach dawniej. Któraś taka

0: przepisy nie mówią, czy on musi mieć metr, znaczy nie ustalimy takiej granicy, więc jeżeli jest, to po prostu jest. I teraz możemy wreszcie to stwierdzić. A ja pamiętam mundiale, na których, nie wiem, mecz Anglia-Niemcy, gdzie piłka się odbiła 1,5 metra za linią i sędzia tego nie uznał. I tak dalej. Mnóstwo takich przypadków. No po prostu mecze, po których głównie psioczyliśmy na sędziów. A teraz w zasadzie nie ma podstaw. Można tam próbować typu Marciniak i kartka dla Messiego, ale w 90% przypadków sprawa jest czysta. Czysta. I pod tym względem to jest dla mnie ogromna taka zmiana na plus, bo ja wiem, że to, co oglądam, zasadza się na prawdzie. Mecze nie są zafałszowane. To jest wspaniałe uczucie, a wcześniej tego uczucia nie miałem. Wszystko to, co zdynamizowało tą grę. Nie ma już tego, kiedyś te podania nawet do bramkarzy, gdzie bramkarz mógł po prostu z obrońcą sobie wymieniać piłkę, no w ogóle w nieskończoność, tak? A w tej chwili zwróćcie uwagę, że i te 5 sekund na wybicie piłki z tymi autami, no nie wiem, no i to zejście piłkarza przy udzielaniu mu pomocy, to wszystko jest moim zdaniem, to są świetne pomysły. I teraz tak mnie korci, żeby powiedzieć, ale nie wiem, czy się odważę, że zaczyna mi się trochę podobać przerwa na picie. Ale to jest patologia wynikająca stąd, że oglądam mecze po nocach i przerwa na picie. Tak, ale ona pozwala mi łatwiej ogarnąć ten mecz zmęczonym mózgiem. Czyli 20 minut, przerwa. Oddech, coś tam, tak, parę ruchów, następne 20 minut, czyli takimi krótszymi rzutami dostaję ten mecz, ale oczywiście to tak przesadzam, bo generalnie chyba to nie jest zmiana dobra i w futbolu się nie utrzyma, głównie z tego powodu, że ona może zrobić to, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli zafałszować obraz meczu.
1: Radek właśnie mimochodem wyjaśnił, jak działa TikTok, czyli szybka dopamina, 20 minut, przerwa, 20
0: prawda?
1: Minut, przerwa.
0: No, coś w tym jest. Prawda? Czy skrolujemy świat? Skrolujemy świat. Tak.
2: Na razie według zapowiedzi UEFA Europa pozostanie jak ta wioska Galów i będzie się bronić przed tym, bo na póki co UEFA nie zamierza na najbliższym Euro wprowadzać przerwy na picie, ale coś czuję, że ten pomysł może jeszcze kiedyś powrócić.
0: Myślę, że on nie umrze tak szybko, tak.
1: Ja chciałem tutaj zawinąć trochę, bo skupiliśmy się na Stanach Zjednoczonych i tym, co było w 94 wówczas i co jest teraz. To, co łączy dwa te turnieje, to brak reprezentacji Polski. I chciałem tak zapytać, korzystając z tego, że nie mogę zapytać ciebie, a nie sztucznej inteligencji, jak to jest na mundialach bez Polski? Bo w zasadzie, patrząc na całą historię, częściej nas nie ma, niż tam jesteśmy.
0: A patrz, teraz właśnie sobie uświadomiłem, że to najmłodsze pokolenie nie zna mundialu bez Polski.
1: No,
0: a ja byłem z kolei tym pokoleniem, albo przynajmniej żyłem w czasach, kiedy mieliśmy taki czas, kiedy nie znaliśmy mundialu z Polską. Czyli to się w jakimś sensie zmienia. Jesteśmy bardzo różni. Ja znam mundial z Polską zwycięską. To jest ważne. Znam, potwierdzam, miało to miejsce. To nie jest fikcja literacka.
2: Dinozaury nie latały wokół.
0: Nie. To wszystko się wydarzyło. I ja w takim duchu byłem wychowany, dlatego późniejsze potknięcia Polaków były dla mnie dosyć dużym wstrząsem. Potem było pokolenie lat 90., które nie wiedziało, jak to jest mieć Polskę na mundialu i nie narzekało, że mają do obejrzenia Mistrzostwa Świata bez Polaków. Myśmy w 94 roku też nie narzekali z tego powodu. I rzeczywiście to, co ty powiedziałeś, teraz ci Polacy grali.
2: No i potem się właśnie pojawiło pokolenie, które z kolei narzekało, że ci Polacy są na tym mundialu.
0: Że tak są, naprawdę. Tak. Ja się co prawda do głosu mojego szanownego kolegi Piotra Żelaznego nie przyłączę, że lepiej, kiedy Polski nie ma. Wydaje mi się, że lepiej, kiedy ona jest, ale zmienia się oglądanie mundialu. Zmienia się percepcja mundialu w sposób
2: diametralny. Jest większy luz troszkę też.
0: Jest na pewno większy luz, większa ulga, taki oddech. Ja przyznaję, że mi w pewnym momencie ustąpiło to przekonanie, które mnie trzymało bardzo długo po meczu ze Szwedami, że dlaczego nas tam nie ma. Ja miałem takie fazy, że potrafiłem naprawdę pójść do łazienki i nagle po prostu zacisnąć pięści. Mówię, dlaczego? Przecież tak niewiele brakowało. Potęgowało to uczucie regulamin, który rozlosował te grupy wcześniej. My już wiedzieliśmy, że jakby co trafiamy na Holandię, Japonię i Tunezję. Ja już się tam widziałem, prawda? Już tam było łatwiej się zwizualizować w tym miejscu, w którym dzisiaj są Szwedzi. A dzisiaj z perspektywy czasu stwierdzam, że nie, w zasadzie nie mogę tego stwierdzić. Nie wiemy, to jest tajemnica mundialu, nie wiemy, co by się stało.
2: To są chyba takie fazy, że czasem wraca ta nostalgia, tak, i to uczucie, tak, widzisz, tak. Później tą Tunezję przegrywającą.
0: Myślę, że to
2: Szwecję,
0: jest
2: która
0: wspaniałe w piłce, że my możemy sobie dywagować. Piłka jest do dywagowania. Co by było, gdyby? To jest w ogóle to, co powinniśmy

0: też robić, a do tego gorąco zachęcam, czyli co by było, gdyby, czy wygralibyśmy z Tunezją, czy tak wysoko jak Szwedzi, czy zostalibyśmy zmasakrowani przez Holendrów, czy co Japonią by były szanse.
1: No i widzisz, i dlatego tutaj wtrącę się tylko z tematem VAR-u, że oczywiście ja też jestem za systemem VAR, ale te dywagacje sędziowskie, które kiedyś istniały, te historie i teorie spiskowe, ci Koreańczycy w 2002, oczywiście Howard Webb na Mistrzostwach Europy w 2008.
0: Ale to był jednak fałsz. To
1: jest fałsz, który wypacza ducha sportu, ale też nam troszkę tak pozostaje, chociaż oczywiście te wszystkie zmiany sędziowskie są chyba na plus. Może poza tym zasłanianiem tej twarzy, tych ust, bo Tomek Świąkała dość trafnie to teraz jakby podsumował, że w zasadzie nie zasłaniając ust możesz napowiedzieć temu swojemu rywalowi wszystko i jeśli nie złapią cię kamery, a nie muszą mimo wszystko złapać, ani sędzia tego nie usłyszy, to jest okej, a jeśli zasłonisz te usta, to masz tą czerwoną kartkę z automatu.
0: Tak, ale ja przyznaję, że się z Tomaszem Ciąkałem całkowicie nie zgadzam. To znaczy wydaje mi się, że ten przepis niestety też jest trafny, bo nie mówimy o nabluzganiu rywalowi, ale mówimy o dużo poważniejszych sprawach. Dużo poważniejszych sprawach, tak? Mówimy o prowokacjach na dużą skalę, łącznie z rasizmem. Mówimy o historiach typu Zidane 2006 rok i tak dalej, i tak dalej. Więc nie lekceważyłbym tego. I jeżeli FIFA chce w ten sposób zwalczyć takie naprawdę chamskie prowokacje, które mogą stać za zasłoniętymi ustami, to moim zdaniem to jest okej. Czy od razu czerwona?
1: Tak, nie wiem, tutaj może żółta. Się właśnie zastanawiam, że być może żółta, bo biorę pod uwagę, analizując szeroko pojęte środowisko piłkarskie, że czasem może zdarzyć się gagatę, który po prostu się zapomni i nawet nie powie coś zupełnie złego, ale mieliśmy ten trend wszystkich zasłaniających twarzy, od kiedy się okazało, że w Hiszpanii istnieją świetni specjaliści od czytania z ruchu wargi, nie tylko w Hiszpanii. I rzeczywiście wielu tych trenerów i piłkarzy zasłaniało się często też z instrukcjami tak naprawdę, no ale wiem, że
0: ale wiecie, celem jest to, że nawet jeżeli sędzia nie odczyta, nie wiem, że jeżeli Paragwajczyk puści bluzgi w języku Guarani, to wiadomo, że sędzia z Chin tego nie odczyta. Ale po meczu można to ustalić, można klienta zdyskwalifikować, jeżeli to jest poważna sprawa. Jeżeli to dotyczy szargania godności człowieka i takich podstawowych, wiecie, praw. Także moim zdaniem to jest dobry przepis. Czy czerwona, czy żółta, nie wiem, ale generalnie celem jest to, żeby po prostu tych ust nie zasłaniać, żebyśmy mogli zobaczyć, co ten facet mówi. Czy teraz, czy później na powtórce. Także ostrzegam przed bagatelizowaniem tej sprawy.
2: To, co się stało z Almironem, było moim zdaniem trochę nad wyraz, bo oglądałem ten mecz Paragwajczyków. Oni musieli się potem cały mecz bronić, bo grali w dziesiątkę, a mimo wszystko Almiron zrobił to tak mimochodem, no bo był do tego przyzwyczajony i tą czerwoną kartkę dostał. To było dosyć brutalna była ta kara, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy to wprowadzać, ona musi być taki jasny sygnał, że tego już nie tolerujemy.
0: Vacatio legis nie ma, to prawda. Ja pamiętam Mundial Italia 90, kiedy sędziowie dostali instrukcję, żeby bardzo surowo czerwonymi kartkami karać ataki od tyłu. Nie było tego wcześniej. Mecz otwarcia Argentyna-Kamerun, dwóch Kameruńczyków wylatuje z czerwonymi kartkami. Wszyscy się za głowę chwytają. Co to jest? O co chodzi? Dzisiaj nikt nie powie, że atak od tyłu powinien być potraktowany łagodnie. Owszem, Almiron się zapomniał, być może, tak ufamy, że po prostu go tam poniosło, ale ja twierdzę, że jeżeli mówisz coś do rywala i zakrywasz usta, coś mi tu nie gra. Jakie to jest zapomnienie? W czym zapomnienie? O czym zapomnienie? Tak? Robisz coś z pewną premedytacją, żeby zasłonić usta, żeby on tego nie słyszał. To znaczy, że kieruje tobą jakaś premedytacja. Wiedział, że jest taki przepis? Wiedział, że jest VAR, który to wychwyci bez problemu? A jednak to zrobił. Inną sprawą jest konsekwencja, bo na przykład Bellingham we wczorajszym meczu z Ganą też zasłonił usta. Nie wiem, dlaczego tego VAR nie złapał. Bo nawet po kilku minutach powinien dostać sędzia informację na słuchawki, że była taka sytuacja.
1: I to też mogłoby pewnie zmienić przebieg tego meczu.
0: No, to jest jeszcze drugi, nie wiem, czy mamy czas, żeby to powiedzieć, ale to jest jeszcze jedna kwestia, która bije mnie z tego mundialu, czyli że niektórym wolno więcej. Więcej wolno Messiemu, więcej wolno Bellinganowi, więcej być może wolno innym piłkarzom, no bo ojej, jeżeli go wyrzucimy z czerwoną kartką, to zakłócimy
1: pieniądze, też kontrakty pieniądze, reklamowe.
0: Zakłócimy piękno tego mundialu.
1: Tę historię.
0: Ludzie przychodzą oglądać tę gwiazdę, a ja mam ją
1: co innego wyrzucić. Kontuzja, coś dramatycznego, a tutaj
0: właśnie.
1: Takie...
0: Otóż tak, masz go wyrzucić.
1: Radku, no powoli zbliżamy się do samego końca tej naszej audycji i dzisiejszego gramy na aferę. Tak na sam koniec mamy 24 czerwca.
0: To już 2 tygodnie.
1: W jednym zdaniu, połowa mundialu tak naprawdę.
0: Nie, bodajże. Jeszcze nie, ale już
1: ale 2 tygodnie minęły.
0: Już przypominam, że mundial jest dłuższy.
1: Maciej już dzisiaj analizował, Henszer, że tak. To już jest prawie połowa, że już niedługo się zbliżymy.
2: 19 lipca jest finał, to warto
1: tak,
2: zapamiętać.
1: Tak na sam koniec szybko, kto i dlaczego wygra ten mundial?
0: Trudno mi to. Strasznie mi się marzy przed każdym mundialem, że to będzie ktoś nieoczywisty. I gdzieś ta, mimo wszystko, ta nieoczywistość się pojawia, bo zwróćcie uwagę, że nawet Argentyna w 2020 roku była w jakimś sensie nieoczywista z tym triumfem Messiego. Ktoś powie, jak to? Messi, jeden z najlepszych piłkarzy świata. A jednak napisał dzięki temu taką historię. Ja bym bardzo chciał, żeby wygrał ktoś, za którym pójdzie taka dosyć ciekawa właśnie historia tego typu. Ja jestem wiernym kibicem Meksyku od Mundialu 86, ale nie sądzę, żeby Meksykanie byli w stanie wygrać ten turniej. Bardzo bym chciał oczywiście, żeby ten mundial wygrali, ale wiecie, ja na przykład mam bardzo duży taki dystans do tych wielkich gwiazd futbolu, nie jestem jakimś wielkim fanem. Ten mundial zmienia moje nastawienie. Bardzo polubiłem Haalanda za jego grę piękną, za to, jak się zachowuje po meczach, za to, co mówi. No w ogóle strasznie mi skradł serce ten Haaland i tak jestem zdumiony i przyznaję też, że mam coraz większą sympatię do Cristiano Ronaldo, bo ja widzę, jak on chce, jak mu zależy, jak mu tego brakuje i mówię to całkowicie wbrew sobie, ale no życzę tej Portugalii tego Mistrzostwa Świata, chociaż kompletnie jej nie kibicuję, ale wydaje mi się, że byłaby to też piękna i wspaniała historia. Gdyby Brazylia została Mistrzem Świata, też by była piękna historia. Gdyby Maroko zostało Mistrzem Świata, to też fenomenalne. Dlaczego nie? Prawda? To by był wreszcie pierwszy nowy, taki zupełnie nieoczywisty mistrz. A jeżeli byście mnie przydusili, to bym powiedział, że to jednak chyba będzie Francja, bo potencjał tego zespołu jest nieprawdopodobny.
1: Czyli mieliśmy odpowiedź z serca i też z rozumu, powiedzmy.
0: Niestety Francja, przyznaję, bo ani nie kibicuje, ani no ona już ten tytuł miała całkiem niedawno. Wolałbym kogoś innego, ale zwróćcie uwagę, jak ten zespół wygląda, kogo ma na ławce i co może zrobić.
1: No, ja jednak trzymam kciuki, że mundial tworzy przepiękne historie i na szczęście może powstrzyma te francuskie męczenie było z tego
0: triumfu. Demokratyczna Republika Konga.
2: U mnie to jest Maroko. Ja po tym, co pokazali na poprzednim mundialu, na tym grają całkiem nieźle. Mają klasowych piłkarzy. Znaczy, mówię Maroko nieoczywiste, bo sądzę, że wygra Brazylia albo Hiszpania. To moje dwa takie główne typy. Z nieoczywistych dałbym Maroko.
0: Pamiętajcie, że mundial jest bardzo długi. To, co się dzieje teraz, może wyglądać zupełnie inaczej w połowie lipca.
1: No, niestety nasza audycja już nie jest aż tak długa. Dziękujemy bardzo serdecznie. Radek Nawrot, Zielona Interia.
0: Dziękuję. Miłego oglądania wieczorem, rano, w nocy, jak kto woli.
1: Przy mikrofonach dzisiaj byli
2: Filip Szymkowiak,
1: Piotr Przyborowski, Olga Grumowicz nas realizowała. Oczywiście ten odcinek również w streamingu. Do usłyszenia. Cześć, cześć.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: I powoli zbliża się 18:57, a więc czas na serwis informacyjny.
5: Aleksander Szwarc, zapraszam. Na terenie kampusu Murasko w budynku Instytutu Geologii doszło do wybuchu kwasu solnego. Na miejscu udało się 8 zastępów Straży Pożarnej i grupa chemiczna. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
5: Jutro zostaną przyznane nagrody Stukot 56 Odgłosy Czerwca. Organizatorem konkursu jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Jak mówi dyrektor tej instytucji, Przemysław Terlecki, ma ona nagrodzić współczesnych bohaterów.
6: Robią niezwykłe rzeczy, nie czekając na nagrody, nie czekając na odznaczenia. Robią rzeczy, które wymagają pomyślenia o drugim człowieku w potrzebie, o drugim człowieku, który nie ma chleba, którym trzeba się zaopiekować. Wymagają też pewnego zainteresowania ochrony wartości praw obywatelskich, praw człowieka.
5: Nagroda będzie przyznana w trzech kategoriach. Kategoria O Boga dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną na świecie i pokojowe współistnienie religii, za wolność dla walczących i zasłużonych w walce o wolność i suwerenność oraz za prawo i chleb dla walczących i zasłużonych w walce o prawa pracownicze i godność człowieka. W tym tygodniu obchodzimy imieniny miasta Poznania. W ich ramach na terenie Śródki, Ostrowa Tumskiego i Placu Kolegiackiego zobaczymy atrakcje takie jak m.in. spacery historyczne, warsztaty dla dzieci i dorosłych, pokazy tanecze, spektakl teatralny, koncerty, wędrowny happening i recital wybitnej artystki Hanny Banaszak. Wydarzenie potrwa od piątku do poniedziałku. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie miasta Poznania.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
5: Nastąpiła fuzja zakładów cegielskiego i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. Skutkiem jest powstanie Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, które razem z Hutą Stalowa Wola mają robić ciężkie borsuki.
7: Lukratywny i konkretny kontrakt jest w fazie uszczegóławiania. Myślę, że niebawem też będzie się materializował. To jest konsorcjum Huta Stalowa Wola właśnie i Wielkopolskie Zakłady Pancerne. Rzecz dotyczy produkcji tak zwanego ciężkiego borsuka i tu już mówimy o kwocie kilku miliardów.
5: Mówił poseł na Sejm RP i przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-TD Krzysztof Paszyk. Wspomniał też o tym, że będzie się starać o zlokalizowanie w okolicy Poznania bazy wojsk amerykańskich.
7: Użyjemy wszelkich możliwych argumentów, aby przekonywać w najbliższych dniach na poziomie parlamentu, na poziomie rządu o rozważenie projektu stałej bazy wojsk amerykańskich w Wielkopolsce w okolicach Poznania.
5: Argumentami za powstaniem takiej bazy miałaby być dobra infrastruktura wojskowa w Wielkopolsce oraz doświadczenie w goszczeniu sił amerykańskich. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro o 6.57.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: O. Głodni? Chodźmy coś zjeść.

0: Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego Aferytmu w Radiu Afera. Oczywiście realizuje mnie dzisiaj Jeremiasz Szczecina, za mikrofonem Julia Miksińska, niestety bez Karoliny tym razem, która pisze egzamin, pisała dzisiaj egzamin, także ja trzymam za nią mocno kciuki. Zaczęliśmy od utworu zespołu Duszno, który raczej niechętnie pisze utwory o miłości, ale tym razem zdecydował się podjąć ten temat i taki oplatający bluszcz właśnie wypuścił w jakby nasze tutaj życia. I tutaj tak, jest to piosenka o queerowej radości i zupełnie przez przypadek wyszła w czerwcu. Także wiecie, takie mrugnięcie do tutaj nas wszystkich, że to wcale nie jest przypadek. Także zaczęliśmy od bluszczu i teraz w ogóle zmienimy klimat, bo tutaj mieliśmy gitarki, mieliśmy taki indie, taki syntowy trochę głosy na wokalu, a teraz przejdziemy do muzyki, która jest znacznie szybsza, w której słowa trochę padają czasem jak pociski, a ze mną w studiu jest Młokos. Cześć.
1: Siemanko.
0: Witam cię serdecznie. Mówisz, że jesteś pierwszy raz w radiu, to jakie to jest uczucie, powiedz?
1: No jest to lekki stresik, ale no, cieszę się, że tutaj jestem.
0: Ja też się bardzo cieszę, słuchaj, jakby miałam na słuchawkach twoje utwory w ostatnim czasie i myślę, że tutaj jest bardzo dużo do rozplątywania tego, ale zanim pogadamy o tych twoich utworach, które są teraz, to jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę o tym, jak twoja przygoda z muzyką się w ogóle zaczęła, czy od początku pisałeś teksty, czy może zacząłeś od jakiegoś instrumentu w pierwszej kolejności, jakby co takiego, czy, a może nawet pamiętasz taki moment, w którym byłeś jak, okej, ja chcę wiązać swoje życie z muzyką?
1: Tak naprawdę dwie trzecie swojego życia poświęciłem dla muzyki, ponieważ od 7 roku życia gram na trąbce, co dało mi bardzo dużo do kwestii rapowej. Jakby sama melodyjność i w ogóle, no, na pewno dało mi to dużo, bo rapować zacząłem jak miałem 15, a no, teraz mam 24, za równy miesiąc.
0: Wow, to już jest po prostu 10 lat nawijania do mikrofonu.
1: Prawie.
0: A jak ta trąbka, powiedz mi, jak to się stało, że wybrałeś ten instrument? No bo jakby jest szeroka paleta, nie? Można grać na strunowych, na dętych drewnianych, na drętych blaszanych. A ty wybrałeś akurat trąbkę. Czy to był jakiś taki wybór podyktowany sercem? Czy ktoś ci zasugerował na przykład?
1: Znaczy, była tam jakaś sugestia ze strony osoby, która mnie uczyła, ale no, padło na to i zostało.
0: I zakochałeś się w trąbce, ale chyba bardziej zakochałeś się w rapie, co? Czy niekoniecznie?
1: Muzyka jest jednak muzyką, nieważne czy to jest gra na trąbce, czy to jest rapowanie.
0: A jak zaczynałeś te swoje pierwsze teksty, to jak teraz patrzysz na nie z perspektywy czasu, to myślisz, że jesteś zadowolony z tego, jak to wyglądało kiedyś? Czy zauważasz w ogóle ten swój progres właśnie w pisaniu?
1: Właśnie myślę, że to było słabe, ale jednak no coś jest dla czegoś, po to co pisałem wszystko, bo może było to słabe wtedy, ale sprawiło to, że jestem tutaj teraz w tym radiu dzięki swojej muzyce.
0: I tak, a powiedz mi, jak to wygląda tworzenie takich tekstów? No bo to wyobrażam sobie, że to nie jest wcale takie proste, kiedy tu z jednej strony coś się musi rymować, z drugiej strony może nie zawsze jest potrzeba, żeby te rymy były. W jaki sposób na przykład ty się uczysz odnajdywać takie flow? Czy to po prostu ci przychodzi tak naturalnie z pstryczkiem, powiedzmy?
1: Wiele razy zdarzyło się tak, że dopracowywałem je podczas sesji nagraniowej, że po prostu słyszałem to, co już nagrałem i do tego przychodził mi jakiś pomysł. No, tak już mam.
0: A to jest tak, że właśnie więcej jest tego poprawiania, czy często masz tak, że jest one take i po prostu myślisz sobie, to było na tyle dobre, że musimy w to iść?
1: Raczej jest tak, że przychodzę przygotowany do studia z gotowym kawałkiem.
0: A najpierw powstaje tekst czy beat?
1: Beat.
0: A sam tworzysz bity, czy tutaj masz producentów, z którymi współpracujesz?
1: Mam producentów, z którymi współpracuję i też undergroundowo zaopatrzam się w nie.
0: Okej, fajnie. A bo tak zauważyłam, że wiele z twoich kawałków ma takie zacięcie trochę bardziej trapowe. Czy ty właśnie skręcasz teraz trochę w tym kierunku, czy może właśnie ja tutaj to niekoniecznie dobrze interpretuję?
1: Nie, dobrze to interpretujesz, bo tym właśnie się zajmuję, tym gatunkiem muzycznym, ale no i idę w stronę basu, jakieś takie Detroity, no staram się odświeżać swoją stylówkę.
0: A do tej stylówki oczywiście dochodzi tekst i jakbyś mógł nie tak powiedzieć, bo będziemy słuchać za troszeczkę gromu. Dzisiaj wyszedł twój kolejny utwór, czy to singiel, zapowiedź jakiegoś albumu
1: single.
0: Na chwilę?
1: Single. Bombarduję luźne single.
0: To jakby co stoi za tymi tekstami? Jak to wygląda? Czy inspirujesz się kulturą? Czy może bardziej swoim otoczeniem? Co takiego sprawia, że czujesz tą taką wewnętrzną potrzebę, żeby opowiedzieć o tym innym w tej formie?
1: Znaczy samą kulturą to jestem głęboko zakorzeniony w niej, no bo mam ziomków, co robią graffiti i w sumie jeżdżę na deskorolce, no...
0: Masz swoje środowisko.
1: No, coś takiego, nie? Więc moje teksty pisze życie, nie?
0: A jakbyś mógł trochę jeszcze więcej nam opowiedzieć o tych tekstach? Takie, nie wiem, jakieś takie tematy, które są dla ciebie ważne? Czy jest to jakiś konkretny obszar na przykład z jakiejś tam, nie wiem, dziedziny? Trudno powiedzieć.
1: Jest to po prostu na momencie pokazane to, co czuję w danej sytuacji, jeżeli opisuję jakąś sytuację, czy tam nawiązuję do jakiejś sytuacji. Wiadomo, tylko ja wiem o tym, jak tak naprawdę, jaki to ma sens dany wers, a słuchacz może sobie rozkminić, ale też no, czasem nie da rady tego rozkminić, no bo się nie da.
0: A możesz nam przybliżyć właśnie trochę więcej na temat Na chwilę, które właśnie dzisiaj można posłuchać, jak wyglądała praca nad tym utworem?
1: Tak naprawdę praca nad całym tekstem nie trwała zbyt wiele, bo nie mam problemów z pisaniem tekstów. Bardziej problemy są techniczne ze studiami w ogóle, ale jakoś daję radę. Miksem zajmował się na przykład Pazi, nie na przykład, wybaczcie, Stresik.
0: Nie, spoko, tak, spoko.
1: Zajmował się Pazi.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: No, pełna profeska, idę w to na 100.
0: A z Gromem jak było?
1: Z Gromem było dosłownie podobnie, bo też zajmowała się ta sama osoba miksem. Jeszcze bitem zajmował się ZP. Bardzo pozdrawiam. No, także no, inwestuję cały czas. Całego siebie w to daję, dosłownie.
0: A trudno jest właśnie być takim niezależnym artystą?
1: No, na pewno nie jest to łatwe. Trzeba się zmagać z wieloma przeciwnościami. No, ale jeżeli ktoś lubi to robić, czy tam tak jak ja, kocha to robić, no to cokolwiek by się nie wydarzyło, będzie to po prostu robił.
0: I jeszcze wspominałeś mi tutaj, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać na antenie, o tym, że szykuje ci się koncert. Jakbyś mógł nam troszeczkę więcej o nim opowiedzieć?
1: Poza rapem gram też w zespole Big Band 4.1. Pozdrawiam serdecznie chłopaków, jeżeli to słuchacie. Teraz w sobotę odbywają się Dni Skoków. Serdecznie zapraszam na koncert. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Na pewno będzie mnóstwo dobrej zabawy i mnóstwo dobrych dźwięków.
0: A wyskoczysz tam nagle z rapem, czy to nie jest ten moment?
1: Niespodzianka.
0: Niespodzianka, dobra, to nie będziemy tutaj spoilerować tego. A jeszcze tak cię zapytam, czy jest szansa kiedyś na Poznań? Czy na razie to gdzieś tam, na razie skupiasz się bardziej na wydawaniu tych singli, gdzieś tam na promowaniu tego wszystkiego?
1: Raczej skupiam się teraz na promowaniu singli, żeby no, po prostu zbudować jakieś konkretne grono odbiorców. Chociażby to, że tutaj jestem też.
0: My się bardzo cieszymy, że tutaj jesteś.
1: Wpłynie na to, że właśnie uformuje się to moje grono odbiorców.
0: A teraz aktualnie pracujesz nad kolejnymi utworami? Czy to, w sensie to jest tak, że po prostu pracujesz cały czas, po prostu jak masz pomysł, to siadasz i potem jak już jesteś zdecydowany, to idziesz z tym do studia? Czy powiedzmy masz takie okresy, gdzie jesteś jak, kurde, nie mogę nic napisać?
1: No, bywają dni mniej płodne, wiadomo. No, ale przeważnie jest tak, że po prostu piszę pod wpływem chwili, gdzieś tam chowam to w notatniku, w różnych notatkach i czasami kleję różne notatki i powstaje hit.
0: A czujesz się częścią tej takiej nowej sceny rapowej? Czy ty chcesz gdzieś tam sobie torować tą ścieżkę gdzieś tam zupełnie obok, tak właśnie bardziej undergroundowo, tak jak wspominałeś?
1: Właśnie tak, undergroundowo. Ogólnie wszystkie swoje szlaki, które przetarłem, przycierałem samemu od samego początku, więc Tak naprawdę cały czas to robię. Cały czas jestem under.
0: Oczywiście, pewnie. A masz jakąś taką osobę wymarzoną, z którą chciałbyś kiedyś zrobić kolab, na przykład na ficie kogoś mieć konkretnego? Trudne pytanie, wiem, ale może, no, może masz kogoś w głowie.
1: Jest paru takich artystów, ale jeżeli miałoby do tego dojść, to wolę tego nie mówić.
0: Okej, okay, dobra, żeby nie zapeszyć.
1: Żeby nie zapeszyć,
0: dobra. A jakbyś mógł się podzielić jeszcze z naszymi słuchaczami i słuchaczkami, co teraz aktualnie słuchasz, co ci tak po prostu siada w głowie, co, nie wiem, zapętlasz w kółko aktualnie?
1: Fałki 4.2.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co byś mógł więcej powiedzieć? Dlaczego? Co cię tak przyciąga do tego?
1: Po prostu... dźwięki, nie wiem, jak to inaczej nazwać, brzmienie, sposób, w który on nawija, no nie wiem, ma w sobie to coś takiego, że po prostu chcę tego słuchać. Sam tekst jest też taki, że wbija się w pamięć i gdzieś tam zostaje z tyłu głowy, nawet jak się skończy kawałek.
0: Masz w pamięci jakiś cytat, czy niekoniecznie? Nie, tak trochę wiesz.
1: No mam, oni brudni, ja mam co tydzień śnieżno-białe Nike.
0: Super. Kurczę, powiem ci, że ja nie często rozmawiam z osobami, które gdzieś tam zajmują się rapem i zawsze mnie to tak fascynuje, dlaczego właśnie ten gatunek, to znaczy, no bo jest wiele innych i nie wiem, mógłbyś być chłopakiem z gitarą, mógłbyś, nie wiem, po prostu śpiewać operę, a ty akurat wylądowałeś tutaj w rapie, w hip-hopie, w trapie, czy to też jakoś tak z potrzeby serca, czy może z tego, jacy ludzie tworzą to wszystko, środowisko konkretne może?
1: Myślę, że po prostu możliwość dosadnego na przykład przekazania tego, co chcę powiedzieć. Mówię tutaj też o wulgaryzmach. Nie boję się ich używać, ale nie używam ich po prostu jako przycinek. Więc... stosuję tego jako dosadnego pokazania emocji, które mną targają.
0: Czyli taka bezpośredniość,
1: tak.
0: To ile można tak naprawdę słowem rozegrać, no bo tutaj gdzieś tam ten beat jest ważny, ale tak naprawdę na pierwszym planie mamy słowa, nie?
1: No tak. No ale teraz w sumie już to zmienia na zasadzie takiej, że te słowa też tworzą brzmienia. Że sama struktura, że w tym miejscu padnie dane słowo, po słowie, to stworzy jakąś sekwencję, która będzie pasować do bitu i to będzie po prostu bujać, nawet nie będziesz zwracać uwagi na to, co tam jest powiedziane, tylko na samo brzmienie będziesz.
0: Teraz właśnie przez chwilę byłeś w takim flow, że już była po prostu jak, okej, dobra, chyba jesteśmy w tym momencie.
1: Tak.
0: Słuchaj, ja się bardzo, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję te chwile porozmawiać. Ja tobie życzę wszystkiego dobrego, słuchaj, na twojej drodze rapowej. Jakbyś jeszcze chciał coś powiedzieć do naszych słuchaczy, słuchaczek, to dawaj.
1: Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mnie znają i czekajcie na nowości, bo będzie tego wiele.
0: Czekajcie, dosłownie tak. Młokos, czyli Norbert Jemśko, dzisiaj z nami na antenie Radia Afera, a my posłuchamy utworu Grom.
2: You bet. Let me hear that.

jak grom z jasnego nieba. Grom, utwór od Młokosa, który przed chwilą był z nami w studiu na antenie naszego radia, w Aferytmie oczywiście. I słuchajcie, teraz mamy taką godzinę, która oznacza tylko jedno, ale zanim płyta tygodnia, to mam dla was aż dwa konkursy dzisiaj. Pierwszy to jest jedna podwójna wejściówka na koncert w ramach Malta Festival 2026, Tudor Cinema Club, Kacperczyk i King No One. W niedzielę to wydarzenie się odbędzie i tutaj, jeżeli chcecie zdobyć taką podwójną wejściówkę, czyli uwaga, fajnie, możecie kogoś ze sobą zabrać, to wysyłajcie nam SMS-a na numer 7248 z prefiksem afera.malta, wasze imię i nazwisko, no i oczywiście powiedzcie nam, dlaczego to właśnie do was ma ona trafić. Koszt wysłania takiego SMS-a to 2,46 zł i tutaj macie czas do końca Aferytmu. A drugi konkurs jest troszeczkę dłuższy, macie więcej czasu. Mamy dwie podwójne wejściówki i tego konkursu nie będę na razie rozwiązywać, gdyż rozwiązanie jego odbędzie się w piątek w trakcie magazynu muzycznego o godzinie 20:00 i ta podwójna wejściówka jest na koncert festiwal Tilla Lindemana z Rammstein. Jest to Tillfest w Lipsku, słuchajcie, 3-4 lipca i tutaj dwie podwójne wejściówki, SMS na numer 7248, to jest ten sam numer, ale tym razem prefiks afera.tyll, następnie wasze imię i nazwisko i tutaj będzie inne pytanie, czyli jaki jest wasz ulubiony utwór Tilla Lindemana i dlaczego właśnie on. Koszt wysłania 2,46 zł. No i tutaj dzisiaj się nie dowiecie, ale będziecie mogli się dowiedzieć w piątek. Dwa konkursy, także jeżeli tylko chcecie wziąć w którymś udział, to ja was zapraszam serdecznie. A teraz przejdziemy do naszego stałego punktu programu, czyli płyty tygodnia. Napięcie między spokojem a przybiciem ściany dźwięku, jednocześnie błogi spokój, ale też ogromny hałas. Album Post Chill od Shauvi ma ten nasz zaszczytny tytuł. To jest taka muzyka, która właśnie między taką miękkością a głośnymi dźwiękami stoi. Jest trochę poezji, jest trochę rapu. Tutaj gdzieś też brzmienia analogowe łączą się z elektroniką. Mamy miękki groove, ale też takie przestery, których nikt się nie spodziewa. Mamy też troszeczkę słońca, ale i taki klimat nocny. Jest to zespół, który naprawdę na polskiej scenie muzycznej pewnie jeszcze nieraz zawiruje. Post-chill, tutaj taka ciekawostka, to nie jest gatunek, to jest bardziej moment, w którym jednocześnie wszystko zwalnia i przyspiesza, jesteśmy zawieszeni w takim stanie trochę pomiędzy, a sam projekt Shauvi opiera się na jazzowej perkusji, czyli tym, z czego gdzieś tam są znani, z tego łączenia tego z angażującym basem, dodatkami elektronicznymi i czułymi gitarami, a całość jest skupiona na takiej warstwie liryczno-poetyckiej. My posłuchamy dzisiaj utworu Divor.

można się wkręcić w ten trans utworu Iggy Pop od Stypy. Jeszcze raz przypominam, że wydała teraz debiutancki album koncepcyjny pod tytułem Stypendium. Jest to taki krajobraz opowieści z granic jawy i snu, do którego zagłębienia was bardzo serdecznie zachęcam. Tak samo bardzo zachęcam was do tego, żeby śledzić kolejną artystkę, którą mogliście kojarzyć dotychczasowo z pseudonimu Zagi. Tym razem zdecydowała się wrócić do swojego imienia i nazwiska i jako Natalia Agape wydała jakiś czas temu już utwór Grudzień, taki introspektywny kawałek opowiadający o takim emocjonalnym rozbrajaniu siebie, gdzieś tam skupieniu się na relacji, która daje schronienie, ale jednocześnie nie pozwala na bezpieczeństwo. Wieczny dystans. Tym razem wraca z kolejnym singiem, który zapowiada debiutancki album i ma on tytuł Udomowienie. I Udomowienie tutaj jest trochę o czymś podobnym pod kątem bliskości, ale jednocześnie ta bliskość tutaj oszałamia i uzależnia. Jest to kawałek o potrzebie bezpieczeństwa, jednocześnie mieszającym się z takim lękiem przed utratą siebie. Mamy tutaj taki balans pomiędzy czułością a niepokojem, między oddaniem a próbą zachowania własnych granic. Tutaj, co jest ciekawe, to mamy na tym albumie więcej takiej akustyczności brzmieniowej. Mamy też wielowarstwowe chórki, które nadają przestrzenności temu wszystkiemu, a całość tak naprawdę jawi się jako taki zapis stanu, poczucia, w którym miłość jest zarówno schronieniem dla nas, jak i dezorientacją. Nowy materiał, którym artystka dzieli się i będzie się jeszcze dzielić w kolejnych miesiącach z nami, to twórczość, która została wykonana bez wsparcia producentów, czy zespołu, czy jakiegoś takiego studyjnego doprecyzowywania każdego elementu. Mamy tu głównie głos, gitary, emocje, no i przestrzeń na to, żeby być nieidealnym, nieperfekcyjnym. Jest to taka próba odnalezienia się w prostocie i ta wolność w takim, mogę zrobić coś, co niekoniecznie będzie idealne, ale będzie brzmiało szczerze, autentycznie. I właśnie taki jest utwór Udomowienie od Natalii Agape.

Udomówienie od Natalii Angape. Jest to drugi singiel, który zapowiada jej debiutancki album. Pierwszym był Grudzień. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do kolejnej propozycji. Jest to zespół z Polski, bo dzisiaj mamy taki dość polskojęzyczny i tutaj taki bardziej lokalno-narodowy, powiedzmy, czas. I jest to zespół Velo, który już nie raz grałam dla was w trakcie Aferytmów. W szczególności tutaj Czekając, aż przestaniesz istnieć. To jest jeden z moich ulubionych singli, które się pojawiły od czasu wydania w 2023 roku albumu Wizje. Jest to kapela, która porusza się w takich klimatach około alternatywno-rockowych. Na samym początku gdzieś tam myślę, że jakby brzmieli

Velo, ich najnowszy singiel Nie pamiętasz. Bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, żeby zapoznać się głębiej z tym zespołem. Na razie dostępny jest album Wizje sprzed 2-3 lat. Ja nie umiem liczyć, ale wiecie, no sprzed trochę. No a teraz wychodzą kolejne utwory, między innymi ten właśnie Nie pamiętasz. Chciałabym jeszcze przed końcem tego aferytmu ponownie zmienić klimat, bo dlaczego by nie? Przenieść się teraz do Wielkiej Brytanii i do artysty, który zasłynął między innymi ze swojego wyjątkowego stylu, ale też myślę, że z kolaboracji, bo ma na koncie fity z FKA Twigs, z ASAPem Rockim czy Carly Rae Jepsen, także nie są to małe nazwiska.

nazwiska. Jest to artysta, który gdzieś tam rozpoczynał w 2011 roku, także już sporo temu. No i wydaje pod pseudonimem Blood Orange. I niedawno wydał album pod tytułem Essex Honey, który nawiązuje do jego dzieciństwa, do tego, jak się wychowywał, do tego, jak to jest być też w ogóle czarną i queerową osobą w Wielkiej Brytanii. Właśnie jak to wszystko dla niego wyglądało, trochę o traumach, trochę o różnego rodzaju emocjach, ale też o nadziei jednocześnie. A teraz właśnie posłuchamy nie utworu z tegoż albumu, bo został on wydany w zeszłym roku, a skupimy się na nowym utworze, który pojawił się tak naprawdę pod koniec maja i ma on tytuł Essex Honey MP3 i będzie to kawałek prawie 5-minutowy, także trochę sobie posłuchamy nakładem RCI Records Blood Orange i Essex Honey MP3.

Blood Orange i utwór Essex Honey MP3, który już nie pochodzi z albumu o tym samym tytule Essex Honey, a został wydany tak z miesiąc temu około. Jest to też artysta, którego na pewno warto mieć na radarze i którego warto śledzić właśnie ze względu na to, jakie cudowne rzeczy tworzy. Powiem wam, że dzisiaj tak bardzo szybko mi minęło mówienie wam o różnego rodzaju o utworach i dzieleniu się z wami tym, co dobrego przede wszystkim na naszej polskiej scenie muzycznej. Młokos, Duszno, Stypa, Velo, między innymi też Natalia Agape. Bardzo dobry skład, bardzo fajne zespoły. No i artystki przede wszystkim, słuchajcie. A na sam koniec zostawiłam utwór z albumu, którego, przyznam się wam szczerze, jeszcze nie posłuchałam, ale to dlatego, że ja w ogóle gdzieś mi mignęło, a raczej nie mignęło mi to, po prostu, że on został wydany. I to 5 czerwca. Ja jakiś czas temu już przestałam śledzić Evanescence, jakoś tak trochę... No, z różnych powodów nam się drogi rozeszły, ale teraz jestem ciekawa tego albumu. Przesłuchałam utworu Rapture, z którym was zostawię na sam koniec. I zobaczymy, co tam ciekawego ta kapela, do której mam duży sentyment z czasów nastoletniości, wykombinowała w tym czasie. Ja tym samym dziękuję wam bardzo za dzisiejszy aferytm. Za mikrofonem była Julia Miksińska, a realizował, i to jest w sumie ważniejsze niż to, kto był za mikrofonem, Jeremiasz Szczycina. To jest tak naprawdę taki ostatni aferytm, słuchajcie, przedwakacyjny, ale my się z wami nie rozstajemy, będziemy cały czas nadawać i będziecie mieli dużo możliwości na słuchanie nowej muzyki, nowości, ale nie tylko, bo ale to jeszcze, wiecie, jeszcze nie spoileruję, także ja już się zamykam i zostawiam was właśnie z utworem Rapture od Evanescence z albumu Sanctuary.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival.

0: były konsultowane ze słuchaczami, no, których znam, powiedzmy, których znam prywatnie. Większość piosenek była, poza chyba jedną czy dwoma na audycji, ale wiecie, nie zdziwi was ich obecność, tak? Bo, no, zobaczycie, pasuje to, tak? Ma to cały swój kształt. No i nagroda jest oczywiście trzecie miejsce, czyli miedziany guzik, drugie miejsce, czyli srebrny guzik, no i oczywiście pierwsze to złoty guzik. No, kto by nie chciał wygrać nagrody złotego guzika? No i niektóre kategorie mają też na przykład, nie wiem, honorable mention, jedna nagroda, w sumie to pierwsza właśnie w kategorii, ma na przykład nagrodę publiczności, ale to wiecie, nie będę spoilerować. Pierwszą kategorię, jaką dla was ułożyłam, jest to kategoria idolka. Max, czy ty masz jakieś swoje idolki?
1: No, jedna z nich znajduje się nawet na trzecim miejscu tej kategorii, tak? Moja crushy już od dobrych, myślę, 10 lat, tak? Justyna.
0: Justyna Święc, czyli wokalistka The Dumplings, zdobywa nagrodę miedzianego guzika. No i The Dumplings, widziałam dzisiaj ogłoszenie na moich szanownych socialach, że ogłosili trasę koncertową, gdzie będą grać album No Bad Days, który już kończy 12 lat w tym roku. Także znowu mamy powrót do korzeni i dobra wiadomość, nie będzie tylko Warszawy, będzie też Poznań, także będziemy jako poznaniacy, nie będziemy musieli jeździć do Warszawy, będziemy mieli też okazję iść w Poznaniu posłuchać The Dumplings. Kiedy ostatni raz, Max, byłeś na koncercie The Dumplings?
1: No właśnie, ciekawostka, tak jak 10 lat temu ich poznałem, tak szczerze, to bodajże 9 lat temu i to chyba w tym samym miejscu nawet, we Wrocławiu, także no, trochę czasu już minęło. Cieszę się, że nadal grają te stare numery, bo są po prostu fenomenalne.
0: To prawda, ale ja bardzo też chciałam się na aranżację koncertową, w ogóle taką, w sensie nie koncertową, orkiestrową, wiecie, z instrumentami i tak dalej, ale ciężko było mi się wstrzelić i wybrałam dla was utwór od The Dumplings, oczywiście Justyna Święc, gratulujemy zdobycia nagrody miedzianego guzika. Przechodzimy do The Dumplings i Frank.

0: Justyna Święc, czyli wokalistka The Dumplings. No i wybrałam dla was utwór Frank. Okej, to przechodzimy do miejsca drugiego zdobywczyni srebrnego guzika w kategorii idolka. Jakbyście się zastanawiali, co wiecie, jak się zaklasyfikować do kategorii idolka, no to wiecie, chodzi o takie bardzo powerful kobiece postacie, tak, ale tu wiecie, chodzi o cały ten całokształt trochę i majestat. No po prostu Justyna Święc, myślę, że jest no ikoną, naszą anielicą polskiej muzyki już od lat, parunastu, jak już policzyliśmy, ale no teraz mamy trochę mniej znaną pozycję, w sensie inaczej, dla mnie muzycznie bardziej znaną, dla was może mniej. Otóż jest to wokalistka o jakże agresywnym i groźnym pseudonimie, ponieważ nazywa się Ania Grr.
1: No ja się, szczerze powiedziawszy, przestraszyłem.
0: Ania Grr, no nie warto się jej bać, bo byłam na jej koncercie zarówno i projektu solowego i był to najciekawszy koncert, na jakim byłam, tak jak i w zespole, ponieważ jest ona też wokalistką zespołu Szklane Oczy. I trochę jest, widzę wspólny mianownik między Justyną Święc a Anią Grr. Właśnie w tym solowym projekcie często też występuje z człowiekiem pseudonimie Paszka. Ostatnio na przykład wyda nową piosenkę o Manie i ona udaje, że gra w RPG. Jest cały teledysk taki fantazy i w ogóle, i ona mówi, że Many i w ogóle na te czary i tak dalej. Także no, jest idolką, tak jak mówi kategoria, więc już nie będę przedłużać i przed wami moja ulubiona piosenka Ani Grr, która prześladowała mnie i żyła w mojej głowie za darmo przez miesiące. Nie żartuję, powtarzam, miesiące. Jest to Ania Grr i Mimo Woli UW.

0: Ania Gry, no i z Paszką w duecie Mimo woli UWU. I tak, to nie jest moje UWU, to jest w tytule UWU, także będzie wam na pewno łatwo znaleźć tę piosenkę, jeśli was też oczarowała. No właśnie, Max, co sądzisz? Oczarowała cię, czy nie oczarowała?
1: No, szczerze, to jestem pod dużym wrażeniem, że dorosła kobieta potrafi po prostu wyciągnąć takie wysokie dźwięki. To jest wow.
0: Ja myślę nad kolabą Justyny Święc i Ani Gry. No może, wiecie, tematycznie, stylistycznie nie, ale wysokością głosu, no to byłby Syreni śpiew, Tysiąc guzików i ryba. Bardzo tematyczne by to było. Ja czekam. Wiecie, słowa w Tysiąc guzików i ryba mają moc. Jak ja coś mówię, to często potem coś się wydarza faktycznie, także będą znaki, słuchajcie.
1: Ja myślę, że ludzie nie są na to gotowi. Po prostu to by było już za dużo, jak na polsku.
0: Ja myślę, żeby te szklanki pękały, tak jak w filmach, że ktoś tak wysoko śpiewa i szklanki pękają.
1: Tak jak w Odyseuszu, ludzie by musieli sobie po prostu uszy zatykać, bo ten śpiew byłby tak po prostu dla nich wow.
0: A pierwsze miejsce, no w tej piosence, co wybrałam, nie będzie tak wysoko śpiewać, ale też się zdarza tej osobie. Oczywiście jest to nagroda Złotego Guzika dla spóźniarski. Przypominam, na razie mamy kategorię pierwszą, kategoria idolka, pam, pam, pam, pam, pam, pam, bębenki. Jest to Klejnot. Klejnot zdobywa nagrodę dzisiaj Złotego Guzika, nagrodę, którą sama wymyśliłam i sama rozdawałam te nagrody, także. Ale wiecie, to w oparciu o tym, co tu się działo, tak, ale jeżeli, nie wiem, jesteście nowi, pierwszy raz, no to właśnie przypominam, że no na wakacje biorę wakacje i mam nadzieję, że wrócę w nowej ramówce i że was nie ominie, także wrócicie i też będziecie się z nami tu wygłupiać, ale będą zmiany. A wracając do Klejnot, no to stosunkowo niedawno wydała epeczkę, ale ja stwierdziłam, że zagram, w sensie no nie zagram, puszczę wam, o, coś z epki jej pierwszej pod tytułem Chrysalis, która nawiązuje do Life is Strange, bo z nią nawet miałam przyjemność rozmawiać. W ogóle okazało się, że jeden z wywiadów, jaki z nią przeprowadziłam, tak, bo jest ich kilka, to był w ogóle pierwszy wywiad z tego projektu. Ja miałam takie, wow, serio? Naprawdę? Ale tak, często się mijamy w sumie na jakichś koncertach i festiwalach. Oczarował mnie też jej w ogóle koncert. Jeżeli macie okazję iść na koncert Klejnot, a jeśli dobrze pamiętam, będzie grać nad Rusałką w tym roku w Poznaniu, to idźcie w ciemno. Ostatnio na przykład stwierdziła, że ma nowe hobby, uczy się screamować, także wokalnie też, wiecie, wprowadza coś nowego. No i właśnie ona nie przepada za tą epką, nie lepką, tylko epką, Chrysalis, ale ja bardzo ją lubię, bo jest taka właśnie bardzo, no, shoegaze'owa, tak, wiecie, że kocham shoegaze, ulubiony gatunek tej audycji to shoegaze. I piosenka od Klejnot, oczywiście samej Klejnot gratulujemy, może nawet napiszę, że hej, nie wiem, czy wiesz, ale wygrasz nagrodę Złotego Guzika, zobaczymy. I utworem z tej jakże epki, którą dla was wybrałam, będzie The Brightest Night.

0: Klejnot i The Brightest Night z epki Chrysalis, oczywiście we współpracy z Aluzją na produkcji. No i w tej kategorii, nie we wszystkich tak jest, wiecie, ja to tak zrobiłam, no jak uważam, ale w tej kategorii, w kategorii idolka mamy Honorable Mention i zdobywa tą nagrodę Doja Cat, tak, bo teraz Doja Cat ma, albo już skończyła, chyba nadal ma, trasę koncertową i po prostu nagrania z jej koncertów żyją za darmo w mojej głowie. Też obecnie mój ulubiony content to oglądanie Doja Cat na żywo. Po prostu wow. Max, jaka jest twoja ulubiona piosenka Doja Cat?
1: Jest ta piosenka o krowach, która po prostu skradła moje serce przy pierwszym słuchaniu, już od pierwszej sekundy, szczerze powiedziawszy.
0: Moja też, także możemy zbić pionę, ale może nie do mikrofonu, żebyście nie ucierpieli przy odbiornikach, ale tak. Ale to też był taki jeden chyba z jej bardziej medialnych debiutów, ale ją bardzo lubię za to, że ona potrafi być sobą i dalej robić swoje i bawić się konwencją mimo wszystko. No przecież jej po prostu outfity na różne okazje są po prostu legendarne i ona, nie wiem, właśnie nie doszłam jeszcze do wątku, czy ma faktycznie projektantę, czy to jest jej inwencja. No raczej na pewno jest jej inwencja, żeby się ubierać tak, no, a nie inaczej, no bo czemu miałaby to robić? Ale ja jestem fanką mega Doja Cat. Wybrałam dla was piosenkę otóż z wersji deluxe albumu jednego, tego jednego z pierwszych. Jest to Tia Tamera i śpiewa na ficie też Rico Nasty. Więc wiecie, no zwykle powiedziałam, że nie, ale z racji, że no to jest ostatni odcinek w tej ramówce, myślę, że zasłużyliśmy na Doja Cat w Radio Afera. Więc już przed wami Doja Cat i Tia Tamera.

0: Doja Cat i Rico Nasty w piosence Tina Tamera, czyli Honorable Mention kategorii Idolka. No i mam jeszcze nagrodę publiczności, niestety nie posłuchamy sobie piosenki od tej artystki, jest to Duxius. Tak naprawdę to jest nazwa projektu, a nie tej artystki, ale ją cieplutko pozdrawiam, tak, bo nagroda publiczności, dlaczego? Bo porwała swoją publiczność na koncercie. Co prawda był to mały koncert w Psie Andaluzyjskim, ale było warto. Ten koncert uczynił mnie zupełnie inną osobą. Ja chciałabym mieć tyle energii, co Duxius i po prostu tyle ekspresji scenicznej, energii, po prostu tych ruchów i jednocześnie tak dobrze śpiewać, tak? To nie jest to, wiecie, tak hop-siup, nie śpiewała z playbacku, nie, nie, nie. Także pisze się Duxius i przez X, jeżeli, wiecie, będzie grała w waszej okolicy, ale w tej chwili mieszka w Berlinie, jeśli dobrze pamiętam, to wiecie, idźcie śmiało, naprawdę. No i oczywiście na streamingach też polecam. Tak, przechodzimy teraz do kategorii czytanej, czyli też sobie nie posłuchamy, ponieważ jest to kategoria najbardziej iconic odcinek. Max, czy zechcesz odczytać miejsce trzecie?
1: Tak, miejsce trzecie dotyczy odcinka o historii Daniela Johnstona, w której przedstawiono opowiadanie o zaczarowanym...
0: Nie przedstawiono opowiadania. Nie, po prostu ex aequo. Dwa miejsca ex aequo mamy. Takie buty.
1: Okej.
0: Okay. Tak, miejsce trzecie, czyli historia Daniela Johnstona, gdzie no próbowałam streścić no, jego historię, może jest obszerna i pewnie może z połową odpowiedziałam lub nie. I z odsłuchem mojego ulubionego albumu, wiesz, z tym kosmitą na okładce, tak, i piosenką o krowie. No i ex aequo z opowiadaniem o zaczarowanym lesie i to jest odcinek jeszcze z ramówki, jak była ta audycja tylko wakacyjna, czyli no dawno, ale tak, wtedy ułożyłam opowiadanie z tytułów piosenek i faktycznie miało to sens, ale nie udało mi się powtórzyć mojego sukcesu. Chociaż nie, był chyba w Morskich Falach po tym też odcinek tego typu. Miejsce drugie, pozwolisz.
1: Mino Gays.
0: Tak, czyli najlepsza audycja o najlepszym gatunku, który mówi o shoegazie i scenie pod Minogą. Tak, według słuchaczy i ankiety przeprowadzonej wśród jakże skromnej grupy słuchaczy, był to ich ulubiony odcinek, ale z racji, że ja przyznawałam nagrody, to wybrałam mój ulubiony odcinek, czyli miejsce pierwsze, zastępstwo Aleksandra Schwarza o soundtracku z FIFA i grach sportowych. Także brawo, gratulujemy, jest z nami, macha nam. Także ja również ci gratuluję pierwszego miejsca, nie będę mocno klaskać do mikrofonu. No i Honorable Mention, też audycja, która była bardzo pocieszna do robienia dla mnie, no to Sprzątaj i tańcz. I był to specjał z okazji tego, że właśnie też zakończenie ramówki, tylko wakacyjnej, ta audycja była jeszcze w sobotę. No i co się robi w sobotę, no jak się pracuje od poniedziałku do piątku? No ja często sprzątałam, jak jeszcze tak pracowałam. A ty sprzątasz w sobotę?
1: No ja generalnie to w sobotę wypoczywam, ale za to w niedzielę też.
0: No ja tak lubiłam sobie dla sportu, wiecie, każdą szafkę wyczyścić, a teraz no pracuję w weekendy, więc sprzątam, ale wtedy, kiedy mam pisać pracę magisterską. Mam najczystszy pokój w historii.
1: Skąd ja to znam?
0: Myślę, że masz podobnie. Także a propos Minogejzu, przechodzimy do kategorii debiuty Minogejzu. Tak, wiem, że wyczekiwana kategoria przez wiele osób. Puszczam do was oczko, ale wy tego nie widzicie. Miejsce trzecie. Jest to zespół z Poznania, więc tak wiecie, bardzo lokalnie, tak? No bo scena pod Minogą, Poznań, no i zespół z Poznania. I jest to zespół shoegaze'owy, który ma bardzo szeroką popularność przez pewną grę internetową o sprzątaniu miejsc zbrodni. Także już możecie zgadywać. Wasze propozycje przyjmuję gołębiem. I tak, jest to zespół Lulu Suicides, który ostatnio wydał w sumie to album i drugi album, bo było trochę przerwy między pierwszym a drugim albumem. Ja jeszcze całego nie skonsumowałam, tylko tak przelotnie i też jak te piosenki wychodziły, no to dzieliłam się z wami, słuchaczami. Wybrałam dla was piosenkę pod tytułem Bye, ale my się nie żegnamy. Nie żegnamy, bo teraz Lulu Suicides.

Lulu Sidewy, piosence Bye, ale my się nie żegnamy, natomiast dopiero druga kategoria, patrzę na zegar, to już pół godziny za nami, ja nie wiem, kiedy to zleciało, także nie wiem, czy niektórych kategorii sobie po prostu nie przeczytamy, ale miejsce drugie, uwaga, uwaga, bo było, no okej, nawiążę od końca, było pytanie, czemu w dzisiejszym zestawieniu, na dzisiejszej playliście nie ma Fontaine's DC? Miała być kategoria osobna, najlepsze piosenki Fontaine's DC, tak, tak, stworzyłam taką kategorię i Ramiasz patrzy zakłopotany, potem miała być kategoria British Wannabe, czyli zespoły, które bardzo chcą być brytyjskie, ale wokalista ma za proste zęby i im nie wychodzi. I jednak nie są. Na przykład Interpol, który jest z Nowego Jorku. Ale ja widzę, ja słyszę, oni bardzo chcą. No i teraz nad miejscu drugim mamy zespół z Polski, który skonfrontowałam ich z tym na wywiadzie, że bardzo chyba chcą być w Wielkiej Brytanii, ale no, nie zgodzili się ze mną i nie zgodzili się z tą tezą, ale z racji, że no, musimy trochę podgonić, także przepraszam, Max. Może kiedy indziej wam sprzedamy parę ciekawostek. Także przed wami miejsce drugie, zespół z Trójmiasta, jeśli dobrze pamiętam, czyli The Ferrous z kawałkiem Somehow.

0: The Pharaohs i Somehow, czyli zdobywcy nagrody srebrnego guzika w kategorii debiuty minogeizmu, no bo jest to, wiecie, dopiero nowy gatunek i nawiązuje to do tej pamiętnej audycji z 1 kwietnia, kiedy omawiałam gatunek, jakim jest minogeiz, czyli scena pod minogą i shoegaze. No i teraz pora na zawrotne miejsce pierwsze. Otóż, myślę, że możecie zgadywać, ale no, nie zobaczę waszych odpowiedzi, bo na podstawie rzeczy, które tu leciały, myślę, że można wywnioskować, iż miejsce pierwsze to pam, para, pam, pam, pam, zdobywcy nagrody Złotego Guzika, czyli zespół Mlecze z mocnym pierwszym albumem Maruda, no a teraz wychodzą single, no i wybraliśmy, myślę, że aktualnie mój i Maxa ulubiony utwór zespołu Mlecze, nie mylę się.
1: Zdecydowanie o każdej porze dnia i nocy, piątek, świątek i niedziela po prostu.
0: Najlepszy banger zespołu Mlecze, ja się aż boję tego albumu, który ma wyjść, on mnie zmiecie muzycznie z planszy, także już nie przegadując tej audycji, miejsce pierwsze Mlecze i Tracę Czas.

ponieważ mamy jeszcze w takim razie tak, jedną kategorię przeczytam, a druga miała być puszczana, no ale też przeczytam. Otóż, uwaga, kategoria 1000 grzybów i guzik. Miejsce trzecie. Omasta, ex aequo z Ninja Episkopat. Oczywiście jest to kategoria mówiąca o takim, wiecie, jazzie, ale trochę grzybowym jazzie. Tak, kocham to, co obecnie się dzieje z polskim jazzem. Miejsce drugie. Etnobotanika. Ostatnio mieli koncert, ale niestety nie udało mi się iść. I miejsce trzecie. Nie wiem, czy obecnie gdzieś koncertują, ale jazzmeni właśnie z tej polskiej sceny mają to do siebie, że oni strasznie migrują między tymi składami. Jest to Deux Links, czyli dwa rysie. No i Honorable Mention, bo nie robią jazzu, ale robią na pewno grzybową muzykę, że tak powiem. Jest zespół Icarus i wydają teraz album Trysk. I kategoria kolejna, czyli kategoria odklejka, miejsce trzecie. Uwaga, dam sama sobie nagrodę. Jestem to ja, omawiająca twórczość Mako. Tak, ja przyznaję, wtedy mnie trochę poniosło, ale to tak miało być, to miało być trochę mój performance w tym radiu. Miejsce drugie, Tommy Cash zakładający boys band, w sumie to Euroband tak się nazywa. No i miejsce pierwsze, mój ukochany projekt Mik Płacze, czyli Holender przyjeżdżający do Polski za Sandrą, którą poznał jak miał 6 lat i to jest cała fabuła tego projektu. Tak, myślę, że możemy sobie pociągnąć kolejną kategorię i będzie to ulubiony gatunku region, czyli uwaga, miejsce trzecie, Nowa Dziwna Warszawa, która mówi o właśnie bardzo dziwnej, eksperymentalnej muzyce z Warszawy. Kocham Polskę. Polska gdzie leży? Tu, w serduszku. Miejsce drugie, Scena Windmill, czyli chodzi o gatunek, który oscyluje wokół pewnego pubu w Londynie, ex aequo z Britpopem. No bo wiecie, jak już Londyn, Wielka Brytania, to stwierdziłam, dobra, wrzucę na drugie. No i miejsce pierwsze, czyli nagroda z złotego guzika w kategorii ulubiony gatunko region, jest to Shimokitake, czyli gatunek opierający się na dzielnicy Tokio, czyli Shimokitazawy. No i teraz my już słuchamy w tle piosenki, która ma miejsce trzecie w kategorii Asłuchalny Gruz, moja ulubiona kategoria tego zestawienia. I jest piosenka na trzecim, ponieważ nie była wcześniej puszczana, także tutaj będzie debiut i tylko trzecie dlatego. I zespół nazywa się Anatol i piosenka również pod tytułem Bydgoska Rezygnacja. Także jeżeli jesteście z Bydgoszczy, pozdrawiam was i przechodzimy do odsłuchu.

Anatol i Bydgoska Rezygnacja, miejsce trzecie. No, nie było nigdy na żadnej audycji, ale ostatnio no, prześladuje ta piosenka moją playlistę. I raz zrobiłam sobie questa, żeby spróbować wynotować wszystkie słowa, jakie rozumiem w tej piosence. I mi się nie udało, ale i tak kocham tę piosenkę. I teraz miejsce drugie. Otóż. Jedna z realizatorek realizujących tą audycję nazwała tak tą piosenkę z miejsca drugiego, czyli zdobywcy Nagrody Srebrnego Guzika. Stąd też pomysł na kategorię. Przypominam, kategoria Asłuchalny Gruz. I jest to zespół włoski, jeśli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. O, sprawdziłeś, widzisz, podstawa to dobry research i dobre Także, no, żeby nie było, że ja mam pozwalam mówić Maxowi, po prostu już musimy brnąć do końca, więc przed wami, uwaga, uwaga, Kobra z piosenką Confusione i album również nazywa się Confusione.

0: Kobra i Konfusja na miejsce drugie. Przechodzimy teraz do miejsca pierwszego. Zdobywcy Złotego Guzika. Jest to zespół z Polski. I zechciałbyś, Max, odczytać miejsce pierwsze. Czyń honory.
1: Tak, są to Trujące Kwiaty z utworem Trzy kropek, nie jesteś wart.
0: A my powoli będziemy się żegnać, ale mam nadzieję, że wiecie, nie na stałe. Mam nadzieję, że do was wrócę. No i na pewno w Aferytmie, czyli no o 19, nie o 20 w tygodniu. Pewnie w wakacje, znając życie, jakbym poczuła potrzebę wygadania się przed wami i puszczenia paru dobrych kawałków lub niedobrych, to mnie usłyszycie. Więc łowić dzisiaj hity i rozdawać nagrody robili to Zosia Jarzębska i...
1: Maksymilian Chwałkowski.
0: A realizował nas Jeremi Szczecina, także proszę, to czas dla Trujących Kwiatów i nie jesteś wart. Do usłyszenia.
1: Pa.

każdy chce żyć bez strachu przed każdy syn.

0: Ksiądz Guzików i Ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę.

I to był Drone z utworem Lightning Bolt, czyli coś, co ukaże się dopiero 2 lipca w wytwórni 1985 albo też 1985. Nigdy nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam nazwę tego labelu. Wydaje mi się, że numery katalogowe wskazywałyby na to, że to jest 1985, bo numery katalogowe to jest ONEF i potem jest numerek, także z takich ciekawostek bardziej nerdziarskich. Natomiast, no właśnie, 1985 to jest wytwórnia, którą prowadzi Alex Perez i z racji, że wytwórnia świętuje swoje 10-lecie, wypuszczają właśnie tego 2 lipca składankę na 10-lecie, gdzie znajduje się w sumie 20 utworów. My sobie sporo z nich dziś zagramy. Zagramy też rzeczy, których jeszcze nie ma w preorderze na 1985 na Bandcampie, natomiast które dopiero się ukażą. Nie będę jeszcze zdradzał, o jakich artystów i jakie epki chodzi, natomiast my, pozostając przy tej kompilacji z okazji 10-lecia 1985, zagramy utwór, który tak naprawdę jest już dostępny do ściągnięcia, jeżeli się kupi preorder. Już takich utworów jest w sumie 3, więc zachęcam do tego serdecznie, że jeżeli wam się spodoba to, co dzisiaj usłyszycie, żeby ten album, tę kompilację zakupić, bo naprawdę warto. Już teraz GLM i Verbs z utworem Jacket. DJ Jacket, this one's for the heads, ravers, ratchets. Man outside, putting days in a trap shit. Grab kids, 9 to 5, are still paying the taxes. My age, I don't act it, fact is, rather catch wave and chat shit. Still got a leg in the race, I stay tapped in. Just know, say you ain't matching.

Jackie, I'm not smart.

Niewydany jeszcze, chociaż tak naprawdę dostępny w sprzedaży, więc można by się pewnie sprzeczać, czy to już znaczy, że jest to wydawnictwo, czy dopiero trzeba czekać na premierę całości. Jeżeli kupi się w preorderze album, kompilację z okazji dziesięciolecia 1985 Music, no to utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, czyli GLM i Verbs Jacket, jest dostępny do ściągnięcia, do streamowania i tak dalej, i tak dalej. Są w sumie trzy takie utwory i zresztą za chwilkę zagramy sobie drugi z nich i przyspieszymy sobie tempo do drum and bassowego. Natomiast ja przypomnę o tym, przypomnę dla tych, którzy słuchają audycji regularnie, a dla tych, którzy dopiero włączyli się na przykład po raz pierwszy, to w ogóle powiem, jak to tutaj u nas wygląda. W przypadku połamanej lekkości bitu zawsze możecie dawać mi znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej. To jest facebook.com/połamana-lekkość-bitu, pisana łącznie i bez polskich znaków. To jest adres i tam pod najnowszym postem na fanpage'u, czyli pod logotypem 1985 znajdziecie właśnie posta pod tym zdjęciem w sekcji komentarzy. Dawajcie znać, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. A już teraz przed nami Fox, Lensman i Subtle z utworem We Blessy.

Fox na wokalu, Lensman i Subtle na bicie We Blessy. To jest drugi z trzech utworów, które są już dostępne do ściągnięcia, jeżeli ktoś zamówi w preorderze, w przedsprzedaży tę kompilację, którą dziś gramy bardzo, bardzo gęsto na dziesięciolecie 1985 Music, czyli wytwórni Alixa Pereza, przypominam. No i to właśnie katalog wydawniczy tej wytwórni jest naszym dzisiejszym bohaterem, naszym dzisiejszym tematem. A my już teraz myślę, że możemy wypuszczać kolejny utwór, bo jest tak bardzo niewydany, że jeszcze nie ma go na stronie. Mowa tutaj o Montim i jego najnowszym dubstepowym singlu, gdzie nie pamiętam niestety, jak nazywa się strona A, natomiast strona B, której teraz posłuchamy, która jest nieco spokojniejsza i bardziej melodyjna, nazywa się No Context. Niestety nie pamiętam już teraz, kiedy się to ukaże, ale jakoś w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, także już teraz przedpremierowy kąsek dla nas wszystkich od Montiego, No Context. Posłuchajmy.

To, co słyszymy w tle, przypominam, to jest niewydany jeszcze utwór Montiego, który ukaże się dopiero na 1985 Music. Utwór nazywa się No Context. Zaraz postaram się sprawdzić datę tego wydawnictwa, natomiast my, tak jak już mówiłem, dzisiaj słuchamy przedpremierowo utworów z wytwórni Eriksa Pereza 1985 Music. Posłuchajmy dalej, Monty, No Context.

Utwór No Context od Montiego. No właśnie, nie zdążyłem jeszcze odpalić maila i sprawdzić daty tego wydawnictwa, także po prostu będziecie musieli wypatrywać tego na socialach Montiego, czy na socialach 1985 Music. Swoją drogą serdeczne pozdrowienia dla Domana, który nas słucha, reprezentant Otchłani jest z nami i pisze w komentarzach, a właśnie na Otchłani w 2023 roku Monty zaprezentował się chyba po raz pierwszy w Polsce tak naprawdę. Ja też miałem zaszczyt grać na tej edycji Otchłani w Back to Backu z KO, z tego co pamiętam. No, piękna sprawa, zdecydowanie. Big up Monty, big up ekipa Otchłań. No i wszyscy ci, którzy odzywają się na razie, nie ma was zbyt wiele w komentarzach, dlatego zapraszam serdecznie facebook.com/lekkośćbitu. Widzę, że jeszcze przed audycją moja mama zostawiła tam komentarz, bo zobaczyła, że logo 1985 to jest 1985, czyli mój rocznik urodzenia, napisała: taki piękny rocznik. No, nic dać, nic ująć. A my lecimy dalej i posłuchamy sobie kolejnego utworu, tym razem utworu, który otwiera kompilację z okazji dziesięciolecia 1985 i będzie to Proven, czyli nowa ksywa Hybrisa, amerykańskiego producenta zamieszkującego Pragę, z tego co pamiętam. Proven i utwór Holes.

To był Pruvan, dawniej znany jako Hybris, a jeszcze dawniej znany jako część składu Robot Death Squad z Stanów Zjednoczonych. Natomiast tak jak mówiłem, zamieszkujący Pragę i wydaje mi się, że ta jego ksywa może coś znaczyć po czesku nawet, ale niestety języka tego nie znam, także tutaj musicie mnie wspomóc, jeżeli ktoś z słuchaczy czeskim operuje, to może będzie w stanie mnie tutaj poratować. Swoją drogą pozdro wielkie dla ekipy, która po drugiej stronie szyby jara się dzisiejszą selekcją. Dzięki, że słuchacie i że tutaj jesteście. Na prośbę Zosi sprawdziłem też, kiedy ma się ukazać ten Monty, bo musiałem zalogować się na maila i okazuje się, że dopiero 13 sierpnia jest wydawnictwo tego utworu wraz z drugą stroną, czyli Classic Ye. Ale za to też bardzo szanuję 1985 Music, że wysyłają z tak dużym wyprzedzeniem swoje promóweczki i możemy je dla was tutaj grać. Wracamy do kompilacji z okazji dziesięciolecia 1985. Możemy wypuszczać już w tle, bo kolejny niewydany jeszcze utwór. Dwukrotnie na tej kompilacji pojawia się jeden z moich ostatnio ulubionych artystów, jeżeli chodzi o wolniejsze tempa basowe, o dubstep, o różne hybrydowe, garażowe rzeczy, czyli Sim. Natomiast tutaj u jego boku pojawia się też Hijinx. No i taki oto duet Sim i Hijinx z utworem Bailout. Posłuchajmy.

I to właśnie jest niewydany jeszcze utwór Sima wraz z Hijinxem, który nazywa się Bailout. No tutaj takie trochę bardziej garażowe, ale też nie do końca. Groovy są zaserwowane, bardzo, bardzo zbasowione. No i jak to u Sima zauważyłem, on bardzo lubi samplować takie wokale, które mi osobiście wieją jakimś baile funkiem, więc wydaje mi się, że to jakieś brazylijskie źródła sampli tutaj mamy w grze. My znowu wrócimy do tematów drum and bassowych. Ja znowu przypomnę też, że możecie się ze mną kontaktować podczas audycji i do tego bardzo serdecznie zachęcam i nakłaniam. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie bez polskich znaków, to jest adres naszego fanpage'a i tam serdecznie zachęcam do tego, żeby się udzielać. Dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejsza audycja podoba. To też pomaga audycji tak naprawdę rozprzestrzeniać się dalej po internetach, także zachęcam i z góry dziękuję wszystkim tym, którzy jeszcze postanowią to zrobić. Kolejny niewydany utwór przed nami, myślę, że możemy go już w takim razie wpuszczać. Znowu, tak jak mówiłem, wracamy do tematu drum and bassowego. Wydaje mi się, że słyszałem to w secie DJ Flight, kiedy grała na Drum Obsession w kwietniu, bo grała troszkę utworów Slatera. Na pewno też utkwił mi w pamięci przy okazji ostatniego seta w radio Jaya Kenzo. Przed nami Slater i utwór Malfunction. Posłuchajmy.

To był Slater z utworem Malfunction, czyli coś, co dopiero ukaże się na składance z okazji dziesięciolecia 1985 Music, bo to tej wytwórni dziś sobie słuchamy, wytwórni Alixa Pereza. No i zmierzamy przez rozmaite tempa, przez rozmaite niewydane jeszcze utwory. No i tak jak wspominałem, z niewydanych utworów mamy jeszcze jedno wydawnictwo, bo było oprócz tej kompilacji wydawnictwo Montiego. Natomiast pora również sięgnąć po epkę od Hijinxa, już wspomnianego wcześniej. Słuchaliśmy sobie jego kolabu razem z Simem. No to pora też na coś, co ukaże się dopiero 23 lipca na 1985, więc też jeszcze nie widnieje w preorderach na ich Bandcampie. Epka nazywa się Survival Loop, a my już teraz posłuchamy niewydanego jeszcze utworu Hijinxa, Niche.

No przecież to jest tak gruba sprawa. Otwierający utwór z epki Survival Loop, która dopiero 23 lipca ukaże się na 1985 Music. Cztery utwory, z których tak naprawdę chyba tylko ten bym powiedział, że jest taki około dubstepowy, a cała reszta to takie bardzo hybrydowe, basowe granie gdzieś na pograniczu jakiegoś UK garażu, techno i dziwnych basowych eksperymentów, także warto Hijinxa obczajać. Jeżeli ktoś nie miał okazji, to też właśnie na Odchłani się pojawił. Z tego co pamiętam, to była przedostatnia edycja jak do tej pory tego cyklu w listopadzie 2025. Pojawił się w Domu Technika, no i zapodał naprawdę sztosa. Ja myślę, że zagadam już tak naprawdę do końca, bo nie zagadałem go wcześniej, a gramy dzisiaj rzeczy bardzo niewydane z gdzieś tam datami wydawnictw, czasami aż na 2 miesiące w przód. Ale w przypadku Hijinxa, tak jak wspominałem, to będzie 23 lipca. Ukaże się na epce Survival Loop na 1985 Music, więc zachęcam do tego, żeby śledzić te wytwórnie, wbijać na ich Bandcampa, tam kliknąć follow. Oczywiście też na socialach na pewno wszelkie informacje na ten temat znajdziecie. Ja oczywiście też przypominam o zostawianiu komentarzy na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, a my lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją i pora na powrót na kompilację. Trzeci utwór z kompilacji dziesięciolecia, Quartz i utwór Hyper Real.

naprawdę grubo, no ale czegóż innego mogliśmy się spodziewać od Quartza. To jest człowiek sztos, no i za sztosem na tej kompilacji stoi, bowiem mamy tu utwór Hyperreal, trzeci utwór na tej składance. Polecam tę składankę sobie obczaić, gdy tylko się ukaże, a ukaże się 2 lipca na Bandcampie 185 Music. Spójrzmy, bo widzę, że tutaj chyba jakieś komentarze się pojawiają na fanpage'u Połamanej, no i wygląda na to, że jest z nami albo nie. Muszę tutaj sobie odświeżyć i zobaczyć, czy faktycznie się coś pod tym postem zadziało, ale chyba nie, więc no właśnie, zapraszam serdecznie, wbijajcie do komentarzy facebook.com/Połamana jakość bitu, niewydany utwór Quartza Hyperreal. Pozwolę już sobie go zagadać do końca, bo było też troszkę rzeczy, których nie zagadywałem, a nie może też być tak, że ktokolwiek sobie przyjdzie stream w jakiś sposób zripuje i w taki sposób sobie te utwory spiraci. Piracenie to jest frajerstwo, jeżeli chodzi o muzykę niezależną, także zdecydowanie odradzam i zachęcam do tego, żeby to kupować, kiedy się ukaże. My lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją. Oczywiście trzymamy się cały czas tej kompilacji na dziesięciolecie 1985 Music. O, widzę, że faktycznie pojawił się komentarz na fanpage'u. Jest z nami Karolina, więc domyślam się, że Bogdan również słucha. Big up dla was oboje, super was było zobaczyć w niedzielkę. Krótko, ale przemiło. A my lecimy dalej, więc Napes i utwór Tracking.

To ja jeszcze krótko przypomnę, że słuchamy utworu Napesa, który nazywa się Tracking i który ukaże się 2 lipca na dziesięcioleciu, na kompilacji z okazji dziesięciolecia 1985 Music. Polecam ją obczajać, polecam ją kupić.

zespołu Napes z utworem Tracking. No i Karolina napisała do mnie też prywatną wiadomość z zapytaniem, dlaczego na stronie pojawia się, czy nie pojawia się info odnośnie tego, co akurat jest grane. Muszę przyznać, że nie wiem do końca, na jakiej zasadzie to działa, jeżeli chodzi o utwory, które nie są grane z bazy muzycznej Afery, tylko są gdzieś wrzucane przeze mnie na audycję. Musiałbym zasięgnąć języka tutaj od strony technicznej, jak to wygląda. Natomiast dla tych wszystkich, którzy przegapili z jakiegoś powodu, nie słuchają tego, co mówię w wejściach na antenę, to wszystkie, cała tracklista, tak naprawdę wszystkie utwory, które są grane, pojawiają się w moich instastorkach Piotr_Alegria na insta, ponieważ audycja swojego Instagrama nie ma, nie mam potrzeby specjalnie takiego profilu zakładać, to tym bardziej, że już tyle lat prowadzę ją bez insta, że no byłoby mi dziwnie założyć ją teraz po tak wielu latach, no i też prowadzenie osobnego profilu to już zdecydowanie nie dla mnie, wystarczy mi, że mam swój własny i że mam Drum Obsession, także zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś ma ochotę sobie te tracklisty sprawdzać, to do moich instastorek odsyłam. Zresztą one też powinny się tak naprawdę automatycznie na fejsie replikować. Jeżeli ktoś z was ma mnie na fejsie w znajomych, no to tam pod moim prywatnym profilem też te facebookowe storki się pojawią. No a przede wszystkim zachęcam do tego, żeby słuchać do tego, co mówię, a w przypadku tej konkretnej kompilacji, no to zostawię też link do niej w komentarzach, więc będzie można sobie po prostu wejść i tam sprawdzić, cóż to za utwory były grane, bo w większości w dzisiejszej audycji słuchaliśmy sobie właśnie kompilacji z okazji dziesięciolecia 1985 Music. Polecam ją sprawdzić, polecam ją zakupić. No a na Montiego, który się ukaże dopiero w sierpniu, czy na Hijinxa, który ukaże się gdzieś bliżej końca lipca, no to trochę trzeba poczekać, jeszcze nie ma tych preorderów. My już teraz zbliżamy się powoli do końca audycji, także dzięki wam wszystkim za komentarze, dzięki za słuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że vibe się wam podobał, że postanowicie sięgać po utwory z katalogu wydawniczego 1985 Music. No nie mogło zabraknąć Szefa, tak jak już gdzieś wydaje mi się, że wspomniałem. Nie mogło zabraknąć Alexa Pereza, który na kompilację dostarczył dwa utwory i tak jak mi osobiście nie siedzi za bardzo ten drugi, czyli Combination Style, no to Reminisce, którego sobie posłuchamy za chwilkę, jest bardzo piękny, jest znowu tym powrotem do samplowanych tematów w melodyjnym drum and bassie, czyli do korzeni Alexa Pereza, co mnie osobiście bardzo cieszy, no i cieszy, że też postanowił tego typu vibe zawrzeć na kompilacji. Już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdeczne w imieniu Jeremiasza Szczecina, który audycję realizował. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria. Zostawiamy was z ostatnim utworem na dziś. To jest Alex Perez, Reminisce, a połamana lekkość mi tu mówi wam. Dobranoc.

0: lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17:30. Actually, it is rocket science.
3: O.
4: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama.
0: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: kawałki, a właściwie dwa kawałki, które składają się w jeden. Kawałek otwierający płytę Kolorowe domy Huberta. Hubert, kropka. Kropka jest nie ma w tym przypadku. Jest to po prostu Hubert. Młody chłopak ze Szczecina. 25 lat w tym roku ukończone, a na scenie rapowej polskiej, no już od 3-4 lat dosyć jest o nim głośno. Pierwszy projekt w 2021 roku, Dzieci Śmieci. No i z takim czymś ciężko, z taką stylówką, ciężko znaleźć drugą osobę na polskiej scenie, bo to taki troszeczkę, wręcz bym powiedział, przeciwność tego, do czego przyzwyczajają nas obecni artyści, czyli do takiego raczej agresywnego, elektronicznego rapu. Tutaj słychać takie samplowane bity. Zresztą on sam się powołuje na to, że jego inspiracjami jest chociażby J. Cole, Mac Miller, czy Kanye West. Zresztą no, do Kanye Westa te nawiązania bardzo często u niego się pojawiają. Młody chłopak ze swoją własną stylówką, z takim dosyć leniwym flow, ale potrafi zbudować klimat, który jest naprawdę ciekawy i który no, potrafi zabujać też. No i właśnie, z tego pierwszego albumu Dzieci Śmieci, który pojawił się no, prawie 5 lat temu, mam dla was właśnie otwierającego kawałek Rupafin.
1: Jesteśmy wysoko jak Wiskort i sam nie wiem, gdzie byłem wczoraj. Po mojej prawej stronie

to jest żart, ej. Moje życie śmiechu warte. Będę tutaj tańczył nawet ze złamanym karkiem. I dalej walczymy z policją. A nie ma ciężej niż z policją, nie. Nie ma ciężej niż z policją, nie. Nie ma ciężej niż z policją, nie. Ej. Nie ma ciężej niż z policją.

chociaż było fajnie. Dalej pamiętam, jak drżałaś zimna na tej klatce. Bartuś polewał nam zgrabnie, no i było ładnie, naprawdę fajnie. Sorki, że tak wyszło.

to dzieci śmieci, tego nie zmienisz. Nieważne co będzie, nie wiemy dokąd idziemy. Nikt tu nie ma planów, co ma być to będzie. Jeśli mam ochotę, to patrzę na gwiazdy, bo są wszędzie. Rzuć sobie kamieniem, przecież i tak nikt nas nie zna. Pryśnij coś na ścianie, przecież i tak nikt nas nie zna. Robimy co chcemy, widzą nas kamery. Nikt tu nie dba o kariery, tylko zachód słońca. Długie włosy, białe Nike i zielone bluzy. Całe życie mogę o tym mówić. Czasem nie wejdę na piwko, no bo robię ruchy. Jak mój kumpel coś usłyszy, czego nie powinien, to udaje, że jest głuchy. Nie czujemy skruchy, ludzie zawsze chcą się pozbyć nas jak karaluchy. My siedzimy i patrzymy sobie jak czas leci. Hej, my to dzieci śmieci.

Za nami kolejne kawałki dzisiejszego artysty, którego wziąłem pod lupę, czyli Huberta. Też nie bez powodu dzisiaj przybliżam wam tego artystę, bo no bo cóż, nadchodzi kolejny album od niego. Już za nieco ponad tydzień ukaże się jego najnowsze wydawnictwo, które zapowiadają już kolejne single. Ale no, zaczynamy od samego początku. Zaczynamy od Dzieci Śmieci, czyli epki powstałej w 2021 roku, a właściwie wydanej w tym roku. No zresztą tutaj można było usłyszeć przed chwilą na Via, że ma 19 lat. On jako rocznik 01. No tym punktem zapalnym w jego przypadku był COVID, bo on wcześniej po prostu był gościem, który grał w kosza, obracał się wokół tej kultury hip-hopowej dosyć mocno, no ale kiedy wszystko zostało zamknięte, co zresztą bardzo dobrze pamiętamy, no on wtedy w domu zajął się właściwie procesem twórczym. No i co? Oprócz tego, że pisze, no to wszystkie właściwie bity na dotychczasowych jego projektach powstawały, wychodziły spod jego ręki. Także jest też nie dość, że pisze własne teksty, to właściwie produkuje też sam właściwie cały swój materiał. Dzieci Śmieci, no to był taki troszeczkę eksperyment, też coś nowego na scenie polskiego rapu. Pierwsze takie eksperymenty, można było usłyszeć też te podśpiewane jakieś tam refreny. No i ogólnie taki spokojny w miarę klimat, ale potem przenosimy się rok później. Kolejny mini-album, mocno inspirowany turystyką i naturą, no bo on wyruszył w podróż. Tutaj mocno się przewija ten motyw podróży u niego na tych następnych projektach. Zresztą no, mini-album nazywa się PTTK. No to można domyśleć się, co było też tutaj dużą inspiracją, jeśli chodzi o jego twórczość. No i cóż, on ogólnie przyjął też taką dosyć ciekawą formę promocji swojej twórczości, no bo wrzucał na socjale nagrywki, a właściwie filmy z różnych swoich wypraw, gdzie po prostu pakował plecak i wychodził gdzieś w góry, co też może powiedzieć o tym, że te góry są jego pasją, no bo gościu pochodzi ze Szczecina, więc troszeczkę do tych gór ma daleko, ale mimo to wyruszał często sam, no i nagrywał też różne właśnie wideo z tych swoich wypraw, no i często były właśnie one okraszone tą jego muzyką, która powstawała w międzyczasie. Sama ta płyta PTTK nie bez powodu też się nazywa właśnie tak, ponieważ ona, z tego co sam autor mówił, no ona powstawała w większości właśnie podczas podróż pociągiem. Dużo było pisania, prawdopodobnie produkowania też i słychać to i czuć ten klimat tej takiej ciągnącej się momentami dosyć długo podróży.

wielkie góry chcę przed sobą. Wielkie góry chcę przed, wielkie góry chcę przed, wielkie góry chcę przed sobą. Wielkie góry chcę przed, wielkie góry chcę przed sobą. Wielkie góry chcę przed, wielkie góry.

teka, bo pan kurier dalej czeka, kurier dalej czeka. Znowu jestem smutny, niepotrzebna mi apteka. Kurier dalej czeka, kurier dalej czeka.

0: tam kurier dalej czeka. Kurier dalej czeka. Znowu jestem smutny, niepotrzebna mi apteka. Kurier dalej, bo pan kurier dalej czeka. Bo pan kurier dalej czeka. Kurier dalej. Znowu jestem smutny, niepotrzebna mi apteka. Kurier dalej czeka. Kurier dalej czeka.
1: Ej, chłopaki, a słyszeliście, że Nicolas Cage robi film o Nicolasie Cage'u, w którym zagra Nicolasa Cage'a?
2: Znowu to samo.
1: Ej, chłopaki, nie znacie się po prostu.
3: Ej, dobra, zaraz jest stacja, zatrzymujemy się?
2: No ja bym chętnie coś opędzlował.
3: Tak, tak, poproszę.
4: Dobra, sekunda.
3: Pewnie.
4: Wraca pan do domu?
3: No, no ale tylko na chwilę.
4: Na chwilę?
3: Tak.
4: A dokąd potem?
3: W sumie to jeszcze nie wiem.
4: No, tak to najlepiej.

Wracamy do audycji Bump & Grind. Za nami kolejne kawałki Huberta. No i tym razem to już z kolejnej... O, było słychać pociąg. No nie bez powodu nazywa się ta płyta PTTK. No i cóż... Przeszliśmy właściwie już teraz płynnie do następnego krążka, który nazywa się Święty Spokój. No i to jest taki kamień milowy troszeczkę w jego dotychczasowej drodze muzycznej, no bo wcześniejsze te trzy projekty, właściwie dwa projekty, czyli Dzieci Śmieci, PTTK, no i ten Święty Spokój, one były wydawane własnym sumptem. On to po prostu puszczał, nagrywał, właściwie robił sam, no bo produkował, nagrywał, pisał samemu. No a po tym właśnie krążku Święty Spokój zainteresowała się nim też jedna z większych wytwórni, które działają w obrzeżach hip-hopu, jeśli chodzi o polski rynek, czyli Def Jam. Def Jam, no jeśli ktoś śledzi nawet zagraniczny rap, no to na pewno tę nazwę słyszał wielokrotnie. No jest to wytwórnia, która w Stanach wydawała największe legendy, jeśli chodzi o rap. No i parę lat temu otworzyli, że tak powiem, swoją filię polską. No i Hubert był jednym z tych ludzi, których oni po tym sukcesie pierwszych tych krótkich jego projektów zgarnęli szybko do siebie. No i cóż, płyta, która na początku była wydana tylko raczej jako krótki projekt w formie elektronicznej, doczekała się też po jakimś czasie, po podpisaniu właśnie umowy z Def Jamem, swojego wydania fizycznego, no i od tego zaczęła się ta jego powolna podróż w mainstreamie. No i cóż, no tutaj jest nadal kontynuacja tego motywu podróży i też właśnie tego ciekawego pomysłu na promocję swojej muzyki, czyli po prostu wrzucanie różnych rolek, różnych filmów nagranych po prostu gdzieś w trasie, czy to z pociągu, czy to podczas wędrówek po górach, czy to z jakichś wypadów nad morze. I w ten sposób właśnie promował i przybliżał temu szerszemu gronu swoją właśnie muzykę. No cóż, lecimy z następnym kawałkiem właśnie ze Świętego Spokoju i spokojnie, za chwilę będzie troszeczkę żywiej, ponieważ będziemy za chwilę wkraczali w wizuale, które brzmieniowo są zupełnie inne niż te trzy projekty, które właśnie omówiliśmy.

kolacja, gwiazd na mojej twarzy. Świat się kręci, kiedy łażę między wiatrakami. Nie chcę być dorosły, więc nie chodzę do Ikei. Mam być z kontrolą kolei. Konstelacja, gwiazd na mojej twarzy. Świat się kręci, kiedy łażę między wiatrakami. Nie chcę być dorosły, więc nie chodzę do Ikei.

Nie wiem co mówisz, to nie dlatego, że znów jestem skuty. Włącz mi napisy, oglądam tylko jak ekran jest duży. Idę na seans.

Za nami kolejny kawałek Huberta, tym razem z płyty Wizuale, czyli jego debiutu fonograficznego pod skrzydłami Def Jam Recording Poland. No i co? Tutaj motywem nie są góry, tylko jest polskie morze, ale nie takie morze w środku sezonu, tylko bardziej takie morze, kiedy już wszyscy zdążyli stamtąd wyjechać, raczej taki wrzesień, kiedy jest spokojnie i można rzeczywiście sobie posiedzieć w spokoju, refleksyjnie pomyśleć i pokminić nad niektórymi rzeczami, spotkać się z ludźmi i w spokoju rzeczywiście chłonąć tą atmosferę nadmorską. No ale cóż... Klimat jest troszeczkę żywszy, jeśli chodzi o bity. Zresztą tutaj słychać, że ta produkcja jego rozwinęła się na przestrzeni tych, no, tych dwóch, trzech lat, bo słychać dużo tych nalotów też takiego żywszego troszeczkę jazzu. No i słychać też właśnie te wpływy Maca Millera, troszeczkę J. Cole'a. No i cóż, jeśli chodzi o ten album, no to on też jest takim troszeczkę właśnie zaproszeniem nad Bałtyk, trochę zmianą zupełnie biegunu, jeśli chodzi o jego muzykę. I wtedy pojawiły się pierwsze określenia tego, co on robi jako taki matcha rap. No niektórzy uznają to za obelgę, aczkolwiek no jest to gość, któremu przypisano właściwie jako pierwszemu ten tytuł i jest to gość, który no tak na dobrą sprawę stworzył swój własny, że tak powiem, odłam rapu. Zresztą za co też został wyróżniony na ostatnich Popkillerach, bo dostał za swoją płytę Kolorowe Domy nagrodę za alternatywny album roku. No i z tego albumu też pochodzi kawałek, który no tu już naprawdę zmienił wszystko, bo myślę, że bardzo dużo ludzi może go kojarzyć. I sam będąc na Juvenaliach w tym roku, widziałem, jak ludzie na ten kawałek reagowali i że wielu ludzi, a właściwie większość ludzi, którzy byli na tym koncercie, no znają ten kawałek od deski do deski i to jest kawałek Cotton Candy.

0: No pokaż, kumplowi nie pokażesz.
1: No i tym kawałkiem wjechaliśmy na pierwszy pełnoprawny, długo grający album Huberta, wydany właśnie w Def Jam Records. No i cóż, nazywa się Kolorowe Bloki, Kolorowe Domy. Kolorowe Domy. Nie jest to przypadkowa nazwa, bo nawiązuje to do Szczecina, a właściwie do miejsca, w którym on się wychował, w którym spędzał dzieciństwo, bo tam jest osiedle, które składa się właśnie na prawym brzegu Szczecina, osiedle Bukowe, i tam właśnie występują takie charakterystyczne budynki wielokolorowe. Jest to jedno z bardziej takich rzucających się w oczy miejsc, jeśli chodzi o całe miasto. No i cóż, co można powiedzieć o tym albumie? Słychać przede wszystkim po raz kolejny jakąś ewolucję, jeśli chodzi o produkcję, no ale słychać też zmianę tutaj u Huberta, jeśli chodzi o teksty. Zaczyna trochę bragować, zaczyna czuć się pewniej, no bo pierwszy sukces komercyjny ma już za sobą, pierwszy kontrakt z wytwórnią jest już za nim. No i cóż, zaczyna się droga poważna w mainstreamie, no i cóż, trzeba udowodnić, że nie jest się artystą jakiegoś jednego sezonu albo chwilowym trendem na TikToku. No i tym albumem, myślę, że można powiedzieć, ugruntował troszkę tą swoją pozycję na polskim rynku rapowym. No bo cóż, tak jak mówiłem wcześniej, został ten album nagrodzony na Popkillerach, czyli no, różnie ludzie mówią, ale jednak mimo wszystko są to dosyć prestiżowe nagrody, a właściwie no, jedne z niewielu skupiających się, właściwie jedyne, skupiających się stricte na rapie i około rapowych klimatach w Polsce. No i tam dostał nagrodę za najlepszy alternatywny album roku. No i cóż można powiedzieć, zero gości. Produkcja właściwie nadal w całości jest spod jego ręki. No i jeśli chodzi o tą bragę i o te już tutaj pewniejsze poczucie się na tej scenie, no to słychać to chociażby w tym kawałku DM, ale słychać też to było w troszeczkę innym, lżejszym wydźwięku już we wcześniejszych kawałkach, no bo co ciekawe, tam w 2022 roku Hubert w jednym z kawałków nawinął, że za 3 lata zagrał openera. No i zagrał tego openera. Był na tej scenie Tent. No i wypełnił właściwie całe po prostu przestrzenie przed tą sceną. No i zagrał koncert, po którym też dosyć ciekawie, bo charakterystycznie też dla niego i zupełnie inaczej niż inni, potraktował pojęcie afterparty, no bo afterparty urządził w jednej z piekarni w okolicach openera, gdzie rozdawana była wata cukrowa, nawiązująca też właśnie do tego kawałku Cotton Candy, który

0: Za nami kawałek chyba zetne kłaki, dosyć ciekawa nazwa. No ale cóż, ta płyta, te kolorowe domy otworzyły mu drogę do współprac również. Został zauważony, jeśli chodzi o tutaj nasze, że tak powiem, poznańskie podwórko, został zauważony chociażby przez Palucha. Paluch zresztą powiedział, że na Huberta trafił ze względu na to, że zaczął słuchać go jego syn. No i na najnowszym, a właściwie na zeszłorocznym albumie, który Paluch stworzył wraz z Chrisem Carsonem, no Paluch zaprosił właśnie Huberta do jednego z kawałków z tego projektu.
1: Yo.

Jeśli chodzi o współpracę, to właśnie na przykład otworzyły mu się drzwi do współprac takich jak ten kawałek z Kacperczykami, ale nie tylko Kacperczyki, ale również Kaja. Kto by się spodziewał tego, że Hubert nagra z Kają? No tutaj taki dosyć mocno nawiązujący też do morza szantowy numer pod tytułem Wiatr z ostatniej płyty braci Kacperczyk. No ale cóż, nie można tutaj nie wspomnieć o tym, co się dzieje na przestrzeni ostatnich tygodni. Dwa nowe single z nadchodzącej płyty, która ma nosić tytuł Się Porobiło. No i cóż, pierwszy singiel to Wszystko na Bursztynowo, drugi to Zielona Szkoła. No i cóż, jeśli chodzi o ten najnowszy projekt, to będzie on tworzony wraz z jednym z członków grupy Coles, więc można się spodziewać tutaj jeszcze większej przemiany muzycznej, jeśli chodzi o warstwę tutaj bitową. A jeśli chodzi o kolejne ruchy Huberta, no to były listening party, które organizował w autobusach jeżdżących po różnych miastach. Można było wziąć udział w konkursie, który organizował. Trzeba było odpowiedzieć, co według ciebie znaczy pojęcie otwarta głowa. No i ci, których wybrał, udali się z nim właśnie na taką przejażdżkę, podczas której mogli posłuchać tego pierwszego, po raz pierwszy, jeszcze ponad dwa tygodnie przed premierą, tego najnowszego albumu, który dla nas przygotował. No i co warto jeszcze powiedzieć, teraz zostało ogłoszone coś, czego jest prekursorem, bo jako pierwszy chyba człowiek na świecie zagra w Wiśle. No, wydawałoby się, że Wisła normalne miasto, ale zagra koncert na skoczni. Zagra koncert na skoczni, o czymś takim jeszcze nie słyszałem, ruszyła sprzedaż biletów, także jeśli to jest wasz klimat, to warto się udać. 12 września koncert na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle. Pierwszy raz coś takiego jest organizowane. Można było słyszeć o koncertach w różnych dziwnych miejscach, różnych osobliwych miejscach, ale no na skoczni jeszcze nikt nie grał. Ale zagra tam Hubert już za nieco ponad dwa miesiące. A w przyszły piątek premiera właśnie najnowszego albumu tego gościa, czyli Się Porobiło. Ja mam dla was właśnie jeden z tych singli, które promują ten nadchodzący album. Wszystko na Bursztynowo. Hubert, on był dzisiaj naszą gwiazdą główną wieczoru. Dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia już za tydzień w audycji Bump & Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki i to było Bump & Grind w Radiu Afera. Do usłyszenia.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blantę na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Cześć kochanie.
1: Cześć Charlie.
0: Mam dla ciebie zajebistą ofertę. Pierdolony mixtape na kasetce.
1: I do tego komiks, tak?
0: Aha. Cena dla ciebie to jedyne 129 zł.
1: Wow, naprawdę?
0: Dawaj na www.chipistyle.pl. Dziwko słuchaj.

0: Ciągle biegam zaspany, sen przysłania mnie ziemi. Wiem, że w ogóle nic nie wiem. Skręt przygasza pragnienie, wiem to. O, nie dererę jak nie stąd. O, chociaż są mnie zabiec stąd. Bo przeze mnie większość zło.
1: Ej, wszyscy tacy sami rządzi tu nienawiść, siedzi dziwne sprawy i popierdolone dragi. O, nie jestem mózgu laki, wiesz, się palić trawę, ale mordo za nie dzisiaj mam te rady. Ale za to rapik robię coraz bardziej dojebany, żadnych woździe nie przebiją, bo na sobie buty dadli, chociaż jeden z nich napięcie jest dziurawy. Kiedyś wypierdolę je do śmieci i ubiorę 1000

0: Rap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera.